mogę być dzieckiem. Nie wiem jak smakuje szczęście, ale jest ciepłe. Widzę jak ci bije serce, widzę myśli w twojej głowie. Wszystko nagle jest przejrzyste, nigdy nic nie było prostsze. Powietrze, które wydychasz, jest różowe. Nie brudzisz go zbędnym słowem. Wiesz jak pachnie złoto?

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy do

czysto. Żadnego talentu, by nie skreślił towar, a ja nie musiałbym kontentu mieć, by się promować. Temat gruby, że mi pęka głowa, gdyby wszystko było dobrze.

Gdy wrócił do domu, już na progu przeklnął smród kocich odchodów i zepsute mięso, to jego nowe włości. I chociaż nie był sam tam bez prawdziwej miłości, życie to

ale nie chcę dzielić się tym z nikim. Brak perspektyw, ale ciągle tkwi w tym. Dobrze wie, że po drugiej stronie muru jest coś. Potrzebuje cudu, żeby tam dojść, ale boi się zrobić ten. Ale boi się zrobić ten.

pod stopami, że życie mam piękne, życie usłane topami. Przed naturą czuję respekt, jestem zawsze nastukany, tego się nie wyrzeknę. Moich fanów, bliskich i rodzinne osiedle, jak zawsze będę stawiał w dobrym świetle. Bo wiem co drugie, a co pierwsze, a w tym momencie jestem trzecim returnersem. Jak jeszcze pytasz, czemu rap gra mi nie zbrzydła, to za mikrofonem sklejam połamane skrzydła.

może czas mu wtyczkę wyjąć. Zmywa już zagrywką, czas powiedzieć adios. Pytasz, czemu rap gra jeszcze mi nie zbrzydła? To za mikrofonem sklejam połamane skrzydła.

0: żyć coraz lepszą wersją siebie. Jak to jest, że my mamy tyle wiary w siebie.
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja.

Szykuję się do tej wizyty dni parę. Ucuję dudy i będę doł, bo tylko to jest mi dane. Typ za biurkiem, życia mego panem. Mam rację?

Zosia budzi i milcze, w środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki zacięte wewnątrz nieskończonej pętli.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlistę banger, się pośmiejemy.

0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Adio. Mały happening ze specjalną dedykacją dla mojego synka.

0: Woo!
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
2: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
3: Nic nie stoi na przeszkodzie, by wrócić do porannej audycji.
0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
4: Czy naprawdę musimy codziennie zrobić 10 tysięcy kroków, żeby móc uznać, że dbamy o swoje własne zdrowie? I właściwie skąd się wzięła ta liczba, te 10 tysięcy, która pojawia się i w naszych zegarkach, w telefonach, w aplikacjach, w naszych głowach? Wszyscy mówią o tej magicznej liczbie 10 tysięcy kroków. Czy to faktycznie działa? Czy jeśli zrobimy mniej, to będzie gorzej? I czy jak przekroczymy, to nagle coś się wspaniałego wydarzy? No i dzisiaj w związku z tym razem z nami Agata Dąbrowska-Paluch, a także Bartek Paluch, trenerzy. Dzień dobry, witajcie w czwórce. Chciałam zapytać, ile zrobiliście kroków dzisiaj o poranku?
5: Dzień dobry, witamy serdecznie. Nie wiem, czy powinnam to mówić, ale jestem szczera. Sprawdzam na moim pulsometrze 722 kroki, więc całkiem niewiele, ale dzień dopiero się zaczyna.

0: A ja, żeby zmienić perspektywę, nie mam zegarka i nie liczę kroków, mimo że również je robię.
1: Nie wiem, czy macie coś takiego w głowie, żeby wyrabiać te 10 tysięcy kroków? Jakby trzymacie się tej liczby? Właściwie skąd w ogóle wzięła się ta magiczna liczba 10 tysięcy kroków?
2: Tak naprawdę jest to taki marketingowy chwyt. Wzięło się to stąd, że powstał w latach 90. taki krokomierz japoński, więc ta nazwa została trochę marketingowo przyciągnięta. I to nie oznacza, że jeśli zrobimy o jeden krok mniej, to nie będzie miało to pozytywnych korzyści dla naszego zdrowia, ale jak najbardziej idea jest bardzo dobra.
1: Te 10 tysięcy kroków to jest jakiś cel zdrowotny, to gdzieś naukowo zostało udowodnione, że jeśli zrobimy mniej więcej tyle, no bo wiadomo, że jeden krok w jedną, jeden krok w drugą nie zrobi jakiejś wielkiej różnicy, ale czy ta magiczna liczba, te około 10 tysięcy, coś zmienia w naszym funkcjonowaniu, w naszym zdrowiu?
0: Tak, badania pokazały, że okolice zrobienia 7 tysięcy kroków względem 2 tysięcy znacząco gdzieś tam zmniejszają ryzyko zgonu, więc jednak ten marketing jest połączony również z chwytliwa nazwa, którą każdy z nas niemalże teraz ma w głowie. Na szczęście jest to zdrowa, chwytliwa nazwa, ponieważ rzeczywiście daje nam bardzo wiele korzyści i pomaga nam w życiu. Tak jak właśnie wspomniałaś, nie jest istotne to, że musimy zrobić te równo 10 tysięcy. Możemy zrobić trochę mniej. Też ważne, żebyśmy do tego podchodzili z rozsądkiem, bo wiadomo, że każdy z nas ma zapewne sporo różnych zadań do zrobienia, a warto po prostu te zadania na przykład może wykonywać w taki sposób, które umożliwi nam również robienie też tych kroków.
1: To
0: także
1: tylko
0: jak
1: zapytam.
0: Najbardziej warto, nie musi być 10, przy około 7 tysiącach kroków już są potwierdzone bardzo pozytywne wyniki w kontekście wpływu na nasze zdrowie.
1: Ale jeśli zrobimy na przykład 5-6 tysięcy, to ma to już znaczenie dla naszego zdrowia, tak?
0: Tak, ma to już znaczenie dla naszego zdrowia, ale tak jak mówię, jeżeli na przykład ktoś wykonuje również inne rodzaje aktywności fizycznej czy takiej rekreacji sportowej, to również jest to bardzo istotne. Nie jest tak, że tylko i wyłącznie to nam może pomóc w poprawie naszego zdrowia, ale jak najbardziej warto chodzić, warto mieć tych kroków więcej na naszym liczniku zegarkowym niż mniej. Ale z drugiej strony nie warto się jakoś strasznie puszować, bo jednego dnia możemy zrobić więcej kroków, drugiego dnia trochę mniej. Ważna jest tendencja, trend i to, żebyśmy się po prostu ruszali.
1: Ale w ogóle jak mierzyć te kroki? Czy są jakieś dobre aplikacje do tego, czy musimy mieć drogie, powiedzmy sobie to szczerze, zegarki, które nam odmierzają te kroki, czy można to zrobić w jakiś inny sposób?
2: Tutaj mamy naprawdę bardzo dużo również darmowych możliwości, bo myślę, że w dzisiejszych czasach każda dorosła osoba raczej posiada telefon komórkowy i tam jest wiele darmowych aplikacji, które monitorują nam kroki całkowicie za darmo, jeśli tylko oczywiście telefon gdzieś jest w naszym pobliżu, ale też nie chodzi o fokusowanie się, żeby mieć go zawsze przy sobie i sprawdzenie, czy mamy ten limit 10 tysięcy kroków, bo tak to nie działa. Oczywiście, jeśli mamy jakieś bardziej profesjonalne pulsometry, które sprawdzają nam dokładnie też nasze tętno. Jest to bardziej dokładny wynik i oczywiście osoby, które mają taką możliwość, polecamy, żeby jakiś nawet podstawowy model sobie zainwestowały w przypadku, jeśli będzie to działało na nich motywująco i będzie budowało to te dobre nawyki.
1: Mamy teraz boom na bieganie. Większość biegów pęka w szwach i sprzedaje wszystkie swoje pakiety. A jak jest z chodzeniem? Czy tak chętnie chodzimy, jak biegamy, czy jednak to chodzenie jest trochę przez nas niedocenione?
0: Wydaje mi się, że jest niedocenione przez nas, ponieważ może nie do końca jesteśmy świadomi jego pozytywnego wpływu na nasze ogólne zdrowie, na to, że ruch, spacer, te kolejne kroki to nie tylko myślenie o swojej sylwetce, formie i tak dalej, rzeczach związanych z jakąś dyscypliną, ale też to, co wydaje mi się w dzisiejszym świecie, w takim holistycznym podejściu do zdrowia bardzo istotne, uspokojenie swojej głowy, zwolnienie tempa życia, zmniejszenie właśnie tego stresu, który gdzieś jest wszechobecny i wszyscy pędzimy, a taki spokojny, przyjemny, właśnie tak jak staram się teraz do Państwa mówić, spacer może nam naprawdę pomóc w tym uspokojeniu głowy, w wejściu na taki wyższy poziom pozytywnej energii, tylko do tego jest właśnie potrzebny spokojny spacer, a nie bardzo szybkie bieganie, które spowoduje, że troszeczkę ten kortyzol może nam podskoczyć, więc wszystko jest związane z tym, co jest naszym głównym celem, co chcemy osiągnąć. Bieganie jest dobre, spacer

0: są bardzo dobre. Ważne jest to, żeby wiedzieć co, kiedy i w jaki sposób chcemy zrobić.
1: Już padło to magiczne słowo na K, czyli kortyzol. To jeszcze chciałam się upewnić. Chodzenie, takie przyjemne chodzenie, nawet nie w jakimś określonym tempie, że tam musimy mieć tętno na przykład 120, bo wtedy przez 120 zaczyna się dobre spalanie naszego tłuszczu, ale nie za wysoko, nie za nisko i tak dalej. Jak sobie to odpuścimy, to czy ten kortyzol ma szansę nam spaść?
2: Zdecydowanie tak, jeśli damy sobie na to odpowiednie warunki, czyli jeśli ta głowa jest zrelaksowana, jeśli mamy taką możliwość, wyjdźmy na chwilę na zewnątrz, odłączmy się od tych wszystkich bodźców, posłuchajmy śpiewu ptaków i nawet kilka minut sprawia, że poziom tego kortyzolu się obniża wtedy, a przy okazji robimy też pożyteczne kroki.
3: Poranek czwórki.
1: I cały czas jest razem z nami Agata Dąbrowska-Paluch, która jest trenerką oraz dietetyczką, a także Bartek Paluch, który jest trenerem i fizjoterapeutą, a więc właściwie osoby na właściwym miejscu, żeby mówić nam dzisiaj o zdrowiu. A dzisiaj rozmawiamy o bardzo prostej aktywności, która jednak mam wrażenie jest trochę niedoceniona, czyli dzisiaj rozmawiamy o chodzeniu, o tej magicznej liczbie 10 tysięcy kroków. I od razu mówię, nie musicie robić 10 tysięcy kroków, żeby dobrze się poczuć. Jednak ta bariera około 7 tysięcy kroków jest jednak dla was ważna, więc warto sobie ją gdzieś tam wziąć do serca. No ale co z osobami, które na przykład ćwiczą, ale mimo wszystko mają mało kroków, no bo na przykład ćwiczą na siłowni albo wykonują taką aktywność fizyczną, której ten krokomierz nie mierzy. Czy w naszym organizmie w związku z tym zachodzą podobne procesy, czy po prostu chodzenia nie da się niczym zastąpić?
0: Ciężko powiedzieć, że nie da się czegokolwiek, czymkolwiek innym zastąpić, bo na przykład jeżeli ktoś będzie pływał, wykona aktywność krążeniowo-oddechową, aktywność cardio, w zależności od intensywności, tu możemy sobie to troszeczkę porównać również właśnie do chodzenia, więc ta aktywność aerobowa, czy o wyższych intensywnościach może być również przez nas wykonana, niekoniecznie wykonując konkretne kroki. Tu zachęcałbym wszystkich do tego, żeby też troszeczkę szerzej spojrzeć na nasze ciało, bo ono się składa z wielu układów. Ważne też, żeby zadbać o odpowiednie wzmacnianie naszych mięśni, wzmacnianie naszych kości, wydolność krążeniowo-oddechową. Te wszystkie aspekty będą wpływały na poprawę naszego ogólnego dobrostanu. I to, co również bardzo istotne, o czym już też wspominaliśmy, żebyśmy w tym wszystkim czuli również przyjemność z tej aktywności. Wtedy będziemy chętniej ją wykonywać, wtedy wejdziemy w odpowiednie dobre nawyki i wtedy te wszystkie pozytywne efekty będą się bardzo ładnie kumulowały, wręcz potęgowały. Także do tego bardzo
1: zachęcamy.
0: Chciałabym,
1: żeby słowo przyjemnie obowiązywało w czasie, kiedy jestem na treningu siłowym. Ale mam wrażenie, że się przyzwyczaiłam do tego, że po prostu trening nie może być przyjemny, no bo jednak jakąś pracę trzeba na nim wykonać i ona nie zawsze jest taka super przyjemna.
2: Może być przyjemne, ale oczywiście są przeróżne formy aktywności i też każdy jest trochę inny i dla jednej osoby przyjemność będzie oznaczała trochę co innego niż dla kogoś innego, ale jak najbardziej trening siłowy zdecydowanie każdy z nas warto, żeby wykonywał.
1: No bo właśnie, bo jaka jest taka optymalna aktywność w tygodniu? Mówię tutaj o zdrowym człowieku, no bo wiadomo, że każdy może mieć jakieś dolegliwości i wtedy trzeba się skonsultować albo właśnie z fizjoterapeutą, albo z trenerem, albo po prostu z lekarzem, ale zakładając, że jesteśmy zdrowi, to jaka aktywność fizyczna, jaki skład tej aktywności fizycznej byłby taki najbardziej optymalny?
2: Jeżeli chodzi o takie normy WHO, które chyba są tutaj wszystkim znane, to dla zdrowej osoby jest to od 150 do 300 minut w tygodniu umiarkowanej aktywności, czyli ten spacer będzie tutaj jak najbardziej się wpisywał, lub od 75 do 150 intensywnej aktywności, czyli tutaj mówimy już o bieganiu i pamiętajmy o tym, że trzeba dodać do tego to wzmacnianie, czyli tutaj świetnie sprawdziłby się trening siłowy. Fajnie, gdyby udało się zrobić to dwa razy w tygodniu.
1: Czyli dwa razy w tygodniu trening siłowy i do tego dorzucamy spacer na przykład,
2: tak.
1: Ale ten spacer codziennie, czy?
2: W ramach naszych możliwości. Oczywiście wiadomo, że każdy dzień jest trochę inny i czasami może się tak wydarzyć, że nie będziemy w stanie zrobić aż 10, 8 bądź 6 tysięcy kroków, bo tutaj zależy to od perspektywy danej osoby, ale patrzmy na to jak na taki cały tygodniowy proces i myślę, że jak najbardziej warto potraktować to liczenie kroków jako coś, co buduje nam dobry nawyk, a nie coś, co sprawia, że czujemy presję.

0: I to, co chciałabym jeszcze powiedzieć, to myślę, że zdecydowanie warto nie myśleć o tym w taki sposób, że okej, jak nie zrobię 10 tysięcy kroków, to nie ruszę się wcale. No właśnie nie, jak zrobię nawet 3 tysiące kroków, to też jest okej. I doceńmy w tym wszystkim
1: wyluzujmy
0: siebie. Wyluzujmy.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie w czwórce. Dzisiaj Agata Dąbrowska-Paluch, trenerka i dietetyczka, a także Bartek Paluch, trener i fizjoterapeuta, byli naszymi gośćmi o poranku. Bardzo dziękuję i życzę wam miłego spaceru dzisiaj o poranku.
2: Do Dziękujemy i wzajemnie również życzymy przyjemnych spacerów. Piękna pogoda, z tego co słyszałem, ma być przez cały dzień, więc nie będzie tej wymówki, że pogoda nie pomaga.
3: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
3: Popołudniowa w czwórce.
4: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, idziemy zbierać grzyby. Coś, w czym moglibyśmy pewnie zdobyć złoty medal, jeśli takie grzybobranie pojawiłoby się na Igrzyskach Olimpijskich. No, 2028 Los Angeles, tam już katalog sportów jest raczej zamknięty, ale może 2032 Brisbane? No czemu nie? Iza Urbanowicz, mykolożka, grzyboznawczyni i autorka książki Po grzyba, jest w studiu czwórki. O grzybach sobie porozmawiamy, ale jest też razem z nami Adam, który się do nas dodzwonił i co? Ma pewnie ochotę na grzybki jakieś, co? Siemanko.
5: Cześć, to właśnie jestem po takim daniu grzybowym, także fascynuje mnie również rozmowa, niezwykle ciekawe rzeczy opowiadacie, zawsze można czegoś się dowiedzieć nowego.
4: No słuchaj Adam, zaraz się rozkręcimy tutaj, a co żeś jadł grzybowego?
5: To było tajskie danie z grzybkami typu Thai, nie wiem cóż to za grzybki, wyhodowane czy zbierane, ale raczej wyhodowane.
4: No dobrze, Adamie, w takim razie ja już smacznego ci nie życzę, bo po jedzeniu, ale za to mogę powiedzieć, że książka Izy Urbanowicz trafia do ciebie i tak jak ja na przykład w temacie grzybów za bardzo nie siedzę, to tutaj mnie naprawdę bardzo wciągnęło te kwestie nazewnictwa wszystkiego, ale dla uporządkowania rzeczy. Mówię grzyb i pierwsze co myślę to trzonek, kapelusz, ale ty Izo piszesz w książce, że tobie i innym grzybologom w tym momencie opadają ręce. Jak zatem wygląda grzyb?
6: Grzyb wygląda zupełnie inaczej niż moglibyśmy sobie to wyobrazić, a wyobrażamy go sobie właśnie tak jak przedszkolaki rysują szlaczki, czyli jest to trzonek, kapelusik w kropki albo brązowy, ale grzyb tak naprawdę, jeżeli mówimy o grzybach wielkoowocnikowych, bo tylko takie w ten sposób wyglądają, może nas zaskoczyć tym, jak

0: bo czasami są to kuleczki, czasami są to niteczki, czasami są to koronki. To są bardzo cieniutkie nitki, bardzo drobne komóreczki, które łączą się ze sobą pod ściółką leśną najczęściej, ale też żyją w wodzie, żyją na naszej skórze, żyją w naszych jelitach, wyglądają przecudnie, przedziwnie, ale nie mamy tego szczęścia, żeby je na co dzień oglądać. Na co dzień oglądamy grzyb w takim outficie wyjściowym i tylko niektóre grzyby w taki sposób wyrastają, że jest to właśnie nóżka i kapelusz. I te grzyby zdominowały naszą wyobraźnię. Tak je sobie wyobrażamy, ale to jest ledwie 10, może ileś procent, kilka procent zaledwie całego organizmu grzyba, który żyje zupełnie inaczej, wygląda zupełnie inaczej na co dzień.
1: Czyli najpiękniejsze jest to, co niewidoczne dla oka. No ten sezon na grzybobranie właściwie można powiedzieć już trwa. To jaki, jakbyśmy mieli skonstruować taki, spisać, zrobić, przygotować słownik grzybiarza? Jakie tam się powinny podstawowe pojęcia pojawić?
0: Jeżeli chodzi o sam owocnik, bo ten grzyb na nóżce i w kapeluszu, o którym cały czas rozmawiamy, no to jest owocnik grzyba, czyli tak samo jak jabłko, pomidor albo śliwka, no to trzeba wiedzieć, gdzie jest hymenofor. Hymenofor to jest, to są te blaszki albo gąbki, to co grzyb ma pod kapeluszem. W tym miejscu tworzą się zarodniki grzybów i to miejsce jest bardzo charakterystyczne. Przy zbieraniu grzybów zwracamy na nie uwagę, bo jesteśmy w stanie rozróżnić. Zwracamy też uwagę na pękatość trzonka, na to czy grzyb ma jakiś kołnierzyk, czy też go nie ma, czy też czasami są to jakieś niteczki jak u zasłonaków. Kolor oczywiście, ale kolor może być zmienny, więc do tego się nie przyzwyczajamy. Wąchamy grzyby. To jest też niesamowite doświadczenie, bo grzyby pachną tak różnie i w to sposób tak zaskakujący, że nasze wyobrażenie o tym, jaki jest zapach grzybowy, w ogóle może przepaść gdzieś, bo grzyby pachną w sposób, jak mówię, zaskakujący. To czasami może być wanilia, czasami może być amoniak, czasami to jest chlor. To są zapachy kompletnie nieprzystające do tego, co mamy w głowie, myśląc o grzybowej.
1: A gdzie my tego właśnie grzyba mamy wąchać? Raczej trzonek, raczej gdzieś tam pod tym kapelusikiem, czy to różnie gdzieś tam te feromony nam tutaj
0: to nie
1: fruwają?
0: Ma reguły.
1: Nie
0: chyba.
1: Ma reguły.
0: Nie, nie. To znaczy wącha się owocnik, ale oczywiście najwięcej uwalnia się tego zapachu przy roztarciu i przy, na przykład przy czosnaczek. Przy twardziożku czosnkowym, jeżeli go się rozdrobni, to ten aromat czosnku, bardzo intensywny, jest lepiej uwalniany i go lepiej czuć. Sam owocnik tak mocno nie pachnie. Aczkolwiek spotkałam się w lesie z czymś takim, że przechodząc przy drobnych, białych grzybkach, ten zapach czosnku był już wyczuwalny. Ale faktycznie najlepiej takiego grzyba rozetrzeć albo rozedrzeć po prostu i wąchać.
1: Łukasz się do nas dodzwonił, ale zanim jeszcze zamienimy słów kilka z Łukaszem, ja przypomnę, że gościem czwórki jest Iza Urbanowicz, etnomykolożka, grzyboznawczyni. Na Facebooku znajdziecie ją pod nazwą Trzecie Królestwo. Etnomykologia to jest w ogóle fascynujący temat, bo to jest rola grzyba w kulturze, legendy, historie i o tym też sobie porozmawiamy. No ale Łukasz się do nas dodzwonił, który ma chrapkę na książkę Izy. Po grzyba, trochę dziwna książka o bardzo dziwnym królestwie. Siemaneczko, Łukasz.
2: Cześć, cześć, siemanko.
1: Jak ty tam, z grzybami za pan brat, czy niekoniecznie?
2: No właśnie niekoniecznie. Nie chodzę na grzyby. Gdy byłem mały, to pamiętam, z dziadkiem i z tatą chodziliśmy na Roztoczu do pobliskiego lasu. Ale tu mam taką ciekawostkę i może też tutaj do pani takie zapytanie, bo tutaj na działce u mnie rosną takie dwa dęby, dosyć młode i zawsze pod tymi dębami są prawdziwki albo podgrzybki.
0: Gratuluję.
2: Znajdywała. I pytanie jest, czy one są faktycznie dobre i warte zerwania w porównaniu z takimi grzybami z lasu.
0: Jeżeli rosną dęby, to dęby są drzewami z lasu. I prawdziwki, i różne gatunki grzybów tworzą z dębami, między innymi, mykoryzy, czyli takie stałe związki. Jeżeli dęby w ogrodzie mają związek z grzybami jadalnymi, no to one się niczym nie różnią, te grzyby, od grzybów znajdowanych w lesie. Należy je śmiało zbierać i jeść, nie ma z tym żadnego kłopotu. Aż zazdroszczę, szczerze powiem, dębu z prawdziwkiem w ogrodzie.
1: Łukaszu, także książka Izy trafia do ciebie, naprawdę to jest świetna książka dla

0: osób też tych, które niekoniecznie interesują się grzybami, ale chciałyby się o świecie grzybów czegoś dowiedzieć. Dzięki za telefon, trzymaj się, pozdrawiamy cię.
1: Dzięki, pozdrawiam.
0: No i właśnie tutaj Łukasz pytał o podgrzybki prawdziwki, zrywamy, a może wykręcamy, a może wycinamy. Jak takiego grzyba ze sobą zabrać?
2: Odwieczny dylemat grzybiarzy. Należy go zabrać tak, żeby nie zniszczyć tego grzyba, o którym rozmawialiśmy na początku, czyli grzybnik, która żyje wewnątrz, w glebie, gdzieś pod ściółką. Czyli wyciągamy tego grzyba, ostrożnie przytrzymując ściółkę. Możemy go wykręcić i wtedy dokładnie obejrzymy cały owocnik, ale jeżeli wycinamy, to bardzo, ale to bardzo trzeba zwrócić uwagę na to, jak wygląda trzonek. Zwłaszcza przy zbieraniu gołąbków jest to zadanie numer jeden, ponieważ bardzo łatwo pomylić się z trującym muchomorem zielonawym. Muchomor zielonawy wyrasta z takiej jakby skarpety, ma pierścień na trzonie, natomiast gołąbki czegoś takiego nie mają. I odcinając grzyba, można się pomylić o tyle, że straci się wgląd w te cechy, które są widoczne, jeżeli oglądamy całość. Więc zasada numer jeden. Nie niszczymy ściółki i podłoża. Zachowujemy to miejsce nienaruszone. To jest tak, jakbyśmy jabłko zrywali z gałęzi i tej gałęzi nie należy odłamać razem z jabłkiem, tylko zrywamy ostrożnie.
0: Chwycić samo jabłuszko,
2: tak,
0: po prostu.
2: Samo jabłuszko, tak. Liście, gałęzie muszą zostać nienaruszone. I druga zasada, oglądamy, co zrywamy, zanim wrzucimy do koszyka. No i jeszcze taka praktyczna rzecz, że warto też oczyścić grzyba, zbierając go w lesie, z igliwia, z jakiejś niedoskonałości. No i też, jeżeli jest to zarobaczony, poprawnie się mówi zaczerwiony owocnik, no to też nie warto go zabierać do domu. Lepiej go zostawić w lesie, bo on będzie żywnością dla tych robaczków, które sobie w nim żyją, ale też dla innych zwierząt, bo zwierzęta leśne bardzo lubią grzyby.
3: Ale temat. Zostań z czwórką.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Pogrzeba to wszystko, ano dlatego, że Iza Urbanowicz wpadła do nas do studia do czwórki. Jest autorką książki właśnie, gdzie w tytule zadaje pytanie pogrzeba. Trochę dziwna książka o bardzo dziwnym królestwie. Iza jest etnomykolożką i grzyboznawczynią. Ja się złapałem za głowę, kiedy czytałem twoją książkę i dowiedziałem się z zaskoczeniem, że istnieje coś takiego jak Komisja do Spraw Polskiego Nazewnictwa Grzybów.
3: Można się śmiać, ale to jest bardzo potrzebne. Tak, tak. Wiesz co, tak jak wspomniałam na początku, to jest młoda nauka, a my, nie tylko my mykolodzy, ale generalnie my Polacy nie potrafimy się dogadać, jeżeli chodzi o nazywanie grzybów.
2: No ale jak borowik, prawdziwek, podgrzybek.
3: No i właśnie. I prawdziwków jest po kokardy tak naprawdę. Przepraszam, borowików, nie? Ale prawdziwek jest jeden. I z nim jest jakby najmniejszy kłopot, ale zaczynają się schody, jak zaczynamy rozmawiać o grzybach w rodzaju na przykład płachetka zwyczajna, która ma nazwy przeróżne, od Niemki przez Turkę, przez kołpaka, bo jest płachetką kołpakowatą. No tych nazw można mnożyć i ludzie rozmawiają ze sobą, nie wiedzą o jakim grzybie konkretnie mówimy.
2: Nie mogą się dogadać, a się okazuje, że rozmawiają o tym samym grzybie, tylko innych nazw używają.
3: O innych nazwach. I bardzo podobnie też jest jakby w świecie mykologii, ale tak w świecie szeroko rozumianym, czyli jak spojrzy się na historię nazw różnych grzybów, to one przez wieki albo przynajmniej dziesięciolecia, miały po kilka różnych nazw i były te nazwy zmieniane z wielu powodów. Pierwszy powód, no to jakby zmiana klasyfikacji, czyli grzyb, który był w jednej grupie, uznano, że on w ogóle genetycznie nie zgadza się na przykład z maślakami, tylko z jakimś innym rodzajem grzybów i zostaje przerzucony. Nie może już mieć w nazwie maślak, no bo to jest mylące. Druga rzecz, te nazwy polskie, nawet naukowe, były niespójne z tymi, jakie są nazwy

0: ogólnoświatowe. One też zresztą były różne, bo w różnych miejscach na świecie nazywano różne gatunki różnymi nazwami. No, stworzył się niebywały bałagan, zwłaszcza w publikacjach naukowych. I żeby to uporządkować i żeby wszystkie te nazwy były dla wszystkich zajmujących się grzybami jednoznaczne i nie budziły wątpliwości, o jakim grzybie mówimy, no to jest konieczna taka rzecz, żeby je unormalizować.
1: No dobrze, ciżmówka rzęsocystydowa, gęsianka czerwieniejąco-czerniejąca, ojej, wieruszko, rumianek srebrzysto-trzonowy i maczużnik, o, to jest najtrudniejsze, nasiężałowy. To też jest sprawka Komisji do Spraw Polskiego Nazewnictwa Grzybów?
0: Tak, ale nie przejmujmy się tym, bo to jest tak, że takich grzybów nie zbieramy na co dzień. Te grzyby, które zbieramy i te nazwy, które nam się pozmieniały, to chyba najbardziej spektakularny to jest podgrzybek brunatny, który zmienił swoje zaszeregowanie i został podgrzybem. Po prostu genetycznie nie pasuje do podgrzybków. No i wiadomo, że nam to w tym momencie przeszkadza, ale no za jakiś czas się przyzwyczajimy do tego i będziemy już wszyscy mówili o podgrzybie brunatnym i nie będziemy mówili o podgrzybku, o czarnym łebku, tylko o podgrzybie brunatnym.
1: No ale trzeba oddać komisji, że tutaj wymyśliła świetny sposób na rozgrzanie aparatu mowy. Ja już w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi, w Trzcinie to banalne, a tutaj ciżmówka, rzęso. No właśnie, muszę poćwiczyć. Cystydowa.
0: Trudniejsza jest rozszczepka.
1: Rozszczepka, no, rozszczepki. Ale jest też na przykład pięknogrzybek, także zaopiekowali się...
0: Pięknoróg,
1: ale z drugiej strony niektóre swoje grzybie dzieci ta komisja skrzywdziła. No bo jak to tak nazwać grzyba? Żylak albo szkieletnica?
0: No co zrobić? No, nie wszyscy mają ładne imiona, ale to też jest tak, że no, można się jakoś oswoić z tym imieniem. Ono też, no, na przykład rozszczepka, ta trudna nazwa, ona z czegoś wynika, bo chodzi o to, że akurat ten grzybek przepięknie rozszczepia się hymenofor, czyli te blaszki pod spodem, rozdwajają się, jak jest cieplutko i wtedy pod tego grzybka wyskakują zarodniki. Ale jak jest chłodno, to ta rozszczepka szczepia te blaszki i one są takie skulone bardziej. I stąd te nazwy. One nie są zupełnie z kapelusza wyjęte. One albo odpowiadają temu, jaka jest łacińska nazwa grzyba, albo faktycznie opisują ten owocnik, w jaki sposób on funkcjonuje.
1: Naparstniczka czeska, jej łacińska nazwa to Verpa bohemica, która zdecydowanie lepiej opisuje ten kształt, ale to już proszę sobie sprawdzić tłumaczenie na własną odpowiedzialność. Gościem czwórki jest Iza Urbanowicz, etnomykolożka. I właśnie, etnomykologia. To jest niesamowicie fascynujące, bo dziś mamy w ogóle przyjemność poznawania różnych nowych pojęć, nazw tych grzybów. No i właśnie etnomykologia, czyli nauka zajmująca się rolą grzybów w kulturze. I w książce piszesz bardzo ciekawą rzecz, że etnomykolodzy podzielili społeczeństwa na mykofilne i mykofobiczne, czyli takie, które grzyby kochają, i takie, które no tak nie bardzo.
0: My mamy, się ich tak, boją. My mamy to szczęście bycia mykofilami, jak Polacy generalnie. Dotyczy to też większości krajów słowiańskich. Lubimy grzyby, nie boimy się ich, zjadamy je. I z czego to może wynikać? Pewnie z tego, że one ratowały nas często od głodu, że łatwo daje się je w miarę przechowywać, bo suszone można trzymać nawet kilka miesięcy bez utraty właściwości zapachu i właściwości odżywczych, bo chcę też wyraźnie powiedzieć, że grzyby to nie jest tylko smak i aromat, to jest po prostu dobra żywność.
1: Źródło białka i błonnika.
0: Tak. Coraz więcej badań pokazuje nam, że śmiało mogą zastępować też produkty białkowe, nawet mięso. Produkuje się nawet białko z grzybów. Produkuje się też dużo leków z grzybów. Grzyby właściwie są niedoceniane przez nas. A spojrzeć wystarczy chociażby na drożdże, które, no śmiało można powiedzieć, że one zmieniły naszą cywilizację. Drożdże, które zamieniają wodę w wino. Tworzą chleb, no, mnożą ten chleb, no, ale jakoś tym obiektem kultu się nie stały i o tym też piszę między innymi w tej książce.
1: Iza Urbanowicz, autorka książki, właśnie, ktoś może dołączył teraz do czwórki. Jakiej książki? Pogrzyba. Trochę dziwna książka o bardzo dziwnym królestwie. No i wracając jeszcze do tego tematu etnomykologii, powiedziałaś o tym, że nie doceniamy grzybów. No, Słowianie chyba trochę bardziej

0: doceniają niż na przykład mieszkańcy zachodniej Europy. I to, co jeszcze było dla mnie bardzo zaskakujące, to to, że w atlasach grzybowych w państwach zachodniej Europy niektóre grzyby, które zostały określone jako niejadalne, no to w polskim atlasie grzybów będzie ten grzybek określony jako jadalny.
1: Bo jesteśmy chyba odważniejsi. Ja żartuję oczywiście. To wynika chyba z tego, że mamy takie bardziej otwarte podejście do dzikiej żywności. To też nie jest jakby rzeczą, która jest obca na zachodzie, ale oni też bardziej, myślę o tych krajach zachodu i północy też Europy, ostrożniej podchodzą do tego rodzaju żywności z wielu względów. Między innymi w tej chwili dość kontrowersyjna okazuje się być gąska zielonka, która jest powszechnie zbierana u nas, jadana, szanowana, ale niestety doprowadziła do poważnych zachorowań, a nawet zgonów kilku we Francji, w Hiszpanii i chyba w Wielkiej Brytanii, co spowodowało, że automatycznie została wykreślona i oznaczona jako grzyb śmiertelnie niebezpieczny. Nie mamy jeszcze informacji na temat tego, jaka toksyna jest odpowiedzialna za te zgony i zachorowania, ale mamy dowody na to, że niestety gąska u nas bardzo lubiana, bardzo często zbierana, świetny grzyb i do octu, i do zupy, no niestety nie do końca ma czyste sumienie.
0: Mnóstwo grzybowych ciekawostek. Jeśli ktoś z Was zainteresował się grzybami, chciałby więcej, ma niedosyt, no to polecamy książkę Po grzyba. Trochę dziwna książka o bardzo dziwnym królestwie, a jej autorką jest Iza Urbanowicz, etnomykolożka, która była gościem Czwórki i o grzybach nam opowiadała. No naprawdę, ja już się wciągnąłem, ja się przyznaję bez bicia. Ja tak z grzybami za pan brat to nie bardzo, no ale po przeczytaniu już bardziej.
1: To jest najlepsze hobby na świecie, naprawdę. Nie ma lepszego.
0: Izo, bardzo Ci dziękujemy za wizytę i za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w Czwórce.
3: Tylko w Czwórce.
2: Nie zdążyłeś posłuchać?
3: Posłuchać.
2: Zajrzyj na Czwórka Online.
3: Czwórka Online.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z Najlepszych. Dominika Płonka. Miłego dnia.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Na zegarach godzina 7.
1: Pogoda.
0: We Wrocławiu wrzesień będzie przez chwilę jeszcze udawał sierpień. Na termometrach 30 stopni na plusie. Ciepło, momentami bardzo ciepło, ale w ciągu dnia niebo może się zachmurzyć i niewykluczone są przelotne opady oraz burze. W Poznaniu 27 stopni na termometrach. Będzie ciepło, choć chmury od czasu do czasu mogą zasłonić słońce, a lokalnie może pokropić. W Rzeszowie, no na południowym wschodzie prawdziwie wakacyjnie. Dużo ciepła, miejscami nawet 30 stopni, a słońce będzie miało sporo do powiedzenia.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funk'u, jungle, drum and bass'u czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia, prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
13: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
14: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
15: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
12: Źródła europejskie.
13: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
12: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowie.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my,

0: to gramatyk o tym, że nie ma skróconych dróg, ale my tak naprawdę po kawkę to najkrótszą drogą. Jest 11 minut po godzinie 7.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, to jest ten moment dnia, kiedy świat powoli się rozkręca. No kawa robi co może, a my sprawdzamy, co przyniesie najbliższych kilka godzin. Słońce jest już na posterunku, no przynajmniej w Warszawie, więc potraktujmy to jako jakiś taki bardzo dobry znak na dobry początek dnia. Nie trzeba dzisiaj od razu zdobywać całego świata, no spokojnie podejdźmy do tego poranka i do tego dnia. Wystarczy po prostu go dobrze zacząć, z odrobiną luzu, dobrą muzyką i myślą, że przed nami naprawdę będzie fajny dzień. Zostańcie z nami, zaczynamy poranek, który ma szansę być naprawdę bardzo dobry.

0: To Jay Valens, 16 minut po godzinie 7, Dance Now. No właśnie, potańczmy sobie trochę o poranku. Jest 17 minut po godzinie 7.
1: Poranek czwórki.
0: Ja mam dla was bardzo przyjemny sposób na pobudzenie, a tym sposobem jest właśnie muzyka. I nie chodzi o to, że ulubiony kawałek poprawia nam humor. Wyobraźcie sobie, że kiedy słuchamy muzyki, którą naprawdę lubimy, to aktywuje się w mózgu układ nagrody i może pojawić się wyrzut dopaminy, czyli tego neuroprzekaźnika, który kojarzymy z przyjemnością, oczekiwaniem i nagrodą. Dlatego czasami wystarczy kilka pierwszych sekund ulubionego numeru. No i nagle kawa smakuje zdecydowanie lepiej, korki robią się trochę mniej irytujące, a my zaczynamy wierzyć, że ten dzień naprawdę nam się uda. I my dlatego o poranku serwujemy wam nowości muzyczne w czwórce. No są po prostu takie piosenki, które od pierwszych dźwięków przynoszą zdecydowanie więcej światła. No i ta, którą wam teraz puścimy, zdecydowanie należy do tej kategorii. Polski duet Can't Set Dogs stworzył numer, który nosi tytuł We Gonna Be Alright. To jest muzyczna dawka nadziei, ciepła i tego bardzo przyjemnego przekonania, że nawet jeżeli czasem coś się komplikuje, no to jeszcze wszystko może się dobrze poukładać. No to posłuchajmy. Cats and Dogs, We Gonna Be Alright.
2: To jest nowość czwórki.

Dzisiaj wszystkie lustra mają swoje 5 minut, a to dlatego, że 9 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Urody. No i spokojnie, nie trzeba dzisiaj wyglądać od razu jak po 3 godzinach w spa. Wystarczy, że rano udało się znaleźć obie skarpetki i włosy jakoś tam współpracują. Zresztą uroda, wiadomo, to jest rzecz bardzo umowna. Przez wieki zmieniały się ideały piękna. Były czasy, kiedy modne były bardzo blade twarze, innym razem opalona skóra, a jeszcze kiedy indziej, im większa fryzura, tym było lepiej. Czyli jednak widać, że kanon piękna ma mniej więcej tyle stabilności, ile pogoda we wrześniu. Raz tak, raz tak. Dlatego dzisiaj celebrujmy urodę po swojemu, z ulubionymi perfumami, czerwoną szminką, świeżo umytymi włosami, bez makijażu i z miną, jak patrzymy w lustro. No tak właśnie wyglądam i bardzo jest mi z tym dobrze. Dbajmy o urodę wewnętrzną, bo to tak naprawdę najważniejsze, bo ta, uwaga, nie przemija, czyli good food, good mood, good people, good music. No i pamiętajmy o tym, że najlepszy filtr to jednak jest nasz dobry humor, dobry nastrój i dużo uśmiechu. I właśnie takiego uśmiechniętego dnia dzisiaj wam życzymy o poranku.

0: 29 minut pozostało do godziny 8. Uwaga, o poranku rozdajemy prezenty.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: Oddam z dużą przyjemnością w dobre ręce bardzo fajną czarną czapkę z daszkiem z napisem czwórka, ale naprawdę jest git, no very fancy, bardzo fajna, modna, przyda się na tę porę roku. Oddam tę czapkę pod warunkiem, że zgadniecie, przed czym skryłam się o poranku. No to mała podpowiedź, uwaga, uciekam dzisiaj z krainy świateł, klaksonów i pierwszego biegu. Przed czym skryłam się o poranku? To jest pytanie 22 kierunkowy do Warszawy 645-2100. Jeżeli kumacie, jeżeli wiecie, to dzwonicie.
2: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. A nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie, i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

zagrzej wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr.

0: włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Czwórka. Polskie Radio.

0: 22 minuty pozostały do godziny 8. Bawmy się, no bo co nam pozostało?
1: Słuchasz. Poranka czwórki.
2: Poranka czwórki.
0: No i dzisiaj taka zabawa, że wy zgadujecie, przed czym skryłam się o poranku, a ja dzisiaj powiedziałam, że uciekłam z krainy świateł klaksonów i pierwszego biegu. No i mamy chętnego na naszą czapkę, bo ta czapka naprawdę cool, no naprawdę fajna, warto o nią powalczyć. Dzień dobry Maćku, witaj w czwórce o poranku.
3: Daj, cześć.
0: Co u ciebie dobrego słychać? Tak z samego rana.
3: Właśnie uciekam z Mazowsza nad morze.
0: O, no to wspaniale, naprawdę bardzo dobry plan, ale jedziesz tam służbowo, czy jedziesz wypoczywać?
3: Nie, niestety służbowo, albo wtedy, ale fajnie mieć taką pracę, że można być w różnych miejscach w różnym czasie. Jakoś.
0: A czym się zajmujesz?
3: Sprzedażą.

0: A, no i fajnie, no sprzedaj coś fajnego tam nad morzem, a przy okazji odpocznij i też wybierz się na jakiś miły spacer. A tymczasem, dobra, wracamy do naszej zabawy, bo czapka jest do zgarnięcia w czwórce. Przed czym dzisiaj się skryłam o poranku? Uciekałam z krainy świateł, klaksonów i pierwszego biegu, czyli?
1: Przed stresem.
0: Nie.
1: Trudno.
0: Chociaż, no w sumie tak. Życzę ci wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że będziesz miał dobry dzień dzisiaj nad morzem. Trzymaj się, cześć. A tymczasem razem ze mną jest Łukasz. Cześć Łukasz, witaj o poranku w czwórce. Co dobrego u ciebie słychać tak z samego rana?
1: No dzień dobry. A no i dzieci odwiedziamy ze szkoły do tej szkoły i tam podobno do pracy.
0: No, rozumiem.
1: Również w aucie, również w celu sprzedaży.
0: Powolutku rozkręca się ten dzień. Dzisiaj uciekłam z krainy świateł, klaksonów i pierwszego biegu, czyli przed czym skryłam się o poranku?
1: Pewnie przed porannym szczytem centrum i samochodami.
0: No, czyli? Jedno czyli? Słowo.
1: Czyli.
0: Chowam się dzisiaj przed tak zwanym miejskim slow motion, czyli... No co takiego w mieście mamy?
1: Hałas.
0: Tak, ale jeżeli chodzi o te samochody, dobra, bo to jest ostatnia moja podpowiedź. Musi paść. Tak! Brawo! Tak, chowam się dzisiaj przed miejscem.
1: Dzięki za naprowadzenie.
0: Slow motion Łukasz wygrywa dzisiaj u nas czapkę o poranku i ten dzień dzisiaj będzie naprawdę dla ciebie dobry. Uśmiechniętego dnia ci dzisiaj. Życzę wszystkiego dobrego.
1: Również dziękuję. Wszystkiego dobrego.
2: Do I love you? Do I lust for you? Am I a sinner because I do the two? Can you let me know right now, please? Benita Applebaum.

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: 13 minut pozostało do godziny 8, więc jeżeli lecicie na 8, to naprawdę to już jest ostatni moment, a dzisiaj mamy dzień urody, więc szybkie te urodowe tipy wjeżdżają. Na początek szklanka wody, bo po nocy organizm lubi być trochę odwodniony, potem coś chłodnego na twarz, szczególnie pod oczy, zimny okład na przykład, albo schłodzona łyżka. To jest mój ulubiony patent z łyżką o poranku po domu. Przechadzacie się i wszyscy na was patrzą i w ogóle no, o co chodzi, a wy po prostu tylko próbujecie pomóc swojej urodzie. No i nagle okazuje się, że człowiek wygląda naprawdę mniej więcej tak, jakby naprawdę spał, a nie, że do drugiej w nocy przewijał telefon. A jeśli naprawdę nie mamy czasu, no to istnieje tak zwana metoda ekspresowa, czyli trochę różu, ogarnięte brwi i rzęsy, no i uśmiech. No i mamy od razu efekt, wyspałam się i mam życie pod kontrolą. A my będziemy starali się mieć wszystko pod kontrolą po godzinie 8, bo będziemy mówić trochę o gotowaniu, trochę o zielarstwie i też będzie w tym wszystkim odrobina magii. Będziemy mówić o tak zwanym Kitchen Witch, bo to jest jeden z tych trendów, który właśnie wjechał na TikToka i chcemy rozkminić, o co dokładnie tam chodzi. Jeżeli nie wiecie, a chcecie wiedzieć, to bądźcie z nami po godzinie 8.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
5: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
4: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
5: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
4: A to akurat bardzo proste.
6: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach. Na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: Tak jak

0: Nie śpimy, na zegarach jest godzina 8.
1: Pogoda.
0: Łódź w środę będzie ciepła i trochę kapryśna. Termometry pokażą około 28 stopni, ale na niebie pojawią się chmury. Możliwy jest przelotny deszcz. Na Warmii przyjemnie 25 stopni i bardziej wrześniowy klimat. Chwilami za chmur powinno wyglądać słońce, ale parasol może się przydać, bo lokalnie popada. Opole jeszcze nie zamierza żegnać się lata, około 30 stopni, dużo ciepła, ale także możliwość przelotnych opadów i burz. Krótki rękaw zdecydowanie tak, kurtka przeciwdeszczowa dla bezpieczeństwa.
1: Autopromocja.
2: Szefowie go nienawidzą. Znalazł jeden prosty sposób na przyspieszenie godzin w pracy. Codziennie słuchał popołudniowy i nim się obejrzał, było już po robocie. Konkursy, śmieszki, heheszki, dobra muza i przystojny prowadzący.
3: Nie, to nie o Kamilu. Z tej strony Jędrzej Rosiewicz. I na chwilę to ja przejmuję stery.
2: Od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16, skutecznie skracam wam popołudnie w pracy. Odpalcie czwórkę i sprawdźcie sami. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
1: Po reklamie.
2: Tak jak my.

0: person. 5 minut po godzinie 8. Witamy. Nowy dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: No witam was w ten poranek, który najwyraźniej postanowił zrobić nam taką miłą niespodziankę. Jest światło, jest słońce, jest energia, jest kawa, czyli mamy wszystko, czego potrzeba, żeby dobrze zacząć dzień. Mam nadzieję, że jesteście już po pierwszym łyku kawy i przed pierwszą poważną decyzją. Zostańcie z nami, no bo czeka nas tutaj kilka godzin dobrej muzyki, ciekawych rozmów i rzeczy, które mogą sprawić, że ten dzień będzie po prostu chociaż trochę przyjemniejszy. Zaczynamy spokojnie, z uśmiechem i przekonaniem, że dzisiaj może wydarzyć się coś naprawdę bardzo dobrego. Dobrego.

0: Azyl Przona i VBS Muza to już za nami, a nasza muza jest już razem z nami.
1: Poranek czwórki.
0: Alicja Michalska pojawiła się w naszym studiu. Dzień dobry.
2: Pięknie witaj. To połączyłaś. Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry. Dzisiaj będzie nam opowiadała o tym, jak być jesieniarą w wersji master, czyli jak zostać kitchen witch.
2: Dokładnie.
0: Już się
2: tak.
0: Nie mogę doczekać. To jest podobno nowy trend, który został odkryty, nie wiem, na TikToku, na Pinterestie. No w każdym razie wjechał pełną parą. O co dokładnie chodzi? O tym nam mówi Alicja.
2: No generalnie wiesz, no idzie jesień, a razem z nią wraca ochota też na wszystko, co rozgrzewa. Te gęste zupy, pieczone warzywa, aromatyczne soki.
0: Na różne na takie, których wiesz, będziemy latać.
2: Tak, latać po prostu. Te nasze jesieniarskie tutaj zapędy nas poniosą w kuchni bardzo, bardzo wysoko. No a do tego kubek herbaty z imbirem. No to też taki moment po prostu, kiedy ta kuchnia zaczyna pachnieć trochę bardziej intensywnie, a my chętniej sięgamy po jakieś suszone zioła, przyprawy, domowe mieszanki. No i właśnie dlatego powstał taki trend, który brzmi trochę jak z bajki, ale całkiem dobrze opisuje to, co naprawdę w tej kuchni tam robimy. Kitchen witch, czyli kuchenna czarownica, to jest takie określenie na podejście do gotowania, w którym ta kuchnia staje się tak naprawdę czymś znacznie więcej niż miejscem, gdzie robimy obiad. To jest takie świadome korzystanie z ziół, przypraw i naturalnych składników, przygotowanie własnych mieszanek, suszenie ziół czy robienie domowych przetworów. No, jest w tym oczywiście trochę

0: symboliki i takiego rytuału. Wybieramy składniki nie tylko ze względu na smak, ale też na zapach, właściwości, czy jakieś różne skojarzenia z księgi słowiańskich i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj oczywiście nie trzeba wierzyć w jakieś magiczne właściwości tych ziół, żeby być taką kitchen witch. Chodzi po prostu o to, żeby zwolnić, pobawić się gotowaniem, potraktować przygotowywanie jedzenia jako taki przyjemny, twórczy rytuał. No i naprawdę wystarczy w internet wpisać Kitchen Witch, żeby zobaczyć, że ten trend to nie tylko przepisy i jakieś takie mieszanki przypraw. Dostaniemy też mnóstwo inspiracji na samą kuchnię. Taką, w której chce się po prostu zostać na dłużej. Wiesz, te słoiczki z własnymi mieszankami. Nie wiem, czy u ciebie przyprawy są w szufladzie w tych papierkach, czy masz takie piękne słoiczki poustawione?
1: Chciałabym mieć te słoiczki.
0: Nie
1: nawet...
0: jesteś prawdziwą kitchen witch.
1: Ale po tym, co dzisiaj usłyszałam, będę się starała, naprawdę.
0: Chodzi o to też, żeby właśnie sobie te przyprawy wyjąć na wierzch, no bo jesienią wyjmujemy przyprawy, żeby ta kuchnia po prostu pachniała nimi cała. I można nawet zrobić sobie własne mieszanki, ale o tym powiem za moment. Chodzi po prostu o te przezroczyste słoiczki.
1: Zamieniamy się po prostu w kitchen witch i możecie za to spalić na stosie. I tak wam za chwilę opowiemy o tym, jak zrobić jesienne przyprawowe mieszanki. Zostańcie z nami o poranku. Za moment wracamy.

0: To The Prodigy i Voodoo People to już za nami 19 minut po godzinie 8, a my dzisiaj mieszamy w garach.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
0: Czwórki. Bo jesteśmy prawdziwymi kitchen witch i zamierzamy tej jesieni gotować, ale też i czarować, więc bójcie się, bo możemy na was rzucić jakąś klątwę.
2: Klątwę cynamonowej owsianki. Za bardzo cynamonowej owsianki. No jak dodasz za dużo tego pysznego cynamonu, o którym dzisiaj
0: to
2: rozmawiamy.
0: To możesz kogoś załatwić w ten sposób.
2: I wtedy naprawdę po prostu jest tam kitchen witch na całego. No ale cynamonu nie trzeba się bać. Właśnie to jest ta pora roku, kiedy powinno być go najwięcej wszędzie. W owsiance, w ciastach, w jakichś...

0: jogurtach, no w zupie może nie, no ale w kawie. To już coraz częściej. No ale Kitchen Witch. Co zrobić, żeby być taką prawdziwą Kitchen Witch? Bo to jest trend, który pokazuje, że ta kuchnia jesienią ma być bardzo przytulna, ma pachnieć cynamonem, goździkami, rozmarynem, szałwią i po prostu mamy chętniej w niej spędzać czas i te długie jesienne wieczory. Nie chodzi tutaj wcale o jakieś oczywiście wielkie rewolucje, tylko na przykład o ułożenie przypraw na blacie, żeby w każdym słoiczku była inna. Albo na przykład na przejście się na bazarek i kupienie parę takich kolorowych warzyw. Dobra. Wyśmiewasz Kitchen Witch?
1: Nie, nie wyśmiewam, tylko po prostu ciągle mi mówisz o tych słoiczkach, że tam powinny być w słoiczkach te przyprawy, a u mnie to po prostu jakiś jeden wielki chaos.
0: No dobra, no to po prostu wiesz, możesz sobie... Dobra, umówmy się, możemy mieć przyprawy w tych papierkach, nie muszą być już naprawdę słoiczki, ale chodzi o to, żeby
1: ale
0: je po prostu
1: słoiczki
0: wyciągnąć.
1: Fajne.
0: No super, takie przezroczyste, no wiesz, wtedy możesz Ekstra. Tak bardziej czarować nimi. No ale jakie przyprawy powinny się znaleźć w każdej kuchni, nieważne czy są w słoiczkach, nieważne czy są w papierkach. Cynamon, wiadomo, owsianki, pieczone jabłka, ciasta, grzane napoje. Kardamon świetnie podkręca kawę, podobno. Nie próbowałam, ale spróbuję może. Różne jakieś takie właśnie gałka muszkatołowa, która pasuje do kremowych sosów. Goździki, które dodają charakteru tej czarnej, zwyczajnej polskiej herbacie. No możemy oczywiście trzymać je osobno albo stworzyć też własną mieszankę. No takie mieszanki przypraw są o dziwo proste, bo wystarczy zacząć od kilku ulubionych składników, no a po prostu je potem ze sobą połączyć i możemy na przykład utrzeć je w moździerzu albo zmielić w młynku, no a potem po prostu przełożyć do słoiczka albo do papierku.
1: Która mieszanka rzuca najgorszą klątwę? Ja chcę to wiedzieć.
0: Ale powiem ci tak, w tym wszystkim jest też taka magia, że dzisiaj...
1: No mi o tę magię właśnie chodzi, o tę klątwę.
0: No nie ma tutaj żadnej klątwy. No możesz dodać po prostu za dużo cynamonu do owsianki. Albo zniszczyć kogoś, jak dodasz za dużo goździków do herbaty, no bo to albo już jak... nikt tego nie wypije.
1: Okej.
0: Okay. No jakby nie można przesadzać. Jakby jesteśmy Kitchen Witch, ale bez przesady.
1: Dobra. Idę robić te mieszanki i przy okazji szykować miotłę na...
0: Ale powiem jeszcze na koniec jedną zaletę, która w tym wszystkim jest chyba najciekawsza. Żyjemy w czasach, w których właściwie wszystko możemy kupić się gotowe. Gotowy sos, mieszankę przypraw, herbatę, przetwory. No a tymczasem Kitchen Witch zachęca nas do tego, żeby na chwilę z tego zrezygnować i po prostu zrobić coś samemu.
1: Kitchen Witch to jeden z tych trendów, który pokazuje, że kuchnia znów staje się miejscem domowych eksperymentów, własnych mieszanek i małych codziennych rytuałów oraz miejscem rzucania różnych klątw. O klątwach będzie kiedy indziej. Alicja Michalska się z tego przygotuje na 100%. Wielkie
0: Obiecuję.
1: Dzięki.
0: Cześć.
1: Pa.

0: Czwartek, poranek czwórki.
1: 29 minut po godzinie 8, to jest poranek czwórki. Nie wiem, czy wiecie, że dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sudoku. A sudoku, krzyżówki, łamigłówki logiczne, no to dla jednych idealny sposób na poranne rozruszenie głowy, a dla innych źródło frustracji i pytania, dlaczego, ta siódemka tutaj nie pasuje. No właśnie, mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sudoku, więc postanowiliśmy sprawdzić, co właściwie dzieje się w naszej głowie, kiedy rozwiązujemy

0: rozwiązujemy logiczne zagadki, czy naprawdę poprawiają koncentrację, pamięć i czy w ogóle warto to robić o poranku. I dlatego dzisiaj razem z nami Łukasz Bożykowski z Fundacji Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej. Dzień dobry, witam w czwórce o poranku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Łukasz Bożykowski.
0: Czy zdarza ci się o poranku, zamiast scrollowania, bo nie oszukujmy się, że wszyscy scrollujemy, jak tylko się obudzimy. Ludzie się dzieją na tych, którzy się do tego przyznają i którzy się nie przyznają, a i tak to robią. Więc czy tobie się zdarza nie scrollować, a na przykład rozwiązać o poranku jakąś łamigłówkę?
1: Przyznam się szczerze, że zdarza mi się i to bardzo często. Jakiś czas temu postanowiłem sobie, że będę rozwiązywał jedną łamigłówkę, jedno zadanie dziennie i tak naprawdę codziennie do porannej kawy biorę jedno zadanie i jedno zadanie rozwiązuję.
0: Wow, dobra, robi to wrażenie. Czy to jest właśnie sudoku, czy to jest coś innego? Jakiego rodzaju łamigłówki wjeżdżają u ciebie o poranku?
1: Czasami jest to sudoku, ale też staram się rozwiązywać różne łamigłówki diagramowe. Przede wszystkim diagramowe, ponieważ tego typu zadania pojawiają się na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Świata w łamigłówkach, Mistrzostwach Świata i Polski w sudoku, które jako fundacja też organizujemy. Dlatego też staram się być też trochę na bieżąco i zobaczyć, jakie nowości, jakiego typu zadania się pojawiają, a tych zadań trochę się pojawia i trochę jest. Szczerze mówiąc, osobiście nie przepadam za krzyżówkami. Myślę, że dużo osób krzyżówki rozwiązuje, ale to nie jest akurat mój konik, rzecz, nad którą ja się mocniej skupiam. Natomiast jakieś łamigłówki związane z liczbami przede wszystkim.
0: Słuchaj, ja to doskonale rozumiem. Rozmawiasz z osobą, która z matmy miała ledwomierny. I naprawdę było mi ciężko z tym wszystkim. Łamigłówki i jakieś takie różne logiczne historie, to nie jest moja mocna strona. Dlatego w Międzynarodowy Dzień Sudoku ja cię bardzo proszę o to, żebyś wytłumaczył wszystkim takim jak ja, na czym polega sudoku.
1: W sudoku mamy diagram 9x9, w który należy wpisać liczby od 1 do 9, tak żeby w każdej kolumnie, w każdym wierszu te liczby nam się nie powtarzały. Dodatkowo ten diagram jest podzielony na 9 kwadratów 3x3 i również w tych kwadratach też każda liczba musi znaleźć się dokładnie raz.
0: A fakt, że dzisiaj mamy 9 dzień września i mamy też 9 miesiąc, ma jakieś znaczenie przy Międzynarodowym Dniu Sudoku? Dobrze kombinuję?
1: No ja podejrzewam, że tak, dobrze kombinujesz. Dziewiątka jako wymiar takiego klasycznego sudoku, dlatego ten 9 września to jest akurat dzień, w którym obchodzimy, który został ustanowiony jako Międzynarodowy Dzień Sudoku.
0: Co właściwie dzieje się z naszym mózgiem, kiedy rozwiązujemy sudoku? Zostało to jakoś przebadane? Są na to jakieś naukowe opracowania?
1: Pojawiają się pierwsze wyniki. Jeśli chodzi o sudoku, jest to ciężkie do zbadania z racji tego, że sudoku jest tak naprawdę dość młodą łamigłówką. Ona została spopularyzowana mniej więcej 20 lat temu. Natomiast część badań podchodzi do sudoku w tej chwili tak samo jak do krzyżówek i traktuje grupę osób rozwiązujących krzyżówki, rozwiązujących sudoku jako jedną grupę. I te badania, do których ja dotarłem, które ja przeanalizowałem, sugerują, że rozwijamy dzięki temu pamięć krótkotrwałą i to jest przede wszystkim efekt rozwiązywania i sudoku, i łamigłówek. I dodatkowo jesteśmy w stanie rozwinąć, zwłaszcza jeśli chodzi o sudoku, swoją koncentrację. To jest to, co zostało w tej chwili zbadane i te badania, które gdzieś się pojawiają. Są też badania, natomiast one się dopiero pojawiają, tak naprawdę kilka lat temu pierwsze wyniki zostały opublikowane i są badania, które wskazują, że rozwiązywanie zadań może mieć pozytywny wpływ na starość, to znaczy przy rozwoju chorób typowych dla wieku starszego te choroby albo pojawiają się nieco później, albo ich objawy nie są aż tak silne jak u osób, które nawet rekreacyjnie nie rozwiązują krzyżówek czy sudoku.
0: Czyli rozwiązywanie krzyżówek, rozwiązywanie sudoku, łamigłówek logicznych po prostu opóźnia starość i między innymi dlatego dzisiaj o tym rozmawiamy, bo dzisiaj też mamy Międzynarodowy Dzień Urody, więc weźcie sobie to do serca. Cały czas razem z nami Łukasz Bożykowski z Fundacji Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej do rozmowy o łamigłówkach, o poranku. Za moment powrócimy. Big Pippin, baby.

0: Poranek czwórki.
1: 22 minuty pozostały do godziny 9, a my dzisiaj rozmawiamy o sudoku, o łamigłówkach logicznych, o krzyżówkach. Namawiamy was do tego, żebyście po nie sięgali, bo to ćwiczy mózg i opóźnia starość, także dbamy dzisiaj o was naprawdę bardzo. Razem z Łukaszem Bożykowskim z Fundacji Rozwoju Matematyki i Rekreacyjnej. Czy możesz mi wytłumaczyć, dlaczego tak jest, że jedni uwielbiają łamigłówki, a inni kompletnie się przy nich męczą i po prostu frustrują i nie są w stanie przez nie przebrnąć? Czy to jest kwestia po prostu jakby wejścia w to głębiej, jakiegoś swego rodzaju treningu? Czy każdy jest się w stanie nauczyć rozwiązywać i właśnie jest w tym jakaś logika i da się przez to przebrnąć? I że to jest dla każdego?
2: Myślę, że każdy będzie w stanie, natomiast bardzo różny będzie próg wejścia. Ja sam, kiedy zaczynałem swoją przygodę z sudoku, moje pierwsze sudoku rozwiązywałem chyba 30 minut. Potem wziąłem drugi diagram rozwiązałem 20 minut, kolejny 15 i tak stopniowo ten czas rozwiązywania był coraz krótszy. Myślę, że to też jest podobnie jak z krzyżówkami. Ja ze swojego dzieciństwa pamiętam, że zawsze do podróży

0: mama kupowała mi gazetki z takimi krzyżówkami dla dzieci i od takich krzyżówek zaczynałem i to była bardzo dobra zabawa. Natomiast później wiem, że ten stopień trudności w pewnym momencie musi rosnąć i jeżeli próbujemy rozwiązywać jakieś zadanie i one są dla nas za trudne, trzeba spróbować trochę łatwiejsze, trzeba czasami spróbować od mniejszych diagramów, zacząć od sudoku 6x6 i zacząć od rozwiązywania tego typu zadań i stopniowo przechodzić do kolejnych. To też nie jest problemem, jeżeli zaczniemy z bardzo niskiego poziomu, bo dla naszego mózgu przede wszystkim najważniejsze jest to, że się rozwija, że on pracuje, że próbuje wytworzyć jakieś nowe schematy podczas rozwiązywania, więc nawet te proste zadania, jeżeli standardowe sudoku jest dla nas za trudne, to na tych prostych zadaniach też jesteśmy w stanie zacząć i też to dobrze będzie działać na nasz mózg.
1: W jakim tempie rozwiązują sudoku ci najlepsi w czasie Mistrzostw Europy albo świata i w ogóle kto teraz jest najlepszy w łamigłówki?
0: Tu jest bardzo różnie, bo to bardzo zależy od tego, jaki jest diagram. Jakiś czas temu Księga Rekordów Guinnessa zrezygnowała z konkurencji najszybszego rozwiązywania sudoku właśnie dlatego, że te diagramy nie są równoważne. Natomiast kilka lat temu przy okazji Mistrzostw Świata w Czechach padła próba pobicia rekordu na najszybsze rozwiązywanie sudoku. Tam dołożono dodatkowe zasady, to znaczy w diagramie 9x9 w każdym kwadracie musiały się znaleźć dokładnie trzy cyfry, w każdym rzędzie, w każdej kolumnie musiały się znaleźć dokładnie trzy cyfry i każda z cyfr musiała być użyta dokładnie trzy razy. Takie zasady oni sobie dołożyli dodatkowo do tego standardowego zestawu cyfr i tam najszybsi tego typu zadanie rozwiązywali w czasie 50 sekund. Wyglądało to kosmicznie, ponieważ 10 najlepszych zawodników sudoku stało przy flipchartach i rozwiązywali te zadania na flipchartach. Podejrzewam, że gdyby rozwiązywali na standardowej kartce, to mogłoby zająć jeszcze mniej czasu. Natomiast wyglądało to bardzo efektownie i to nie było tak, że to była jedna osoba, która rozwiązywała w tym czasie. No, w ciągu 5 sekund tam zmieściło się chyba 5 czy 6 zawodników.
1: No ale kto teraz jest takim największym wymiataczem, takim wiesz, po prostu taką gwiazdą sudoku, gwiazdą łamigłówek, bo o takich osobach się bardzo często powszechnie nie mówi, nie znamy ich nazwiska, wiesz, no jednak mózgi mają potężne.
0: W Polsce przez wiele lat dominował Jan Brozowski. Jan był też kilka razy mistrzem świata. I on dominował przez pierwsze bodajże 18 lat, 17 razy zdobył Mistrzostwo Polski, więc na polskim rynku był zdecydowanie dominatorem. Ostatnim mistrzem Polski w sudoku został Dominik Bezkosty i on w tej chwili dzierży tytuł mistrza Polski w sudoku. Natomiast jeśli chodzi o łamigłówki, to najlepszym łamigłówkowiczem w tym roku został Maciej Ignaciuk. Natomiast ta czołówka w łamigłówkach jest bardzo wyrównana i Tomasz Stróżek, Przemysław Dębiak to też są zawodnicy, którzy są zawsze bardzo wysoko.
1: Mamy tych najlepszych. Na koniec jeszcze chciałam cię zapytać, od jakich łamigłówek warto zacząć, jeżeli ktoś uważa, że nie ma głowy do takich rzeczy.
0: Ja myślę, że sudoku jest na tyle prostą, jeśli chodzi o zasady łamigłówką, że warto od tego zacząć i jeżeli czujemy, że te zadania 9x9 są za nas za trudne, zbyt komplikowane, to warto poszukać takich diagramów 6x6 albo nawet 4x4 i od takich zadań zacząć, po prostu, żeby zobaczyć, jak to działa, jak to można rozwiązywać. Jeżeli rozwiążemy pierwsze, drugie, trzecie zadanie, uda nam się to rozwiązać, zaczynamy to sprawiać frajdę. To stopniowo coraz trudniejsze zadania i coraz...
1: 4x4 jest okej. Okay. Naprawdę. Brzmi naprawdę... Dobrze, to dla początkujących. Łukasz Bożykowski dzisiaj razem z nami, Międzynarodowy Dzień Sudoku, a Łukasz reprezentuje Fundację Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej. Po więcej informacji tam was właśnie odsyłam. A tobie bardzo dziękuję i życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję również, dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxing.
1: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
12: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
11: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowit.
0: Po reklamie.
1: Tak jak

0: Siemanko, z tej strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka, to słychać.
2: Tu Czwórka, Polskie Radio.

0: Około 28 stopni, sporo chmur, ale słońce będzie próbowało się przez nie przebijać, ciepło, momentami wręcz wakacyjnie. Kraków zdecydowanie gra jeszcze w drużynie lata. Termometry pokażą około 32 stopni, więc krem z filtrem nie przechodzi jeszcze do lamusa. Nad morzem już zdecydowanie bardziej wrześniowo, około 20 stopni, więcej chmur i możliwe przelotne opady, ale spokojnie, to jeszcze nie jest pogoda na wielkie pożegnanie z sandałami i skarpetami.
1: Autopromocja. Każdy piątek brzmi inaczej, bo to wy decydujecie, jaka muzyka wybrzmi na antenie czwórki. Wgramy co chcecie, nie ma gotowej playlisty. Tworzymy ją wspólnie. Swoje muzyczne propozycje zostawiacie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. To od was zależy, co usłyszymy na antenie. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zaprasza Zuza Zielińska.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
11: Tak jak my, nie gra nikt.
12: Z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: It rains water like the ocean.
1: Osiem minut po godzinie 9:00 zaczynamy nowy dzień.
2: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
1: Dzień dobry, miło dzisiaj z wami spędzić dzień o tej wczesnej porze, szczególnie jeżeli jesteście już na nogach i funkcjonujecie bez tak zwanej instrukcji i obsługi. Mamy nowy dzień, mamy światło za oknem, mamy słońce, no i mamy mnóstwo czasu, żeby zrobić z tym dniem coś naprawdę dobrego. Niech będzie dzisiaj trochę spokojniej, trochę radośniej i koniecznie z muzyką, która zdecydowanie poprawia nastrój. Zaczynamy, kubki w dłoń, uśmiechy na twarze, no i ruszamy razem w ten cudowny nowy dzień.

0: 15 minut po godzinie 9. Uwaga, będziemy teraz mówić o urodzie.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: A to dlatego, że my dzisiaj tej urodzie będziemy się bardzo, bardzo przyglądać na wszystkie możliwe strony, no bo właśnie dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Urody i będziemy się przez chwilę zastanawiać, kto właściwie decyduje o tym, że ta nasza uroda no jest właśnie taka, a nie inna. Właściwie jak te kanony urody też się nam tutaj zmieniają, bo zmieniają się naprawdę bardzo, bardzo często. No i dzisiaj będziemy przyglądać się właśnie, czy my naprawdę wiemy, czego my chcemy od tej urody, a jak wiadomo, możemy chcieć dużo, a nie zawsze nam po prostu to wychodzi. Kto właściwie decyduje o tym, czy istnieje coś takiego jak jeden kanon piękna?
2: Wiesz co, myślę, że to jest kombinacja co najmniej czterech czynników. Po pierwsze, ekonomia. Mamy badania, które mówią, że jest coś takiego jak premia za urodę i osoby, które są w kanonie, osiągają lepsze wyniki finansowe. Druga rzecz to jest rynek. Rynek tworzy problemy, a potem tworzy rozwiązania i zarabia na tym kupę kasy. Trzecia, najbardziej oczywista, to są oczywiście media społecznościowe, które sprawiają, że teoretycznie miały nam dawać większą dostępność do różnorodności i obiecywać, wiesz, okno na świat, a de facto, no, spójrz na własną bańkę, widzimy ciągle to samo.
0: To prawda.
2: No i czwarta część to jest ta najbliższa, czyli to, co kształtuje nam się w dzieciństwie, to, co widzimy w domu i to, co słyszymy w domu.
0: Aleksandra Kisiel dzisiaj jest razem z nami, specjalistka od Ciało Pozytywności i to z nią dzisiaj będę rozmawiała o urodzie. Jak w ogóle bardzo zmieniło się nasze podejście do wyglądu w ostatnich latach?
2: No myślę, że zmieniło się dramatycznie. Zwróć uwagę na to, co dzieje się na wybiegach. Gdzieś tam w okolicach 2020 roku mówiliśmy, jej, Ciało Pozytywność, różnorodność. Na tych topowych czterech wybiegach na Fashion Weekach było, słuchajcie, prawie 3% modelek plus size. W tej chwili jedna na 300 kobiet na wybiegach nie nosi rozmiaru zero. Wracamy do tych czasów, które ja niestety pamiętam, lat 90., które no, były strasznie chude, ale przynajmniej były bardzo szczere. Nikt nie mówił, że chodzi o zdrowie, bo heroin chic od razu wprost mówiło, o co tu chodzi. A my w tej chwili żyjemy w takich czasach, które sprzedają nam ekstremalną szczupłość jako dbanie o zdrowie. I znowu młode dziewczyny dorastają na obrazkach niesamowicie szczupłych gwiazd i to jest im sprzedawane jako standard.
0: Jak często w tej chwili zmieniają się nasze, jak często zmienia się nasze podejście do urody? Czy to się zmienia jak w kalejdoskopie? Co chwilę mamy jakiś nowy trend? Czy jednak trochę się już z tym uspokoiliśmy i uznaliśmy, że okej, no to co na przykład naturalne rzeczywiście jest piękne, a to co sztuczne, no to już przerobiliśmy to na wszystkie strony i możemy sobie to darować. To nigdy nie będzie to piękne.
2: Moim zdaniem nigdy nie dojdziemy do takiego momentu, kiedy kanon będzie stały i niezmienny, bo kanon jest napędzany przez rynek. Więc jeżeli uznamy, że jest jakiś określony wygląd, który jest tym właściwym, no to w pewnym momencie dojdziemy do tego, że wszyscy będą tak wyglądać i co nam wtedy można sprzedawać. Ja wiem, to brzmi strasznie cynicznie, ale celulit, zjawisko, z którym walczy każda kobieta, do lat 50. ubiegłego wieku był po prostu właściwością kobiecej skóry, dopóki nie przyszedł Vogue i nie napisał artykułu amerykański Vogue, celulit, uporczywy tłuszczyk, którego do tej pory nie mogłaś zgubić. I nagle otworzył nam się cały sektor walki z zupełnie naturalną cechą kobiecej skóry.
0: A co tak naprawdę robią nam social media? Czy one zwiększają różnorodność, czy wręcz przeciwnie, stworzyły jakąś nową wersję kanonu piękna? Albo starają się właśnie nam wmówić, że są jakieś kanony piękna, do których powinniśmy się dostosować.
2: Myślę, że algorytmy, które teraz nam doskonale i bardzo szybko zgadują, co nam się podoba i pokazują nam rzeczy, które nam się podobają, bo lubimy te piosenki, które już znamy, sprawiają, że my się zamykamy w bańkach. I dochodzimy do takiego momentu, kiedy żyjemy w dwóch rzeczywistościach. Z jednej strony mamy tą realną, kiedy widzimy ludzi z pracy i dziewczyny na ulicach i one wyglądają w miarę różnorodnie, a potem odpalamy nasze sociale i nie wiem jak u ciebie, ale u mnie to są nieustannie takie same twarze.
0: No a jakie twarze ci się wyświetlają?
2: Wyświetlają mi się w tej chwili głównie młode, gładkie, z pełnymi ustami, zrobionym lekko zadartym noskiem, brwiami gęstymi, ale idealnie wypielęgnowanymi i tak dalej, i tak

0: To jest twoja bańka.
1: To jest moja bańka, chociaż ja bardzo dbam o to, żeby w niej była różnorodność, więc czasem te twarze, które się pojawiają, nie są bardzo młode albo nie są bardzo białe, ale powiedzmy sobie szczerze, algorytm nosi znamiona swoich twórców, a algorytmy tworzą głównie biali mężczyźni, którzy mają takie preferencje, jakie mają.
0: Aleksandra Kisiel dzisiaj jest razem z nami, specjalistka od ciała pozytywności. Dzisiaj rozmawiamy o urodzie, bo mamy Międzynarodowy Dzień Urody. No to za chwilę do rozmowy o urodzie, o tym, co zewnętrzne, ale także wewnętrzne. Powrócimy.

0: 23 minuty po godzinie 9, a my dzisiaj rozmawiamy o urodzie.
1: Poranek czwórki.
0: Dzisiaj razem z nami w związku z tym Aleksandra Kisiel, która jest coachką ciało pozytywności i no w związku z tym ten temat, że tak powiem, z właściwą osobą na właściwym miejscu, bo jednak myślę, że temat urody każdy gdzieś tam przerabia, chociaż tak naprawdę dzisiaj powinniśmy więcej rozmawiać o tej urodzie wewnętrznej niż zewnętrznej, bo nie wiem czemu ludzie tak bardzo skupiają się na tej zewnętrznej, no ale przyznasz, a tak mało dbamy o tę wewnętrzną, a przecież to ta wewnętrzna tak naprawdę jest długowieczna, nie ta zewnętrzna. Ta zewnętrzna po prostu przemija, ta wewnętrzna nie.
2: Tak, oczywiście, ale jednocześnie żyjemy w społeczeństwie obrazkowym i no nie będziemy ukrywać, poznajemy ludzi od okładki, nie? Zwracamy uwagę w tych pierwszych paru sekundach.
0: Ale czyż nie wspaniale jest dbać o tę wewnętrzną, która jest związana, no na przykład z dobrym jedzeniem, z przebywaniem z ludźmi, którzy nam sprawiają przyjemność, z wewnętrznym uśmiechem. No to jest wszystko to, co składa się na naszą wewnętrzną urodę. No cóż nam po tej urodzie z Instagrama, jak po prostu nie będziemy mieli tej wewnętrznej. No jak w środku jest pustka, to na zewnątrz po prostu też jest nieciekawie.
2: Tak, oczywiście, masz absolutnie rację i bardzo mi się podoba, że powiedziałaś o relacjach,

0: Bo my jak myślimy o dbaniu o siebie, no to co, kilogramy trzeba pilnować, robić kroki, pić wodę i brać suple. I jakby na tym się kończy dbanie o siebie. Ewentualnie może w naszych warszawskich bańkach chodzić na terapię. Ale tak naprawdę mieć kontakt z naturą i mieć fajne relacje z innymi ludźmi i znaleźć sobie hobby, którego nie monetyzujemy, to są te rzeczy, które sprawiają, że będzie nam się
1: lepiej żyło. Ja w ogóle uważam, że pasja powoduje, że uroda nam po prostu jakoś szybuje do góry.
0: Tak.
1: Że bardzo mało ludzi o tym jakby pamięta, że jak mamy pasję, no to mamy też błysk wokół.
0: Tak. Wiesz, przychodzi mi na myśl Jane Fonda, która jest zapaloną aktywistką na rzecz walki ze zmianami klimatu, jest feministką, jest grubo po 80 i nie znam drugiej tak energicznej kobiety. Oczywiście, wiadomo, jest też porobiona, ale o tym mówi przynajmniej wprost i nie udaje, że to dieta zmieniająca rysy twarzy.
1: A dlaczego tak jest, że w sumie nam trudno patrzeć na zdjęcie innej osoby i nie pomyśleć, że no chciałabym tak wyglądać, że tak często po prostu się porównujemy z innymi osobami, chociaż tak naprawdę mamy inne życie, inna uroda nam została w ogóle dana, no bo tego sobie tak za bardzo nie wybieramy, a mimo wszystko no po prostu ten mechanizm porównania jest w nas tak bardzo silny.
0: I to normalne, że on jest silny, bo on nam ewolucyjnie pozwalał przetrwać, nie? Bo sprawdzaliśmy, jak wypadamy na tle naszej wioski, czy gdzieś nie przesadzamy, czy trzymamy się w ryzach. I my musimy się porównywać, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy, nie? Porównujemy nasze dzieci, żeby sprawdzić, czy one tam w odpowiednim momencie zaczęły chodzić, mówić i tak dalej, i tak dalej. Ale ponieważ mamy dostęp do tak ogromnej liczby treści i obrazków i treści, które udają naturalne, to nasz mózg nie jest w stanie pamiętać o tym, że to, co oglądamy, jest kreacją. No bo kiedyś sprawa była w miarę jasna. Widziałyśmy modelki na billboardzie i było wiadomo, że to jest modelka, to jest produkcja, to jest postprodukcja. W tej chwili widzimy naszą ulubioną gwiazdę na Instagramie, która mówi I woke up like this. Właśnie taka sobie wstałam, piękna i świeżutka na Instagramie. No i bardzo rzadko pamiętamy o tym, że hej, tu działa światło, tu działają filtry i ludzie tak naprawdę nie wyglądają. A ponieważ niestety to, jak wyglądamy, w dużej mierze decyduje później o naszych życiowych możliwościach, no to staramy się do tego kanonu dążyć.
1: A dlaczego świadomość tego, że zdjęcie jest poprawione? Bo my mamy bardzo często tę świadomość.
0: Tak.
1: My naprawdę jesteśmy w stanie już chyba nawet odróżnić, czego być może jeszcze rok temu nie byliśmy w stanie zrobić, ale już teraz widzimy, które zdjęcie zostało przerobione przez AI, a które nie. Dlaczego mimo tej świadomości, to jakby nie chroni nas przed tym, że porównujemy się i po prostu dążymy tą zewnętrzną urodą do osób, do których no, nawet nie powinniśmy się zacząć porównywać.
0: Wiesz, ja myślę, że świadomość co do manipulacji przy obrazach może w naszym pokoleniu jest nie najgorsza, ale ja nie jestem pewna, czy pokolenie alfa, ci najmłodsi użytkownicy internetu tacy są w tym biegli. Jak patrzę na mojego syna, który ma lat 9, no to on jeszcze nie ma umiejętności filtrowania, co jest prawdą, a co może jest wytworem wyobraźni ulubionego YouTubera. I nie byłabym taka pewna,
1: ciekawe,
0: czy mamy...
1: co mówisz, bo mi się wydaje, że osoby w wieku nastoletnim doskonale to rozróżniają. Mało tego, mam wrażenie, że zaczynam obserwować w nich taką pogardę.
0: Boże,
1: dla...
0: to byłoby cudowne.
1: ...tego, co pochodzi z AI. To jest jakiś rodzaj obciachu, mam wrażenie, nawet jeżeli ktoś ma zdjęcie przerobione przez AI i w ten sposób poprawia swoją urodę. Mhm. W ogóle poprawianie urody, zastanawiam się nad tym, czy w tym pokoleniu nastoletnim będzie tak doceniana, jak w tym, które jest przed nimi.
0: Myślę, że tutaj wchodzi też kwestia trendów i tego, jak one spływają z góry. Dochodzimy do takiego momentu, kiedy poprawianie urody, zwłaszcza metodami inwazyjnymi, chirurgicznymi, jest już tak powszechne, można to zrobić absolutnie wszędzie, za coraz mniejsze pieniądze, a nawet jeśli te pieniądze są duże, to mamy mediraty i możemy, wiesz, wziąć lifting na kredyt, że w pewnym momencie dojdziemy do takiego momentu, że widoczne poprawianie urody zacznie być passé w tych najwyższych warstwach, wśród gwiazd i tak dalej i modny będzie naturalny wygląd. On oczywiście nadal będzie uzyskiwany z pomocą skalpela i mnóstwa zabiegów, ale prędzej czy później ten trend również zacznie do nas spływać, więc możliwe, że będzie tak jak mówisz, że takie bardzo widoczne poprawianie urody, te bardzo naciągnięte twarze i liftingi przed 30 staną się passé, ale póki co niestety mam wrażenie, że jesteśmy na samej górze tego piku.
1: Dzisiaj razem z nami Aleksandra Kisiel, coachka działu pozytywności. Rozmawiamy o urodzie, bo dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Urody.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Mm-hmm. 27 minut pozostało do godziny 10, a my jeszcze przez chwilę o urodzie, również urodzie życia.
2: Słuchasz Poranka Czwórki.
1: No bo ludzie, miejmy w końcu udaną tę urodę życia. No ona jest tak naprawdę najważniejsza. Cieszmy się tym naszym życiem, korzystajmy z niego na maksa. Nie przejmujmy się tak bardzo swoim wyglądem i swoją urodą. Czy w ogóle można przestać walczyć ze swoim wyglądem? Przestać się po prostu ciągle tak dyscyplinować tym wyglądem, frustrować, bo to często też prowadzi do frustracji. Czy my w ogóle, nasz mózg jest w stanie przestać to robić?
3: Tak, uważam, że absolutnie tak, tylko to jest ciężka praca i musimy zdecydować, czy wkładamy tę pracę i energię w dążenie do kanonu, do którego nigdy nie dobiegniemy, no bo to jest meta, która się zawsze przesuwa, czy wkładamy pracę i wysiłek w to, żeby się od siebie odwalić i skupić się na czymś innym. No bo na koniec dnia, czy pod koniec życia naprawdę będziesz żałowała tego, że nie schudłaś tych 3 kilo? Czy będziesz żałowała
1: tego, że... Moja przyjaciółka zawsze mnie pytała, powiedz, co się zmieni w twoim życiu, jak ty schudniesz 5 kilo, bo...
3: No.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Co się zmieni w naszych życiach, jak schudniemy te 5 kilo?
3: Tak. Będziesz mogła wyjść na plażę, teraz też możesz wyjść na plażę. Będziesz mogła pójść na randkę, teraz też możesz pójść na randkę. Wszystko to, co chcesz zrobić za 5 kilo, możesz zrobić w aktualnym ciele. Naprawdę jest niewiele takich sytuacji, kiedy trzeba koniecznie być w mniejszym rozmiarze.
1: Czym się różni body positive od body neutrality, bo teraz też się pojawiło takie pojęcie?
3: To jest też kwestia troszkę tłumaczenia, bo to, co w Polsce zostało przetłumaczone jako ciało pozytywność, tak naprawdę przyszło ze Stanów i oznaczało grubancypację, czyli taki ruch polityczny, w którym dbamy o to, żeby bez względu na to, w jakim ciele żyjesz, mieć takie same prawa. Więc body neutrality to jest taka sytuacja, w

0: której zakładasz, że nie musisz popadać w samozachwyt i nieustannie skupiać się na swoim ciele. Ono jest, jakie jest, jest częścią ciebie, nie ma ciebie bez twojego ciała, więc będziesz o nie dbać, najlepiej jak potrafisz, ale jednocześnie po prostu żyć.
1: Czy to jest tak zwana zdrowa relacja z ciałem? Nie jestem sobą zachwycona, nie jestem zachwycona może jakoś super swoim wyglądem, ale w sumie jest okej.
0: Tak, dokładnie, no bo czy jesteś codziennie zachwycona swoim dzieckiem? No nie, moje mnie czasem wkurza, ale je kocham i o nie dbam. I myślę, że z ciałem powinno być dokładnie tak samo.
1: No właśnie, że my nie musimy być koniecznie na siłę zachwyceni swoim wyglądem, nie musimy zawsze wyglądać w swoich lustrach na tip-top.
0: Tak, i to jest kolejna presja, nie? Że my musimy, jeżeli odchodzimy od kanonu i teraz będziemy się nie przejmować, to z drugiej strony musimy siebie kochać. No, no to jest kolejne nierealne wymaganie dla kobiet. No nie możemy się kochać codziennie.
1: Co zrobić, żeby w ogóle mieć taką dobrą relację ze swoim ciałem, ze swoją urodą? Taka, jaka ona po prostu jest. Od czego to w ogóle zacząć? Od, nie wiem, od lajkowania kont, które nas frustrują? Kiedyś tak zrobiłam.
0: Moim zdaniem.
1: I zresztą to jest bardzo dobra metoda.
0: To jest jedna z pierwszych rzeczy, jakie ja robię ze swoimi klientkami, wiesz? Sprawdzamy, co konsumujemy. No bo to, czym się otaczasz, staje się twoim światopoglądem. Jeżeli zaczynasz dzień od idealnie zrobionych wizerunków perfekcyjnych kobiet, perfekcyjnych domów i perfekcyjnych dzieci, to oczywiście, że po 15 minutach uznajesz, że w twoim życiu wszystko jest do wymiany. Więc pierwsza rzecz to jest remanent w socjalach. Druga rzecz, absolutnie banalna, noś ubrania, które są dopasowane do twojego ciała teraz. Nie te spodnie, które będą dobre za 5 kilo, nie tę kieckę, co to wydałaś na nią, ciężkie pieniądze, ale jest za wąska w ramionach i nie możesz rąk podnieść i tak dalej. Bo jeżeli zaczynasz dzień od założenia niewygodnych ubrań, to resztę tego dnia będziesz spędzała na myśleniu o swoim ciele.
1: Święte słowa.
0: To jest...
1: Myślałam ostatnio o tym, że często noszenie za małych ubrań po prostu powoduje, że źle się czujemy w swoim ciele.
0: No wyobraź sobie, że zakładasz za małe buty.
1: Ale wiesz, że ktoś nam kiedyś mówił, że jak będziemy nosili za duże ubrania, to będziemy w nich po prostu źle w nich
0: grubo
1: wyglądać. Już, o właśnie, plus jeszcze to, że nikt nie zwrócił uwagi na to, że jak nosimy za duże ubrania, a ja noszę ostatnio za duże ubrania non-stop, mi po prostu jest w nich wygodnie.
0: Tak, bo masz swobodę ruchów i nic cię nie ciśnie i możesz po prostu się skupić na innych rzeczach. Są takie badania z 97 roku, w których kobiety dostały dwie opcje. Mogły założyć kostium kąpielowy, a druga grupa zakładała wygodny sweter, a potem robiły dosyć proste badania, zadania matematyczne. No nie zgadniesz, te, które były w niewygodnych ubraniach i w tych kostiumach kąpielowych osiągały gorsze wyniki.
1: Ja się nie dziwię. No. Kto by dobrze rozwiązał zadanie matematyczne w kostiumie kąpielowym,
0: no, dokładnie,
1: który cię uciska z każdej strony.
0: Dokładnie, myślisz o tym, jak wyglądasz i co cię uciska i czy ci widać fałdkę, czy ci jej nie widać.
1: Świetne te badania. Okej, czyli po prostu nosimy luźniejsze ubrania, bo po prostu w nich się lepiej czujemy. Wygodniej po prostu jest nam zdecydowanie. To jest kolejna rzecz. A co jeszcze byś dorzuciła do tego, co zrobić, żeby zacząć lepiej o sobie myśleć i po prostu się od siebie odczepić?
0: Zwracać uwagę na rzeczy, które uważamy za absolutnie obowiązkowe. Na przykład ja kiedyś nie wyszłabym z domu bez pomalowanych rzęs. No skąd mi się to wzięło? Przecież nie urodziłam się z taką potrzebą, żeby malować rzęsy. I zaczęłam ze sobą sprawdzać, co się stanie, jak wyjdę z domu bez pomalowanych rzęs. Słuchajcie, nic się nie stało. Absolutnie nic. I my bardzo dużo takich warunków sobie nakładamy, nie? Nie pokażę się publicznie bez zrobionych paznokci, bez zrobionego odrostu, bez czegoś tam, bez czegoś tam. To są kolejne warunki, które musimy spełniać, żeby po prostu żyć. No przecież to jest chore. I oczywiście dotyczy to przede wszystkim kobiet.
1: Ja do tego dorzucę, żebyśmy też dbali o swoją wewnętrzną urodę i jeżeli mamy się już do kogoś porównywać, no to może do osób, które naprawdę robią coś fajnego w życiu, bo tutaj jest jakiś rodzaj sprawczości. Możemy też tak jak oni na przykład, jeśli marzymy dokładnie o tym samym, więc jestem za tym, żeby te skille po prostu jednak ciągnąć w swoim życiu, żeby jednak żyć też pasją, bo pasja powoduje, że tej urody, mam wrażenie, wewnętrznej mamy zdecydowanie więcej. I tak jak powiedziałyśmy, otaczajmy się też wspaniałymi ludźmi.
0: Tak, i też
1: bo ci ludzie nas ciągną.
0: Dokładnie, i pamiętajmy, że to, co my widzimy w mediach społecznościowych, to zawsze jest jakaś kreacja. I rzadko kiedy znamy w 100% historię danej osoby, więc jeżeli zaczynamy się porównywać w temacie osiągnięć, to sprawdźmy też, czy mamy takie same punkty startowe. Bo jeżeli ja jestem samotną matką z małego miasta, a porównuję się do dziewczyny, która jest ode mnie o 15 lat młodsza, nie ma dzieci, mieszka w stolicy, no to wychodzimy z zupełnie innych punktów.
1: Aleksandra Kisiel dzisiaj razem z nami, coachka Ciało Pozytywności. Rozmawiałyśmy dzisiaj o urodzie, nie tylko tej zewnętrznej, też tej wewnętrznej, no i przede wszystkim o urodzie życia, bo jednak ona, myślę, najważniejsza. Bardzo dziękuję za spotkanie w czwórce o poranku.

Baby Tate na antenie czwórki, to już za nami 15 minut pozostało do godziny 10, a to oznacza, że poranek w czwórce pomału dobiega końca. No, o poranku każdy ma swój system uruchamiania, jedni nie istnieją bez kawy. Ja na przykład tak mam, nie wolno do mnie niczego powiedzieć, zanim nie wypiję chociaż dwóch łyków. Ale są też tacy, którzy potrzebują muzyki, jeszcze inni wychodzą na przykład pobiegać, żeby w ogóle przypomnieć sobie, że życie ma sens. Są też tacy, którzy po prostu potrzebują ciszy i 15 minut, zanim ktokolwiek, cokolwiek do nich powie i cokolwiek będzie od nich chciał. Pamiętajcie, żeby o poranku dać sobie to, czego akurat potrzebujemy. A jeśli potrzebujemy urody, no to oczywiście ona jak najbardziej może być. Może być też ta z pudełka, możemy sobie od czasu do czasu pomóc, ale nie zapominajmy o tym, że tak naprawdę najważniejsza jest ta nasza wewnętrzna uroda. No tryskajmy dzisiaj uśmiechem i dobrym humorem, bo to doda nam najwięcej wdzięku. Mam nadzieję, że będziecie mieli dzisiaj dużo powodów do uśmiechu. Życzę Wam udanego dnia. Dziękuję bardzo za ostatnie 3 godziny. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Szefowie go nienawidzą. Znalazł jeden prosty sposób na przyspieszenie godzin w pracy. Codziennie słuchał popołudniowy i nim się obejrzał, było już po robocie. Konkursy, śmieszki, heheszki, dobra muza i przystojny prowadzący.
2: Nie, to nie o Kamilu. Z tej strony Jędrzej Rosiewicz. I na chwilę to ja przejmuję stery.
1: Od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16, skutecznie skracam wam popołudnie w pracy. Odpalcie czwórkę i sprawdźcie sami. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
8: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
9: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
10: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
7: Źródła europejskie.
8: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
7: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.
1: Tak jak my, nie gra nikt.
13: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: Właśnie mija godzina 10.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogodyn Marcin Hubert Welharper. Od zachodu i północy nadciąga chłodniejsze powietrze i deszcz. Tu dziś stopni 18, w pozostałej części kraju ciepło, nawet gorąco.

0: centrum 29, w Krakowie, Katowicach nawet 32 stopnie. Uwaga na możliwy silny wiatr.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas

0: zdecentować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
0: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
3: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
4: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
3: A to akurat bardzo proste.
5: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.
10: Tak jak my.

0: Tak jest, wielkie brawa, The One and Only Eryka Badu, Alchemist plus gościnie Earl Sweatshirt. I Know That Man, a jeśli wy znacie mnie, czyli Harpera, no to pewnie już wiecie, że u mnie zawsze dobra muzyka do godziny 13. Zapraszam.
1: Czwórka, to słychać. Zaprasza Harper.

0: się zająć tylko słowem.
1: Yo, yo, yo, check me out, check me out.
2: Yo.

0: Cześć, przepraszam cię najmocniej. Dopiero wczoraj miałam szansę posłuchać. Nam się bardzo podoba. Bardzo fajnie zmiksowane. Nie mam zastrzeżeń do wokalu, do ekwalizacji, także w ogóle super. Także działajcie, zamykajcie i powodzenia. Pozdrawiam. Pa.
1: Tak jest, propsujemy my także. Mój człowiek SKUB i mój człowiek Mr. Crime na bicie Zdolniacha Tropiki w ich wspólnym fajowym kawałku pod tytułem Pracownia plus nasz czwórkowy numer raz, jego no bardzo słoneczny nowy singiel pod tytułem Szczęście ze promem 350 Natalią Kukulską w refrenie. Sam utwór no taki nowy nie jest, z płyty Żyje się tylko raz, ale teraz na finał lata śmiga jako singiel wraz z klipem nakręconym no między innymi w naszym radiowym studiu czwórki. Jeszcze raz uściski, propsy dla numera, dla ekipy, dla was także, że słuchacie, że jesteście. No a jeśli tak, to dajcie jakiś sygnał, dajcie jakiś znak. I przed nami także pozytywne, słoneczne granie i bujanie, kanadyjsko-amerykański projekt London Drugs, Jay Ward i Sean House plus pionier, gigant, legenda muzyki funk, P-Funk, słynny George Clinton, który nie tylko pobłogosławił cały ten materiał samplami, hitami swoich grup w Funkadelic i Parliament, no ale sam do tego na płycie wystąpił z całym zastępem innych gości, znamienitych takich jak Delta Funky Homo Sapien, AC Alone, Absol, Currency, Larry June, The Game, czy choćby panowie, którzy za chwilę się pojawią, Snoop Dogg, Ty Dolla Sign, Channel Tres i Terrace Martin, P-Funk, G-Funk, hip-hop pod jednym dachem na jednej płycie, no i choć sample znane, to i tak radochy sporo, no a całość, cały materiał nosi tytuł Generation P.

Takie granie to ja rozumiem. London Drugs, George Clinton i ich Generation P. I skoro złapaliśmy taki kalifornijski vibe i groove, to przed nami Axel Middleton, sam szef czołowej synth-funkowej, modern-funkowej wytwórni o nazwie Mofunk, właśnie z Kalifornii. Nowy singiel z jej katalogu, nagranie Indeed Indeed, w którym wokalnie udzielają się Monika i Zaki Force Funk. Tak nazywają się również funkowe imprezy w LA, organizowane przez tę właśnie ekipę oficynę. No a potem z jeszcze większym słonecznym doładowaniem z Brazylii Edmotta, bratanek legendarnego Tima Mai. Edmotta, kolejna singlowa zapowiedź jego nowego albumu o nazwie Tok Tok, rozbujany, taki boogie funkowy kawałek Odeze Gistanu.

0: Wczoraj też grałem, zapowiadałem, że powróci. No jest pionierze acid jazzu, brytyjska załoga Galliano i jej nowy krążek sprzed kilku tygodni, opatrzony wiele mówiącym tytułem Acid Jazz Revenge. Materiał przygotowany z myślą o rynku japońskim, rozszerzona wersja ich tegorocznej epki, czy też mini albumu z początku roku Unreliable Memories of Contested Conversations z dołożonymi bonusowymi kawałkami jako już Acid Jazz Revenge. No i dziś z tej płyty dwa klasyczne utwory Galliano, dwa acid jazzowe klasyki, oba jeszcze z lat 90., ale w zupełnie nowych, no bardzo ciekawych, fajnych opracowaniach, aranżacjach. Najbardziej znany utwór Galliano, słynne Prince of Peace w wersji o nazwie Dingwalls Version, gdzie Dingwalls to dawne niedzielne imprezy organizowane w londyńskim Camden przez Gilesa Petersona i Patricka Forge'a. To było jeszcze w latach 90. No a potem bardziej funkowy kawałek Just Reach, ale w nowym wykonaniu z dopiskiem 2025.
1: Klasycznie o tej porze.

No, solidnie się rozbujaliśmy. Legendarna londyńska formacja Galliano i nowe wersje jej klasycznych kawałków z ich nowego materiału Acid Jazz Revenge, wydanego w lipcu tego roku, latem tego roku. I skoro gramy sobie, bujamy acid jazzowo, to bardzo proszę, tym razem no mniej znana, właściwie mało znana, ale bardzo fajna ekipa i płyta. Szwedzki kolektyw Blackness All Star z ich pierwszego albumu Made in Sweden, wydanego dokładnie w połowie lat 90. Utwory Daddy oraz Freaky, w których nawijać będą panowie ADL, Lifnuts oraz Swing, a gościnnie na tej płycie śpiewa tym razem już znana szwedzka wokalistka TTO, autorka m.in. światowego hiciorka Come Along. No a ja wracam do Was o godzinie 11 i po 11 pogram już dla Was, no bardziej klubowo i z przytupem. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
3: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.

0: czwórka. To słychać.
1: Minęła godzina 11.
2: Pogoda.
1: Tu wasz szwankowy pogody, Marcin Hubert-Wellharper. Dziś jeszcze gorąco, nawet do 32 stopni w Krakowie i na Śląsku. Jutro jednak chłodniej, 15 stopni nad morzem do 20. W Małopolsce plus do tego możliwy deszcz.
2: Autopromocja.
3: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
4: A przede wszystkim wy.
5: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
3: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
4: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
5: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
3: Dorzućcie dopisek, gramy co chcecie.
4: A w piątki

0: 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: hejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pitego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka. To słychać.
3: Czwórka. Polskie Radio.

0: Hej, hej, niezmiennie gram dla was ja, Marcin Hubert Wellharper, a w drugiej godzinie na otwarcie świeże klubowe przeróbki znanych starszych utworów. Zapraszam.
1: Czwórka, to słychać. Zaprasza Harper.

0: Come on.
1: Książęcy purpurowy klasyk Sheila E. Prince w nagraniu A Love Bizarre z połowy lat 80., ale w nowej klubowej wersji projektu Buka Shade, plus żeńska formacja brytyjski Girls Band Liberty X i hiciorek Just a Little. No, z samego początku XXI wieku mam do niego słabość, szczególnie do remiksu projektu Bump and Flex, a tu proszę, niejaki Mau P i jego zakwaszona, house'owa wersja tego nagrania, która ukazała się dosłownie kilka dni temu, dokładnie w piątek. I przed nami jeszcze dwie przeróbki, dwie produkcje, których autorem jest amerykański DJ-producent Zach Witness, współpracownik samej Eryki Badu. Na jej właśnie wydanej nowej płycie Zach Witness także gościnnie się pojawia. No i najpierw jego utwór Luther Lives Forever, nawiązanie do słynnego soulmana Luthera Vandrossa, jego boogie-funkowego hiciorka Never Too Much, a potem Zed Bias i jego słynne Neighborhood, ale w znakomitej, dyskotekowej, nieoficjalnej, klubowej wersji naszego Zaka właśnie. Mam nadzieję, że ku waszej parkietowej przyjemności. Tańczymy!

0: Zed Bias Neighborhood w wersji disco z mojego, czyli Harpera, DJ-skiego kuferka. I skoro już sobie tańczymy i wywijamy, to teraz będzie nowość prosto z naszej czwórkowej playlisty. Brytyjska wokalistka Georgia Smith i jej bardzo fajny nowy album We Are The Odds, łączący, mieszający muzykę R&B z bardziej takimi gibniętymi, około garażowymi bitami. No tak jak na początku XXI wieku grano na brytyjskich tych klubowych parkietach. Całość wyprodukował P2J. My z tej płyty gramy singlowe I Light, You Light i ten utwór za chwilę. No a w bonusie jeszcze oryginalny kawałek z czasów, do których Georgia Smith na swojej nowej płycie nawiązuje, skoro był dziś Małpi, jego acidowa przeróbka Just a Little Bit More. To ode mnie jeszcze żeńska formacja Liberty X, od której Małpi pożyczył wokale i to będzie bardzo lubiana przeze mnie świetna wersja Granta Nelsona, jego projektu Bump and Flex, gdzieś pomiędzy elektro i tu stepem, niezmiennie przeze mnie w setach grywana.
1: Nowość w czwórce. To słychać.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Przebój z początku XXI wieku w tempie 130 bitów na minutę, żeńska załoga Liberty X w bardzo lubianym przeze mnie takim elektrogarażowym remiksie Bump and Flex. Na teraz jeszcze bardziej ciśniemy, dociskamy pedał gazu. Bardzo jestem rad, że no, muzyka house ostatnio znów solidnie się rozbujała, rozpędziła nawet do 137 BPM-ów i więcej nawet. Jako dowód nowości od firmy Future Disco, George Reed w niewydanym jeszcze nagraniu More Than Handle plus Amerykanin Zero Idea, kolejna odsłona jego wybuchowej epki Funkademics. Wczoraj grałem z niej dwa kawałki, dziś będzie kolejny jej fragment utrzymany w podobnym tempie. Tytułowe nagranie Funkademics. Pędzimy, lecimy.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Rozpędzony disco-house'owy banger Amerykanin Zero Idea w kawałku Funkademics z parkietowymi pozdrowieniami ode mnie od Harpera. I skoro mamy imprezę, to teraz będzie właśnie balangowy klasyk z przełomu lat 70. i 80. w pierwotnej wersji disco, oryginalnie grupa Freak, potem bardziej boogie klawiszowo projekt Class Action. W latach 90. utwór przerabiał Todd Terry, no a teraz zabrał się za niego Brytyjczyk Seamus Hadji wraz z wokalistką Angie Brown. Ich nowe opracowanie poprzycinał, poedytował słynny Amerykanin John Morales, specjalista od maxi singli, który w roku dokładnie 1983 pracował właśnie, majstrował przy wersji Class Action. I oto ten nowy, świeżutki mix Moralesa, utwór nosi tytuł The Weeknd, choć dziś dopiero mamy środę. No a ja wracam do was tanecznym krokiem w samo południe.

0: pracy. Codziennie słuchał popołudniowy i nim się obejrzał, było już po robocie. Konkursy, śmieszki, heheszki, dobra muza i przystojny prowadzący.
1: Nie, to nie o Kamilu. Z tej strony Jędrzej Rosiewicz. I na chwilę to ja przejmuję stery.
0: Od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16 skutecznie skracam wam popołudnie w pracy. Odpalcie czwórkę i sprawdźcie sami. Do usłyszenia.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Tak jak my, nie gra nikt.
11: Kastopio, Kastopio,
12: siemano, z tej strony BRK.

0: Drodzy Państwo, właśnie minęło południe.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogodyn, Marcin Hubert-Welharper. Dziś jeszcze może być gorąco. Kolejne dni przyniosą jednak sporo ochłodzenie i deszcz z temperaturą maksymalną do 20, może 23 stopni. W zachodniej części Polski taka aura utrzyma się co najmniej do poniedziałku. Tak przynajmniej pokazują mapy.
1: Autopromocja.
2: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.

0: mój numer chyba znać. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
1: Za każdy dzień!
2: Premiera singla Za każdy dzień już 10 września. Poleca Polskie Radio.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit.
6: Po reklamie.

0: Ale wersja, no proszę, tak, tak. Seweryn Krajewski, czerwone gitary, wschód słońca, wstadnienie koni. W takim oto klubowym, parkietowym ujęciu naszego człowieka o pseudonimie Ukokos. Jakoś, no często ten utwór w te wakacje akurat grywałem, zawsze magię i cuda na parkiecie z ludźmi czynił. No a przed nami też po polsku, tym razem garażowo TVB Gest Julka w nowym singlu Feromony. Bardzo proszę.
1: Czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.

0: TVB Gestiulka w nagraniu Feromony, no a nowy krążek TVB pod tytułem Kultura trafi na rynek 22 października i przed nami też polska muzyka, nasz stały kącik igłą po mapie. Dziś śmigamy do Wrocławia.
1: Igłą po mapie. Po mapie.
0: Przy okazji TVB też jest z Wrocławia. Podopieczni niezawodnej wrocławskiej wytwórni Astigmatic, projekt Zima Stulecia, latarnik Cancer G, muzycy takich słynnych jazzowych, około jazzowych składów jak choćby EAPS czy Błoto. Tu jako Zima Stulecia z nowym, bardzo gorącym, rozpalonym klubowo materiałem 36,6 stopnia. Z każdym kolejnym nagraniem temperatura na płycie tylko rośnie i przed nami tytułowe 36,6, a potem utwór Hipotermia.

0: Tak, tak, bijemy brawa. Zima stulecia, panowie z takich około jazzowych ekip jak Błoto czy Apps, z bardzo rozpalonym nowym materiałem jako Zima stulecia, a jeśli chodzi o muzykę jazzową, o mieszanie się jej, łączenie z innymi gatunkami, to polecam wam gorąco bardzo ciekawe krajowe wydarzenie, o którym opowiem wam teraz w ramach naszego stałego kącika Imprezowy Latarnik.
1: Imprezowy Latarnik.
0: 11 listopada, akurat na moje imieniny, w słynnym katowickim Nosprze startuje Urban Jazz Night. Cytuję: wieczór pełen zaskoczeń, muzycznych eksperymentów, w którym jazz przybiera formę, która swobodnie przekracza gatunkowe granice. No i w ramach Urban Jazz Night na jednej scenie w Nosprze wystąpią, uwaga, Abrada Up, wspomniane EAPS, Fish, Leszek Możdżer, Miłosz oraz ekipa Ninja Episkopat. 11 listopada pod patronatem Czwórki. Za to w tym miesiącu jeszcze we wrześniu też pod naszą banderą ze znakiem jakości Czwórki 24, 25, 26 września, także na Torwarze w Warszawie, odbędzie się Grand Beatbox Battle, trzydniowy beatboxowy festiwal, wielkie beatboxowe show, zawody z czterema głównymi kategoriami: solo, loop station, tag team oraz crew. Do tego jeszcze po raz pierwszy Legacy Battle, wielkie starcie gigantów beatboxingu. Mówiłem wam o tym w zeszłym tygodniu, teraz trochę o tej imprezie, o samym beatboxie opowie nam jedna z jej organizatorek, a potem Ninja Episkopat w ramach Urban Jazz Night. I to są nasze oficjalne patronaty Czwórki.
2: Powiedz na początku i trochę tak wprowadź naszych słuchaczy, co to jest ten beatbox i jakie miejsce zajmuje dzisiaj w takiej popkulturze muzycznej.
3: No to jest, wiesz co, bardzo ciekawy temat, bo w sumie może sam beatbox w sobie wychodzi, moim zdaniem, w końcu na taką przestrzeń bardziej medialną, też taką bardziej mainstreamową. W końcu tym wszystkim naszym artystom udaje się wyjść spoza tej takiej niszy, bo jakby beatbox wywodzi się z niszy, jakby originalnie wiemy, że
2: rap
3: to było...
2: też, no dokładnie, poniekąd.
3: Tak jest. I w sumie no beatbox z rapem ma bardzo dużo, dużą historię, no bo jednak beatbox służył jako taki instrument, który pomagał no raperom czy tym tworzyć beat,
2: znaczy, no nie było muzyki, beat, nie było muzyki, był beatbox. Ziomek, dokładnie.
3: Ziomek umiał, ziomek umiał beatbox, więc na dobrą sprawę.
2: Oczywiście.
3: Wszyscy razem się dopełniali. Natomiast już teraz to jest, to weszło na tak niesamowicie zaawansowany poziom w ogóle wielowarstwowości, jeżeli chodzi o sam beatbox, że ci artyści są w stanie... oni wydają swoje albumy, płyty, koncertują, tworzą się nawet z tego bandy, czyli wieloosobowe zespoły, które się skupiają tylko na beatboxie, i są samowystarczalni, bez żadnych instrumentów. No oczywiście posiłkują się różnymi jakimiś tam swoimi trikami. No ale beatbox w końcu wychodzi z tej niszy, a samo Grand Beatbox Battle, no to jest jakby największe przedsięwzięcie na świecie, jakie istnieje.

Między jazzem, hip-hopem, elektroniką i punkową energią krajowa ekipa Ninja Episkopat, jedni z, no, z głównych wykonawców, bohaterów bardzo ciekawej imprezy Urban Jazz Night, która 11 listopada pod patronatem czwórki odbędzie się w katowickim Nosprze. I przed nami kolejna nasza imprezowa rekomendacja. Koncert, właściwie balanga w jednym, bo 11, ale tym razem października, w stołecznym klubie Niebo wystąpi Dizzy Rascal, słynny brytyjski raper, jeden z pionierów muzyki grime, od dawna sięgający także po inne brzmienia, bardziej nawet już te piosenkowe i taneczne. Właśnie ukazała się jego imprezowa nowa płyta We Want Bass i pod takim hasłem Brytyjczyk w niebie w Warszawie wystąpi. No a dobra informacja jest taka, że oprócz fragmentów tego właśnie nowego albumu mam dla was, tak jest, bilety na jego koncert pod numerem, stałym numerem 226452100. Dzwońcie, a my podkręcamy bas i lecimy z Dizzy Rascalem.

0: To data. Bilety poszły błyskawicznie, za to 10 listopada, czyli 10.11. W Atlas Arenie w Łodzi zagra na żywo słynna brytyjska formacja Jungle. Autorzy, no chyba najbardziej słonecznej, pozytywnej płyty tego roku, na pewno tych wakacji pod tytułem Sunshine, jednej z moich ulubionych płyt w tym roku w ogóle. No lato jesienią jest możliwe. Jungle w Łodzi w Atlas Arenie 11 listopada. Przepraszam, 10 listopada. To jest świetna informacja, a ja korzystam od razu z okazji, no i wysyłam do Was owe dźwiękowe słoneczko, czyli kolejne fragmenty albumu Sunshine.
1: Imprezowy latarnik.

0: Same słodkości, błogości na wakacje. Grupa Jungle. No a skoro zagrają u nas 10 listopada w Łodzi, to dziś na pożegnanie ode mnie będzie muzyka spod znaku Jungle, już solidnie połamane klubowe rytmy. Słynny Goldie Jungle Days w nowym remiksie Breaka, a potem z logo Appia Archives, wytwórni Nii Archives, Brytyjczyk Nektax i utwór o japońskim tytule Haikyo. Mam nadzieję, że tak to się wymawia. Ruiny ode mnie od Harpera. Audycję realizuje Miłosz Duda. Program wydaje Zuza Zielińska. Ja wracam do was za tydzień w środę po 10, a za chwilę popołudniowa, którą poprowadzi Jędrek Rosiewicz.
1: Siemanko.
0: Jędrek, pierwszy raz w

0: przekazujemy się w radiu.
1: Jest, w końcu udało się. Czekałem na ten dzień, w końcu się udało.
0: Co u ciebie? Powiedz.
1: Bardzo dobrze, bardzo dziękuję. No chyba takie pożegnanie lata w sumie dzisiaj, nie? Bo jeszcze te temperaturki tak pod 30 stopni, chociaż już widziałem, że Kołobrzeg, no to tutaj się łapią za głowę, bo na południu ciepło, u nich 17, ale do 20 dobiją chyba
0: tak,
1: dzisiaj.
0: Tak, ostatnie chwile lata, łapcie te chwile. A co u ciebie dzisiaj po 13?
1: Konkursiwa, radiowe zabawy, klapeczki mamy do rozdania, mamy gadżety czwórkowe, ale będzie się działo po godzinie 15, bo będziemy sprawdzać, kto mieszka w naszych jelitach i jak oni się tam bawią. Dobrze, źle, których osadników zostawić, a których się pozbyć, no wszystkie sposoby na to będą po godzinie 15.
0: No, pozdro dla jelit, chciałem powiedzieć elit. Pozdro dla jelit, tym bardziej, że za chwilę będą mocne basy. Ja, Harper, się kłaniam. Wszystkiego dobrego.

0: emocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł.

0: teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
4: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
5: Po reklamie.
6: London City. It's your boy. They call me Raskin. Thank you for having me.

0: Dizzy Rascal, OY, a na zegarach godzina 13.
1: Pogoda.
0: No i to jest chyba pożegnanie lata, tak można podsumować wtorek, środę, przepraszam, 9 września 2026 roku. W Kozienicach 30 stopni, to jest obecnie najcieplejsze miejsce w Polsce, województwo mazowieckie, ale ktoś może powiedzieć, jakie to jest niby pożegnanie lata? Mieszkaniec Reska na przykład może zadać takie pytanie, albo Kołobrzegu. No przecież, panie drogi, u mnie jest 15 albo 16 stopni, to jest pożegnanie lata? No słuchajcie, no tak podsumowując, to właściwie dla północno-zachodniej Polski to lato skończyło się już trochę wcześniej, więc mamy całkiem sporą różnicę. 15 stopni między najcieplejszym i najchłodniejszym miejscem w Polsce. Zazdrościmy mieszkańcom Rzeszowa i województwa podkarpackiego, bo tam czyste, błękitne, przejrzyste niebo. Przebijemy tam granicę 31 stopni, ale to jeszcze kwestia kilku godzin. Natomiast jeśli chodzi o deszcze, można trochę zmoknąć na zachodzie i północy, ale nie będzie to jakiś rzęsisty deszcz, tam też więcej chmur, więc jeśli planujecie jakiś środowy popołudniowy spacer, proszę na wszelki wypadek zabrać parasolkę. Pożegnanie lata? No tak, bowiem od jutra, od czwartku ta temperatura już wyraźnie spadnie. Maksymalnie 21 kresek pokażą termometry w województwach małopolskim i podkarpackim i tak już powolutku do jesieni.
1: Autopromocja.
2: Muzyka, która ma własny klimat, własne historie i własny soundtrack. Najlepsze soul, R&B, pop i gitarowe brzmienia.

0: Ski. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Zespoły. Jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.
4: Tak jak my.

0: Siemanko, z tej strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka, to słychać.

0: Współczesny młody poeta Marceli i krzyki omijam zwinnie na wspak. No kto by wpadł na taki tytuł jak nie Marceli?
1: Popołudniowa w czwórce.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Kamil wróci. Spokojnie, spokojnie. W międzyczasie jeszcze usłyszycie głos numera raza w popołudniówie. Tymczasem zaczynamy od garści niezbędnych informacji. Polska organizacja turystyczna opublikowała nowy spot w ramach kampanii Poland, more than you expected. No i tym razem w materiale promocyjnym pokazano Trójmiasto. Jest Mikołaj Kopernik, jest Jesse Eisenberg, jest Robert Lewandowski, jedzą sobie gofry. No tylko te obrazki zmieniają się tak szybko, że ja nie mam pojęcia, co ja oglądam. Za szybko, ja rozumiem, pokolenie Z, szybko, dynamicznie, już, tu, ciach, cięcie, bang, ale to jest za szybko. No i też tak się zastanawiam, dlaczego akurat gramy na te postaci właśnie, którymi możemy się chwalić, ale wydaje mi się, że to nie jest jednak ten kierunek, no bo co, trudno będzie spotkać tych panów na ulicach

Gdańska, Sopotu czy Gdyni. Robert Lewandowski mieszka w Chicago. Jesse Eisenberg też mieszka za oceanem. No a Kopernik to już leży pod ziemią. Czekamy na kolejny spot, bo będzie spot o Krakowie. No i tam obstawiam, że pewnie nie będzie jedzenia gofra, tylko jedzenie precla. Tymczasem, jeśli narzekacie na to, że przerwa na posiłek w pracy jest zdecydowanie za krótka, poznajcie Lię Schatkever, Brytyjka, która właśnie odzyskała tytuł najszybszej osoby na świecie w jedzeniu burrito podczas oficjalnej próby w siedzibie Guinness World Records w Londynie. Pochłonęła całe burrito. Uwaga, uwaga, może ktoś wie? Miłosz, realizator nasz tutaj realizuje audycję popołudniowa. Ile mogło jej to zająć? Pokaż palce. 2, 3, 20, 40 sekund, 2 minuty. No. 10 co? 10 sekund. Nie no, nie przesadzaj. No Miłosz to zawsze po bandzie idzie. 30 sekund 75 setnych. No wyobrażacie sobie to? Pół minuty na burrito. To jest podsumowanie najistotniejszych wydarzeń ostatnich dni, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Do tych drugich należy popołudniowa, która sama się nie zrobi. Zrobię ją ja, zrobi ją Alicja Mucha i Miłosz Duda. Zaczynamy 3 godziny dobrej zabawy. 14 minut po godzinie 13.

0: Dziś środa, czyli taki mały czwartek, a od czwartku do piątku już rzut beretem, no i weekendzik. I tak tydzień kolejny zleciał. Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, słuchacie Popołudniówy. Mam nadzieję, że to już taka wasza ostatnia prosta, jeśli chodzi o robotkę, o pracę. No będziemy wam umilać ten czas do godziny 16. Natomiast teraz umilimy wam trochę czas muzyką, ale muzyką przyspieszoną. To będą fragmenty, które wam będziemy puszczać. Będziecie musieli odgadnąć tytuł tego utworu i podać wykonawcę. Wykonawcę, artystę, artystkę, może zespół. Do wyboru, do koloru 226452100 to numer do nas, a do zgarnięcia są czwórkowe klapki Kubota. No kto by nie chciał ich przytulić, także przygotujcie się, chwytajcie za smartfony i telefony 226452100. Za chwilę fragment tej piosenki przyspieszony, a tymczasem nowość na naszej playliście Grupson i Kajetan Wolas, utwór Sposób.
1: To jest nowość czwórki.

No jak ten pan wysmaży jakiegoś hita, to to hitem będzie. Jamie XX z formacji w ogóle, DXX. Ten pan robi bardzo dobre kawałki. Ja go od dłuższego czasu słucham, także polecam i wam poleca czwórka. Tymczasem no zaczynamy naszą radiową zabawę, a właściwie konkurs, w którym do zgarnięcia są klapki Kubota z czwórkowym logo. Słuchajcie, to jest unikacik. Nie znajdziecie takich na rynku. Takie coś to do zgarnięcia tylko na antenie czwórki. 226452100. Przyspieszamy, przyspieszamy, przyspieszamy i wam puszczamy. Także czas na pierwszy fragment. No właśnie, szybciutko, co? No to teraz trzeba ruszyć szare komórki, zastanowić się, wykręcić numer 226452100 i podać tytuł i wykonawcę. Czekamy na wasze telefony. 226452100. Cut the ribbon.

29 minut pozostało do godziny 14. I słuchajcie, muszę się przyznać, że się zagadałem z Miłoszem, który realizuje tę audycję, o GTA 6, bo pewnie wśród was jest mnóstwo osób, które czekają z niecierpliwością na premierę GTA 6. To już za 71 dni, 19 listopada, będzie można w końcu odpalić. 13 lat musieliśmy czekać po piątce. No to jest niepojęte po prostu, jak długo nas trzymał Rockstar w niepewności. Ale dobra, ja tu gadu, pitu, a konkurs dźwiękowy sam się nie zrobi. Do zgarnięcia są czwórkowe klapki Kubota. Musicie zadzwonić pod numer 226452100, podać tytuł i wykonawcę, no ale my wam dajemy podpowiedź. To jest fragment utworu Przyspieszony, dźwięk numer 2. I jak? Trochę łatwiej? Już coś świta? No to może jeszcze raz. No jakie tam instrumenty? Ktoś tam śpiewa, ktoś tam nuci. Już więcej nic nie będę mówił. Wydzwońcie pod numer 226452100. Czekamy na wasze odpowiedzi, tytuł i wykonawca. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe grab a drink, maybe grab some food.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Tyler, the Creator, mój ziomek zodiakalny, urodzony 6 marca, on ryby, ja ryby, pewnie byśmy się dogadali, bo podobno zodiakalne ryby się ze sobą dogadują. No i zachęcamy z Tylerem, the Creatorem, żebyście dzwonili do Czwórki, przed chwilą utwór Ring, Ring, Ring, to teraz zróbcie taki Ring, Ring, Ring do Alicji, która czeka na wasze telefony 226452100. Mamy dla was fragment przyspieszonego utworu, no i trzeba zadzwonić do nas, podać tytuł i wykonawcę i w ten sposób można przytulić nasze czwórkowe klapeczki. Także czas na dźwięk numer 3, kolejny fragment przyspieszony. No, końcówka może coś podpowiedziała. Dajcie nam znać, czekamy na wasze telefony 226452100. No słuchajcie, może być ślepy strzał i czwórkowe klapeczki będą wasze. Dzwońcie.
0: Czwórka. To słychać.
2: To słychać.

dźwięki stereo na antenie czwórki, a konkurs dźwiękowy z piosenką puszczoną na przyspieszeniu cały czas trwa i to już jest ostatnia szansa na zgarnięcie klapek Kubota od czwórki. Zaczynamy od, właściwie puścimy wam wszystkie teraz fragmenty, mamy trzy dźwięki, no i może komuś coś przyjdzie do głowy. Dźwięk numer jeden. Dobrze, ten już za nami, także teraz czas na dźwięk numer dwa. No ten był trochę dłuższy, to musicie przyznać, że to jest lepsza podpowiedź. A co z dźwiękiem numer trzy? No i tam jakieś gitary było słychać, prawda? No były gitary, tutaj mała podpowiedź. Słuchajcie, dobra, jeszcze jedna podpowiedź. Chodzi o legendarny zespół, który w maju zagrał w Polsce. Gitary odgrywają tam, no, główną rolę. Także jeśli wam coś przychodzi do głowy, dajcie nam znać. Czekamy na wasze telefony. 226452100. Nasze klapki czekają na was.

0: Georgia Smith, What's Done is Done. No to jest stanowcza babka, z nią tutaj się patyczkować nie można. Za kwadrans godzina 14, a nasz konkurs cały czas trwa. 226452100. Szukamy jakiegoś zespołu, gitary, te sprawy. No i dodzwonił się do nas Maciek. Halo Maćku.
1: Cześć, witam.
0: No siemanko, no to co tam ci przyszło do głowy? Co to może być? Tytuł i wykonawca.
1: Ja nie wiem, czy wcześniej były jakieś nazwy podawane, bo dopiero się włączyłem, ale zespołem, który kojarzę w maju grającym w Polsce, była Metallica.
0: No i bardzo dobre skojarzenie. Także Maćku, gratulacje. Klapeczki trafiają do ciebie na twoje stópeczki. Byłeś na tym koncercie? Brawo!
1: Nie, chciałem być, ale niestety nie dotarłem ostatecznie.
0: Aj, no to może jeszcze będzie szansa. Panowie cały czas jednak koncertują. Z tego, co widziałem, to tam maraton koncertowy obecnie w Las Vegas. Miejmy nadzieję, że wrócą jednak do Polski. Maćku, chcesz kogoś pozdrowić?
1: Pozdrawiam syna, który pracuje, czy też pomaga mi w pracy w domu, więc tak, Franek, pozdrawiam cię.
0: Franku, Metallica, Nothing Else Matters od twojego taty specjalnie teraz na antenie czwórki. Dzięki serdeczne.
1: Dzięki bardzo.

Zaczyna się jak kołysanka, kończy się jak kołysanka, a w środku to potężne solo. 34 lata od wydania tego kultowego utworu minęło jak jeden dzień. Metallica i Nothing Else Matters. Niech pierwszy rzuci kamieniem, kto nigdy nie uczył się tego utworu grać na gitarze. No jak gdybym miał kamień, to bym rzucił, bo ja to akurat na klawiszach. No, ale dobra, słyszymy się po godzinie 14:00.

0: Autopromocja.
1: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
9: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
10: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
11: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
8: Źródła europejskie.
9: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
8: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
12: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
13: Tak jak my, nie gra nikt.
14: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Co autor miał na myśli? No tego nie wiedzą pewnie nawet najstarsi Indianie. The Lawyer i I Wanna jest godzina 14.
1: Pogoda.
0: Pożegnanie lata? No właściwie można tak powiedzieć. Przede wszystkim dla mieszkańców południowej Polski, bowiem najcieplej jest obecnie w Nowym Sączu. Tam przekroczyliśmy 31 stopni Celsjusza, ale równie gorąco jest w województwie świętokrzyskim 30, Kraków 30 i tak jak idziemy trochę na północ, to południowa część województwa mazowieckiego, tam również przekraczamy 30 kresek. Natomiast zupełnie inaczej jest na południowym zachodzie. Tam można się właściwie nieco cieplej ubrać, bo w Koszalinie jest zaledwie 17 i to już są takie pierwsze oznaki jesieni, bo cieplej już po prostu nie będzie. Dzisiaj jest najcieplej, od jutra te temperatury wyraźnie spadną, maksymalnie będzie 21 stopni, ale, żeby nie rozpędzać się tak za bardzo, wracając jeszcze do 9 września, czyli do środy, jeśli chodzi o słoneczko i chmury, no to tych chmur będzie najmniej w województwie podkarpackim i tam też będzie najwięcej słońca. Proszę wychodzić i czerpać jeszcze te ostatnie letnie chwile, natomiast im dalej w las, czyli na północ, tym więcej chmur na niebie, a nawet może również popadać. W centrum i na południowym wschodzie przelotne opady deszczu możliwe, a wieczorem także burze. Więcej o pogodzie za godzinę.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: Tu u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
2: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
1: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
2: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
1: A to akurat bardzo proste.
3: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.

0: koncert
1: Alfabet Orkiestry Bejew Babie Lato.
0: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: 10 minut po godzinie 14, a to jest...
1: Popołudniowa w czwórce.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Ta ostatnia niedziela, chciałoby się rzec, ale w sumie ta ostatnia środa, bowiem środa to dzień, kiedy słyszymy się po raz ostatni w popołudniowie. Jutro będzie numero uno, numer raz, także wykorzystajmy ten czas dobrze. 9 września, cóż to za dzień? Korea Północna, moi drodzy. Rocznica utworzenia Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Jeśli ktoś z was przebywa jakimś cudem w Warszawie, to może się wybrać pod jedną z nielicznych ambasad Korei Północnej w państwach europejskich. Polska taką posiada przy ulicy Bobrowieckiej 1A. Można podjechać, złożyć kwiaty i popodziwiać, jak ta ambasada wygląda. Byłem kiedyś na takiej wycieczce rowerowej, widziałem jednego człowieka, stał sobie na balkonie, podziwiał okolice. A jeśli ktoś na przykład lubi sportowe emocje, to może pojechać na przykład do Łodzi. Trwa mundial kobiecy, piłka nożna, Mistrzostwa Świata U20. No i w Łodzi zawodniczki z Korei Północnej do lat 20 rozgrywają swoje mecze. Bilety są tanie, właściwie te bilety nie rozchodzą się jakoś świetnie, bo pierwsze spotkanie oglądało, jeśli dobrze pamiętam, Koreanek z 300-400 może osób, no a te stadiony, jak wiadomo, mieszczą po kilkanaście, a nawet po kilkadziesiąt, ponad 20 tysięcy osób. A ten mundial nasz polski kobiecy rozgrywany jest zarówno w Łodzi, jak i w Bielsku-Białej, a do tego jeszcze mamy Sosnowiec i Katowice. Tyle jeśli chodzi o Koreę Północną, albo nie, dobra, jeszcze dodam tutaj jedną informację, bo Koreańczycy postanowili otworzyć sobie most z Rosjanami, bo był do tej pory kolejowy, a teraz zrobili drogowy. Zrobili to niedawno, przecięcie wstęgi było, no i będzie limit przejazdów 300 samochodów na dobę. No, słuchajcie, z jakim zadajesz, takim się stajesz, ale my teraz, w drugiej godzinie, lecimy z konkursiwem, nasza zabawa radiowa, ten tylko o jednym myśli. Do wygrania jest zestaw gadżetów czwórkowych. Znacie zasady, zadajecie pytania na takie, na które mogę odpowiedzieć tak lub nie, potem trzeba podać hasło, a za chwilę zapoznacie się z kategorią na dziś. 226452100. Szykujcie smartfony.

muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, ty przyjdę, ja zmamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściska.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne nie przegryzka w bis.

0: The Ting Tings i We Walk to jest właściwie zespół, który EA Sports sobie szczególnie upodobało, bo parokrotnie w grach z serii FIFA The Ting Tings się pojawiali. Ja pamiętam taki kawałek bardzo fajny, Hands. No ale dobra, my teraz bawimy się radiowo.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: Konkurs dla słuchaczy czwórki, czyli dla was, w którym można wygrać zestaw gadżetów czwórkowych. Ja jeszcze nie podałem nawet kategorii, a już Michał do nas dzwonił. Michał się wyrywał tutaj do odpowiedzi. Michale, to jeszcze poczekaj chwilę, ja tylko powiem. Kategoria to geografia, czyli ta moja ulubiona. 226452100. Jeśli chcecie być tacy jak Michał i chcecie wbić na antenę czwórki, to dzwońcie pod 226452100. Michale, z racji tego, że dodzwoniłeś się jako pierwszy, masz dwa pytania, a potem trzeba oddać strzał.
2: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: Siemanko.
2: Więc tak, z racji tego, że wcześniej też była kategoria, więc ta sama kategoria geografia, zaryzykowałem telefon, bez poznania właśnie kategorii, to się trafiło też, że geografia, więc fajnie. Dobra, więc pierwsze moje pytanie, czy to jest państwo?
0: No i bardzo dobrze, już tutaj wiemy, że chodzi o państwo, tak jest.
2: Dobra, wiem, jakie w wcześniejszych konkursach były kontynenty, na jakich kontynentach były te odgadnięte państwa, więc zapytam, czy to jest w Ameryce Północnej.
0: Czy to jest w Ameryce Północnej? I teraz słuchajcie, bo tutaj różnie bywa z tą kategoryzacją, bo niektórzy Ameryka Północna, Łacińska, Środkowa i tak dalej, ale z tego, co wiem, istnieje taka kategoria, gdzie to państwo jest właśnie w Ameryce Północnej. Zgadza się.
2: Taka kategoria... Dobra, no to tak, pytania mniej więcej miałem naszykowane, odpowiedzi jeszcze nie, więc strzelamy, że jest to Meksyk.
0: Mexico! No niestety nie jest to Meksyk. A byłeś kiedyś w Meksyku może?
2: Nie, ale może kiedyś się uda.
0: Może kiedyś, no nie ma chyba takich... Jest tam jedna przesiadka chyba, także trzeba trochę tutaj poczekać sobie na lotnisku. Michale, dzięki serdeczne za twój telefon.
2: Dziękuję również.
0: Pozdrowionka. 226452100. Kategoria na dziś geografia. Szukamy państwa. Dzwońcie do nas.

0: back home. Coming home. Pewnie niektórzy z was wcześniej kończą trochę prackę, 14:25 i już w drodze do domku na obiadek coś ugotować albo może coś zamówić, a my rozdajemy czwórkowe gadżety, tylko trzeba do nas zadzwonić.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: I zadać pytanie na takie, na które mogę odpowiedzieć tak lub nie. Kategoria geografia, szukamy państwa gdzieś tam na tej zachodniej półkuli i hu, hu, hu, ilu nam teraz słuchaczy tutaj przybyło jak grzyby po deszczu. Dzwonicie, Filip jest teraz na antenie. Cześć Filipie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, jak tam popołudnie środowe u ciebie?
2: No dobrze. Tak, spokojnie.
0: A ty już coming home, czy jeszcze staying at work?
2: To bardziej ze szkoły już wróciłem.
0: Ze szkoły, dobrze. A to, tak. To do której klasy ty chodzisz? Albo liceum, czy co to jest?
2: Ósma.
0: Ósma. Czekaj, egzamin ósmoklasisty?
2: Dokładnie.
0: A, no to będzie w zakuwanko w tym roku. Dobrze, ale to jeszcze na to przyjdzie czas. Poproszę cię o pytanie.
2: Czy nazwa tego kraju zaczyna się od A do H?
0: Od A do H, dobra, bo musiałem obudzić jeszcze te moje trzy komórki szare, które tam po śnie zimowym sobie śpią. Od A do H, no niestety nie. A może
2: niestety
0: stety?
2: Nie.
0: No jest to jakaś podpowiedź. No to teraz strzelamy już, to musi być konkret państwo.
2: Czy jest to Jamajka?
0: Jamaica, Rasta i co tam oni jeszcze mają? Reggae, no przede wszystkim. No niestety nie jest to Jamajka. Dzięki serdeczne Filipie, pozdrawiamy
2: Dziękuję
0: cię.
2: Bardzo.
0: Sebastian jest razem z nami. Halo Sebastianie.
3: A witam.
0: No to Jamaica to nie jest, to nie Jamajka. Kategoria geografia, szukamy państwa.
3: No ja mam jedno pytanie, które kocham i boję się go zadać, bo one nic nie da. Czy jedzą tam bułki, ale moje pytanie brzmi, czy jakby dali, to będzie z tego artysta?
0: Poczekaj, bo ja się na tych bułkach zatrzymałem. Jakie jest pytanie?
3: Nie o bułkach. Ja lubię po prostu bułki z masłem. Ale pytanie brzmi, czy gdyby dali, to będzie artysta z tego?
0: Czy gdyby dali, to będzie artysta Salvador Dali? No, wiesz co? To pytanie jest głębokie jak rów mariański i muszę je pozostawić bez odpowiedzi. Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie.
3: Zależało mi na zadaniu tego pytania.
0: Poszło. Cała Polska słyszała. No to dawaj, strzała jeszcze.
3: No, miłego, witam. Żegnam.
0: A żegnasz? Dzięki. No dobra, to jakby...
3: Aha, jeszcze jedno? No, jeszcze raz?
0: Strzelać, tak, tak.
3: Tylko no to już... strzelam Nikaraguała.
0: Nikaraguała. Ani Nikaraguała, ani Nikaragua to nie jest. Dzięki, Sebastianie. Trzymaj się. No i dobrej pajdy z masłem. Z takim na przykład masłem irlandzkim. To wjeżdża elegancko. Dawid jest razem z nami. Cześć, Dawidzie.
4: Cześć, witam wszystkich.
0: No to już trochę więcej wiesz niż poprzedni słuchacze. Szukamy państwa, kategoria geografia. Nie jest to Jamajka, nie jest to Nikaraguała.
4: To może... Czy to państwo w nazwie ma więcej niż jeden wyraz?
0: Nie.
4: Będą to Bahama.
0: Bahama, tak myślałem, Rihanna? Nie, Rihanna to z Barbadosu, ale Bahamy to nie są, niestety. Dzięki za telefon, pozdrawiamy.
4: Pozdro.
0: Paweł jest razem z nami, cześć Pawle.
5: Cześć.
0: No to co tam ci chodzi po głowie, dawaj jakieś pytanie.
5: Czy ten kraj jest krajem wyspiarskim?
0: Czy ten kraj jest krajem wyspiarskim? Już ci mówię, on nie jest krajem wyspiarskim, ale...

0: wyspy ma?
1: Ale wyspy ma.
0: No podpowiedziałem ci trochę, no ale...
1: Ale troszkę skomplikowałeś. Czy jest to Kanada?
0: Nie, nie jest to Kanada. No, próbuj dalej. Dzięki, Pawle. I mamy drugiego Pawła teraz na antenie. Siemanko.
2: Cześć. Czy to państwo ma dostęp do Morza Karaibskiego?
0: Ma.
2: Czy w takim razie jest to...
0: No...
2: Kostaryka.
0: Kostaryka. No niestety nie jest to Kostaryka. A dlaczego akurat Kostaryka ci przyszła do głowy?
2: Pierwsze skojarzenie.
0: Pierwsze skojarzenie. Ja to mam skojarzenie zawsze, jeśli chodzi o Kostarykę, z Keylorem Navasem. Znakomity bramkarz, że ta ziemia dała nam takiego znakomitego golkipera. To jest szok. Dzięki serdeczne, Pawle. Próbuj dalej. 226452100. Jesteśmy już coraz bliżej. Szukamy państwa. Kategoria geografia. A teraz na naszej antenie Nikoś.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: Jeśli ktoś z was dołączył właśnie teraz do czwórki, odpalił naszą stację, to przypominam, że trwa nasza radiowa zabawa Ten tylko o jednym myśli. Do zgarnięcia jest zestaw gadżetów czwórkowych. No i mówię, że kategoria to geografia. Szukamy państwa nad Morzem Karaibskim. Padło tutaj, co tu mieliśmy? Kostarykę na przykład mieliśmy, ale to nie jest Kostaryka. Także próbujemy dalej. Damian jest na antenie czwórki teraz. Cześć, Damianie.
2: Cześć.
1: No to poproszę cię o pytanie.
2: Pytanie. Czy ten kraj jest znany z kanału?
1: Tak, znany jest z kanału. No to już chyba mamy zwycięzcę. Czy ty chciałbyś kogoś pozdrowić już, zanim udzielisz prawidłowej odpowiedzi? Jakiś telefon do przyjaciela, zadzwonić po prostu?

0: że wiesz, pochwalić się, że już wygrałeś.
1: Mogę żonę pozdrowić, która pewnie słucha też kurki teraz.
0: No dobrze, ale teraz, żeby wiesz, żeby tutaj...
1: Tak, no. To odpowiedź Panama.
0: No i bardzo dobrze, brawa. Super, brawo, brawo, brawo. Damianie, jak ty żeś na to wpadł? Jak ty to rozkminiłeś?
1: Po sznurku do kłębka.
0: Po kłębku do sznurka albo po sznurku do kłębka. Panama. Dobrze, także trafiają do ciebie nasze gadżety czwórkowe. Czy ty do takiej Panamy byś się wybrał może? Byłeś może?
1: Nie, ale jest na moim na mojej liście.
0: Jest na liście Damiana. Damian dostaje czwórkowe gadżety, być może poleci do Panamy. Ja też bym się chętnie wybrał. Jakbyś się wybierał, to dawaj mi znać. Ja jestem miłośnikiem kanału panamskiego. To jest cud inżynieryjny. Swoją drogą, z takich ciekawostek, Panama należała kiedyś do Kolumbii, ale Stany Zjednoczone zrobiły Panamie tak zwane powstanie i rękami Panamczyków, tam żadnych elit praktycznie nie było, odłączyły Panamę od Kolumbii, bo musiały mieć ten kanał. Ten kanał, który umożliwił im kontrolę przeróżnych ich terytoriów i kolonii. Damianie, dziękuję serdecznie za telefon. Jeszcze raz gratuluję, trzymaj się, pozdrawiamy cię serdecznie.
1: Dziękuję,
0: natomiast jest na zegarach która godzina? 20? Jaka 20? Za 25:15. Ja to już myślami przy wieczorze. Teraz gramy Del the Funky, Homo Sapien i Mista Dobalina.
2: Ladies and gentlemen, I forgot my favorite man sitting over there. His name is
3: Mr. Dobalina, Mr. Bob Dobalina. Mr. Dobalina, Mr. Bob Dobalina. Mr. Dobalina.

0: Myśleliście, że to już koniec? Że już nie będzie dziś czwórkowych gadżetów? No to byliście w błędzie.
1: Ten tylko o jednym myśli.
0: Lecimy z drugą odsłoną naszej radiowej zabawy Ten tylko o jednym myśli i z kolejną kategorią. No i tu was zaskoczę. Kategoria geografia. 226452100.

0: Bawimy się, czwórkowe gadżety na was czekają. No wystarczy, że zadzwonicie, zadacie pytanie i oddacie jeden celny strzał. Dla pierwszej osoby, okej, robimy ukłon i pierwsza osoba, która się do nas dodzwoni, może zadać dwa pytania i potem strzela. 226452100, kategoria geografia. Czekamy na wasze telefony, na zegarach godzina za 21 minut 15 i mamy już naszego pierwszego słuchacza. Łukasz się do nas dodzwonił. Cześć.
1: Halo, halo, witam.
0: Słyszymy cię, Łukaszu. Siemanko, co tam u ciebie?
1: A wracam, może biorę górników z pracy.
0: Oj, no to super, dobrze. No to może jeszcze wrócisz tutaj bogatszy o czwórkowe gadżety. Dwa pytania masz z racji tego, że się pierwszy dodzwoniłeś. No to śmigaj.
1: Dobra, czy to jest państwo?
0: Czy to jest państwo? Nie, to nie jest państwo.
1: Czy to są jakieś góry?
0: Też nie są góry.
1: O!
0: A, właśnie.
1: To będzie ciężko.
0: No ale może trafisz. Może jakimś cudem akurat trafisz. Dawaj.
1: Ja wiem, strzelam. Jezioro Bodeńskie.
0: Jezioro Bodeńskie. Był w ogóle film taki o Jeziorze Bodeńskim. Szwajcarskie turytmy widzę. Ale no niestety nie jest to Jezioro Bodeńskie. Dzięki, Łukaszu. Pozdrowienia.
1: Dobra, dzięki.
0: Chociaż ja chyba wolę genewskie. Nad genewskim zdecydowanie ładniej. Maciek teraz się do nas dodzwonił. Cześć, Maćku.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Ja ci tylko przypomnę, kategoria geografia, nie szukamy państwa ani gór, no i nie jest to Jezioro Bodeńskie.
2: Słuchałem, tak wiem. Pytanie w takim razie, no błądzimy, więc szukamy. Mhm. Czy chodzi o rzekę?
0: Nie, nie chodzi o rzekę.
2: Halo?
0: Tak, słyszymy cię, to nie jest rzeka.
2: To nie jest rzeka. To pustynia Gobi.
0: Pustynia Gobi, no też nie pustynia Gobi. Swoją drogą, czy przez pustynię Gobi nie przejeżdża kolej transsyberyjska? Chyba tak, chyba tam jest jedna z takich tras, która przekracza nam, wjeżdża na tę pustynię Gobi. Oj, przejechałoby się. Maćku, dzięki za telefon, próbuj dalej, pozdrawiamy. Ania jest razem z nami, cześć Aniu.
3: Halo,
0: halo,
3: dzień
0: halo.
3: Dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Czy to jest wyspa?
0: To nie jest wyspa.
3: Okej. Chwilka.
0: No, już pozostał strzał. Trafisz do celu lub obok tarczy. No.
3: Czy to jest Morze Bałtyckie?
0: Morze Bałtyckie, niestety nie. Uwielbiam i bez względu na to, czy jest brudne, czy jest czyste, ja się zawsze muszę tam wykąpać. Aniu, niestety nie jest to Morze Bałtyckie. Pozdrawiamy cię serdecznie. 226452100, kategoria geografia. No i tak podsumowując, nie szukamy państwa ani gór, ani rzeki. Nie jest to również wyspa, pustynia Gobi. Także 226452100. Dzwoń.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: Jeśli właśnie teraz odpaliliście czwórkę, to idealnie się składa, bo czasu jest coraz mniej, ale cały czas mamy czwórkowe gadżety, które być może trafią właśnie do ciebie. Kategoria geografia, zasady znacie, zadajecie pytania, a potem już strzelamy. No i tak dla podsumowania, państwo, góry, wyspa, rzeka, tego nie szukamy, szukamy czegoś zupełnie innego. Michał się do nas dodzwonił, cześć Michale.
2: Cześć, cześć, witam serdecznie. Pytanie, czy to leży w Polsce?
1: Leży w Polsce, zgadza się.
2: Okej. Wrocław.
1: Ale zdecydowana odpowiedź. No, chciałbym, żeby to był Wrocław, ale niestety nie tym razem. Dzięki, Michale, trzymaj się.
2: Dzięki, na razie, pozdrawiam.
1: Agnieszka jest z nami, cześć Agnieszko. O, tam jakaś gruba impra i to o 14.44 w biały dzień w środku tygodnia. No dobrze, Agnieszka, się bawisz. Halo, halo, jesteś? No chyba porwał Agnieszkę ten wir imprezy. Agnieszki z nami już nie ma, może jeszcze będzie. Janusz jest z nami. Cześć, Janusz.
3: No cześć.
1: No to słuchamy.
3: Czy to jest region jakiś?
1: Otóż nie, to nie jest region.
3: Nie jest region.
1: Poprosimy o strzał.
3: No to... Jeziora Mazurskie.
1: Jeziora Mazurskie. No niestety, chociaż człowiek by się wybrał tak na końcówkę jeszcze lata, coś pięknego, akurat teraz ta pora. Dzięki, Janusz, trzymaj się, pozdrawiamy. Tomek się do nas dodzwonił. Cześć, Tomek.
4: Cześć.
1: No to co tam ci chodzi po głowie? Słuchamy twojego pytania.
4: Powiem ci tak, wsiadając z auta, słyszałem, że ludzie już coś tam mówili, ale nie wiem, jakie jest pytanie.
1: No to spieszę z pomocą. Szukamy czegoś geograficznego. Kategoria właściwie to geografia. Państwo, góry, rzeka, wyspa, region. Tego nie szukamy. Szukamy czegoś innego.
4: Czekaj. A możesz jeszcze raz powtórzyć, czy już nie mamy czasu?
1: No, szukamy czegoś w Polsce. Mogę ci to powtórzyć.
4: Okej, właśnie nie wiem, czy tam było miasto, ale tak. Czy to jest miasto?
1: Czy to jest miasto? Nie.
4: No to...
1: To jest coś mniejszego, no.
4: No to pomidor.
1: No dobra, no jak pomidor, to pomidor. Dobrze, nie będziemy zmuszać. Adam jest teraz z nami. Cześć, Adamie. Halo, halo.
5: Cześć.
1: Siemanko.
5: Jakie pytanie, to dużo pytań można zadać.
1: Dużo pytań, a odpowiedzi brak.
5: No to może, czy to są jakieś lasy?
1: No nie są to lasy, niestety.
5: No to może... Czy to jest tarnica na przykład?
1: Nie, nie jest to tarnica. Niestety, próbuj dalej, Adamie. Dzięki serdeczne za telefon. Pozdrawionka. 226452100. Kategoria geografia. Krystian jest z nami. Cześć.
6: Servus. Czy to chodzi o jakiś pomnik, jakieś charakterystyczne miejsce?
1: Pomnik, charakterystyczne miejsce. Otóż nie.
6: Ja pierdzielę. Czyli to nie będzie Dąb Bartek.
1: To jest twoja ostateczna odpowiedź?
6: Nie, to jest stwierdzenie. Świebodzin jest moja odpowiedź.
1: Czy ty byłeś tam przy tym pomniku?
6: Którym?
1: Wielkim pomniku Jezusa Chrystusa.
6: Pana Jezusa.
1: Pana Jezusa, tak.
6: No nie.
1: Nie byłeś. No dobrze, no to może jeszcze przyjdzie czas na to, żeby być. Dobrze,
6: pozdrawiamy
1: cię serdecznie. 226452100. Szukamy czegoś w Polsce, kategoria geografia.

0: tylko o jednym myśli.
1: Niespełna 10 minut pozostało do godziny 15. Wykorzystajmy ten czas dobrze. Znajdźmy zwycięzcę lub zwyciężczynię naszej radiowej zabawy, w której do zgarnięcia są nasze czwórkowe gadżety. Kategoria geografia 226452100. Przypomnę, że szukamy czegoś w Polsce. Michał się do nas dodzwonił. Siemanko.
2: No to cześć, jeszcze raz ja. Jak tak myślałem, że jak nie jest to miasto, to może jest to obszar aglomeracyjny zamieszkały przez ludzi?
1: Otóż nie.
2: Okej. Okay.
1: Ale w sumie, no, tak trochę ciepło, ale gdzieś tam w innym kierunku. Już więcej nie podpowiadam.
2: Okej. No to jest tak, to nie wiem, no. Pałac Kultury.
1: Pałac Kultury i Nauki. Niestety nie. Zburzyłbyś czy zostawiłbyś?
2: Zostawiłbym, oczywiście.
1: No to podajmy sobie rękę. Dzięki, Michale. Łukasz się do nas dodzwonił. Siemanko.
3: A, halo, witam.
1: Halo. Raz. Słuchamy pytania.
3: Słuchaj, czy to jest miejsce historyczne?
1: Miejsce historyczne, ale to jest takie pytanie, że słuchaj, że to można by zrobić wykład o tym, czy to jest miejsce historyczne, czym jest miejsce historyczne właściwie. No, ja mogę ci powiedzieć tak lub nie, no to nie udzielę ci odpowiedzi na to pytanie.
3: Strzelam na pola pod Grunwaldem.
1: Nie, to nie są pola pod Grunwaldem. Dzięki, pozdrowienia. Krzysiek jest z nami, cześć Krzysiek.
4: Siema. Dobra, czy przez te miasto szedł Napoleon?
1: O, dobre. Nie, nikt nie słyszał, żeby tam Napoleon postawił swoją stopę, ale bardzo dobre pytanie, nie.
4: Dobra, Grajewo.
1: Grajewo. Pozdrawiamy wszystkich z Grajewa, ale niestety nie jest to Grajewo. Nie tym razem. Dzięki. Pozdrowionka. Sebastian się do nas dodzwonił. Halo.
5: Znowu z Chomaka.
1: No dobrze, słuchamy pytania. To nie jest Grajewo, tylko powiem ci.
5: Kurde, ale tak myślałem. Ale czy to jest turystyczna...
1: Tak. Tak, to jest turystyczna

0: Plaża na Helu.
1: Jeszcze raz, Hel podajesz, czy jak?
0: Plaża na Helu.
1: Plaża na Helu. Nie, nie, nie, nie, to nie jest plaża na Helu, ale jesteśmy już coraz bliżej. Jest bardzo ciepło, nawet gorąco.
0: To super.
1: Pozdrowionka, pomogłeś tutaj, pomogłeś być może Anecie, która jest teraz na antenie. Cześć, Aneta.
2: Cześć. Powiedz mi proszę, czy to jest obiekt naturalny?
1: Obiekt naturalny? No, trudno powiedzieć, no, tam natura jest, nie? Ale czy samo w sobie jest obiektem naturalnym? No nie. Naturę tam znajdziesz, oczywiście.
2: Czy chodzi o sensacz?
1: Czy chodzi o co? Możesz powtórzyć?
2: Sensacz?
1: Nie, niestety nie. Dzięki, Aneto, pozdrawiamy. Janusz się do nas dodzwonił. Cześć, Januszu.
3: No, cześć, cześć. Czy to jest na północy Polski?
1: Tak, to jest na północy Polski.
3: Czy to jest Półwysep Helski?
1: Nie, to nie jest Półwysep Helski. Bardzo ciepło.
3: Hel?
1: Nie mogę ci odpowiedzieć już na to pytanie, bo
3: to,
1: już
3: to
1: poszło.
3: To Hel będzie.
1: Ale już poszło, już nie zmieniamy. To proszę o kolejny telefon i kolejną próbę. Dzięki, Januszu. Michał się dodzwonił. Siemano.
4: Siemano.
1: No to szukamy czegoś na północy, ci przypomnę.
4: Dobrze, tutaj Janusz podpowiedział, czy to jest na literę H?
1: Nie.
4: Dobra, przylądek Rozewie.
1: Nie, ale jesteśmy już naprawdę tak blisko. Michale, ty pomogłeś naprawdę teraz Pawłowi, chyba Paweł to musi zgadnąć. Dzięki, Michał. Paweł, siemano.
5: Cześć, czy... nie słyszałem w ogóle, co mówili, ale czy jest to półwysep?
1: Nie, to nie jest półwysep. Coś na północy Polski, coś turystycznego. Dwuczłonowa nazwa. No, dawaj, dawaj, dawaj.
5: Nie wiem, poddaję się.
1: No dobra, no trudno. Miłosz jest z nami, cześć Miłosz.
6: Cześć.
1: Coś na północy turystycznego.
6: Czy to coś ma wspólnego z Wisłą?
1: Nie, to nie ma nic wspólnego z Wisłą.
6: To wejście na plażę numer 10.
1: Nie. Nie, ale świetna odpowiedź. Dzięki serdeczne. Paweł się do nas dodzwonił. Siemanko, Pawle.
7: Cześć.
1: No to dawaj.
7: Jeszcze raz. Czy jest to zatoka?
1: Nie, to nie jest zatoka.
7: Skoro było Rozewie, to może...
1: No.
7: Latarnia morska w Rozewiu.
1: Nie, nie, nie, nie. Trochę dalej od Rozewia. Dzięki serdeczne.
7: Dzięki.
1: Mamy teraz Pawła na antenie. Siemanko. Halo, halo. Pawle, słyszymy się? Pawła chyba z nami już nie ma. Wojtek jest z nami. Cześć, Wojtku. Halo, halo. Jesteś...
8: Siemanko, jestem.
1: To już jest Wojtek czy Paweł?
8: Wojtek,
1: dobra, słuchaj, jesteś ostatnim słuchaczem, który ma szansę na zgarnięcie czwórkowych gadżetów. Ja tylko powiem, dwuczłonowa nazwa, coś na północy turystycznego. No i rzut beretem od Rozewia. Jedziesz, to jest ta chwila.
8: Na literę J?
1: Tak.
8: Jastrzębia Góra.
1: No mamy to, brawo! No po prostu ostatnia prosta, ostatnie sekundy, doliczony czas. Dzięki serdeczne, Wojtku, zgarniasz czwórkowe gadżety. Gratki serdeczne.
8: Pozdro.
9: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki.

0: najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
4: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie Czwórki.

0: Jest 15.
1: Pogoda.
0: I jak przed kilkoma chwilami słyszeliście, Wojtek jest dowodem na to, że zawsze warto walczyć do końca. Jastrzębia Góra to było prawidłowe hasło. W Jastrzębiej Górze dziś, właściwie teraz, 18 stopni, trochę chmur, to słońce gdzieniegdzie się przedziera, no ale trudno mu walczyć z tymi obłokami na niebie. 31 stopni jest obecnie w Nowym Sączu, ba, nawet 32 w okolicach i to jest najcieplejsze miejsce w Polsce obecnie. Natomiast na drugim biegunie jest Lęborg, zarówno geograficznym, jak i temperaturowym. Tam 16 kresek pokazują termometry. No i to jest właściwie już takie zmierzanie powolne w stronę jesieni. My tę jesień mamy tak swoją drogą, bo to jest 9. dzień meteorologicznej jesieni. Na wymyślali tych jesieni meteorologiczna, kalendarzowa, astronomiczna, ale wracając do dzisiejszej pogody. Wieczorem na wschodzie będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, a na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie wzrastać do dużego. Opady deszczu, te wystąpią w centralnej Polsce i na południowym zachodzie również. Także jeśli wybieracie się na jakiś popołudniowy spacer, późno popołudniowy spacer, zabierzcie ze sobą parasolki. Jutro temperatura wyraźnie spadnie. Będziemy oglądać maksymalnie 21 stopni na termometrach i tymi szczęśliwcami, no bo to jest właściwie przyjemna temperatura, będą mieszkańcy przede wszystkim Krakowa i Rzeszowa.
1: Autopromocja.
2: Muzyka, która ma własny klimat, własne historie i własny soundtrack. Najlepszy soul, R&B, pop i gitarowe brzmienia. Kultowe numery, świeże odkrycia i kawałki, które aż się proszą o miejsce na Twojej playliście.

0: do tego muzyczne historie gości, ciekawostki i dźwięki, do których chce się wracać. To wszystko znajdziesz w audycji Letni Soundtrack w każdą środę od 21 do 23. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.

0: warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
1: Lidl, to się opłaca.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: Little Sims na antenie czwórki, utwór Young, a na zegarach w całej Polsce, bo czasu słonecznego to już nie liczymy, 12 minut po godzinie 15.
1: Popołudniowa w czwórce.
0: Kto nie liczy, ten liczy, kto liczy, ten liczy. Teraz będzie, zrobi się biologicznie, chemicznie, biochemicznie. Jeśli chodzi o biologię, to ja pamiętam jedynie takie fajne pojęcie cytoplazma, czyli substancja, która wypełnia komórkę, wnętrze komórki właściwie. A jeśli chodzi o chemię, to pamiętam taką formułkę. Pamiętaj, chemiku, zawczasu, zawsze wlewaj wodę do kwasu. Nie, no żartowałem. Pamiętaj, chemiku młody, zawsze wlewaj kwas do wody. To taka zmyłka. Wracamy na lekcję biologii i chemii, a tak naprawdę połączymy te oba światy i o biochemii będzie. Będzie o mikrobiomie, będzie o jelitach, o przewodzie pokarmowym. O tym wszystkim będziemy rozmawiać z Mateuszem Labuddą, panem od biochemii, bo tak się nazywa na Instagramie. Witaj w studiu czwórki.
2: Tak jest, dziękuję bardzo, witam.
0: Mateusz jest biologiem, biochemikiem, bada mikroorganizmy i tutaj jeszcze można by czytać dłużej w jego CV, czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia, to te mikroorganizmy są ciekawe. Ja sobie tak siedzę tutaj, jest mi wygodnie, czuję się dobrze, samopoczucie jest w porządku. Co ja tam mam teraz w tych swoich jelitach w środku? Kto tam mieszka?
2: No mikroorganizmy cały czas pracują. Mieszka tam bardzo szeroka społeczność mikroorganizmów, począwszy od bakterii, ale również obecne są grzyby, czy też archeany. Więc ty sobie spokojnie siedzisz, a one za ciebie wykonują solidną pracę.
0: A ja tutaj leniwie sobie po prostu siedzę pod party, a tam się dzieje, tam się dzieje robota.
2: A tam się dzieje, tam jest po prostu jedna wielka burza.
0: To ja, na czym ta burza polega i kto dokładnie tam mieszka, którzy mieszkańcy są pożądani, a którzy niekoniecznie, za chwilę ten temat będziemy poszerzać. Teraz gramy DJ Bleak na ficie Dominika Płonka i utwór H2O. No do tego to ja bym się pobujał w jakimś klubie na pewno. Zostańcie z czwórką.

0: Pamiętacie taki program, właściwie taką bajkoprogram, można by powiedzieć. H2O, wystarczy kropla, oglądało się za dzieciaka, to były czasy. Ale my teraz porozmawiamy sobie trochę o jelitach, o tym, kto tam mieszka, kogo raczej lepiej się pozbyć, czego pozbyć się z tych naszych jelit. Będą różnego rodzaju trudne pojęcia, ale Mateusz Labuda, czyli pan od chemii, jest tutaj po to, żeby nam to wszystko w prostym języku wytłumaczyć. Witaj.
1: Witam.
0: Witamy ponownie Mateusza, witamy również tych, którzy dołączyli teraz do czwórki. Mateusz Labuda jest biologiem, biochemikiem, ale także posiada trzy koty, prawda?
1: Tak, mam trzy
0: koty. Jak się bawią?
1: Mam kotkę Leokadię, nazywaną Lodzia, jest też Borysek oraz Flora.
0: No dobrze, i co ty robisz, jak taki Borysek na przykład wskoczy ci na blat, ty przygotowujesz sobie jedzenie, przepędzasz go, czy on sobie siedzi spokojnie?
1: No oczywiście, że nie przepędzam, on sobie siedzi na spokojnie i towarzyszy mi przy każdej aktywności, takiej domowej, ale również przy pracy naukowej. Koty uwielbiają towarzyszyć mi w tym momencie, kiedy piszę artykuły naukowe, kiedy również też odbywam spotkania naukowe, to one od razu najchętniej chciałyby się położyć na kolana i troszkę mi poprzeszkadzać.
0: Aj, no one to tak zawsze właśnie. Ja też jestem kociarzem i wielokrotnie słyszałem, że no przecież koty mają pasożyty, nie pozwalaj gdzie, no będzie wskakiwał gdzieś tutaj na kuchnię, jedzenie przenosią, te pasożyty, one przeniosą się do twojego organizmu. Jak to jest? Czy jeśli my jesteśmy kociarzami i ten kotek nam wskoczy gdzieś tutaj na kuchnię, albo na przykład z tym kotkiem sobie śpimy, to czy rzeczywiście może coś przenieść, co dostanie się tutaj do naszego organizmu?
1: Oczywiście podstawową takim zagadnieniem jest higiena, czyli przestrzeganie tej higieny, że jak nam kotek wskoczy, to od razu musimy zadbać o to, żeby to szybciutko posprzątać. Ale to nie jest tak, że kotek nam towarzyszy i zaraz przeniesie na nas jakieś zarazki lub pasożyty jelitowe. Często jest tak, że my nie dzielimy wspólnych pasożytów, czy to koty, czy psy i człowiek, i często stajemy się takim żywicielem przypadkowym, u którego cykl życia nie kończy się tego pasożyta, więc przez przypadek wnika do naszego organizmu, ale może również poczynić pewne szkody.
0: A na przykład jaki to będzie organizm? No bo ja tutaj też chciałem, wiesz, skupić się na tych kotach, bo są osoby, które przecież kociarze całują te kotki, a one tam różne rzeczy w tej sierści mają.
1: No one różne rzeczy w tej sierści mają. Niektóre koty też są bez sierści, czyli ten mój Borysek i ta Flora. No i na skórze mało kto wie, ale też są obecne mikroorganizmy. To jest

0: cały taki wyspecjalizowany obszar ciała zwierząt i człowieka, który jest zamieszkiwany przez specyficzne mikroorganizmy. I to mówimy wtedy o mikrobiomie skóry.
1: Mikrobiom skóry, właśnie. My nawet sobie nie zdajemy sprawy, ile dzieje się nie tylko w naszym organizmie, ale i na naszej skórze, jak właśnie opowiada Mateusz Labudda. Właśnie, ja jestem kociarz, ty jesteś kociarz i jeśli chodzi o tych wszystkich mieszkańców w naszych jelitach, którzy są pożądani, a których powinniśmy się pozbywać?
0: No to jest trudne pytanie, ponieważ nasze jelita zamieszkiwane są przez biliony mikroorganizmów. Pożądanymi są takie mikroorganizmy, które mają udokumentowaną historię naukową, że tak powiem, że my znamy ich potencjał funkcjonalny. Czyli to są takie mikroorganizmy, które nie wywołają chorób, nie są patogenami, tylko takie mikroorganizmy, które są nam towarzyszami przez nasze całe życie i pomagają nam metabolizować masę składników żywności, które my sami nie potrafimy zmetabolizować. I one są nam do tego właśnie bardzo potrzebne, bo zawierają swój duży aparat enzymatyczny, który pomaga nam strawić poszczególne grupy, które nasze enzymy sobie z nimi nie radzą.
1: Nie radzą. Czyli tak.
0: Są bakterie wyspecjalizowane.
1: Pomagają nam w trawieniu na przykład.
0: Tak,
1: chodzi o te mikroorganizmy, no to są te takie pożądane.
0: Są takie pożądane, niepożądane,
1: neutralne, które sobie po prostu gdzieś tam są, ale nie przeszkadzają ani nie pomagają.
0: Są neutralne, ale tutaj byłbym ostrożny, ponieważ możemy wcale jeszcze nie wiemy, jakie one mają potencjał funkcjonalny. Może jeszcze na nie opisała tego. Mhm. Więc my wiemy, że są pewne mikroorganizmy, które zasiedlają nasze jelita, które są neutralnymi, które nam towarzyszą przy naszym życiu, ale chciałbym, żebyśmy to zrozumieli, że jakoś w ewolucji one przetrwały, więc w moim odczuciu one na pewno pełnią pewną funkcję fizjologiczną, nawet jak jeszcze jej nie znamy.
1: Czyli wszystko jest jeszcze tutaj do odkrycia. Tym zajmuje się właśnie Mateusz Labudda mikroorganizmami. Mateusz jest biologiem, biochemikiem, a na Instagramie znajdziecie go pod nazwą Pan od Chemii. Za chwilę do was wracamy. No a teraz absolutny hicior od Eminema Without Me.

0: No dzieci, to jest wasza chwila, a tu cisza. Eminem Without Me, 26 minut po godzinie 15. Razem z nami jest Mateusz Labudda, pan od biochemii. Mateusz jest biologiem, biochemikiem, bada mikroorganizmy, ale też projektuje nowoczesną żywność funkcjonalną. To jest bardzo ciekawa sprawa, ale o żywności porozmawiamy sobie za chwilę. Trafiłem, Mateuszu, na twoją rolkę, bardzo ciekawą, i dopiero sobie uzmysłowiłem, że ja się pozbywam niepożądanych pasożytów z moich jelit, kiedy jem sobie pestki z dyni.
1: Tak, tak, może i być. Badania naukowe pokazują, że w pestkach dyni obecna jest kukurbityna, która może wpływać paraliżująco na układ nerwowy pasożytów jelitowych, na przykład tasiemców czy przywr. Dzięki temu łatwiejsze jest ich wydalenie do środowiska zewnętrznego.
0: No to teraz ja będę świadomym konsumentem tych pestek dyni. A co jeszcze innego polecasz, jeśli chodzi właśnie o pestki, orzechy, żeby rzeczywiście te nasze jelita oczyszczać?
1: Polecam orzechy włoskie, orzechy laskowe, czyli te nasze rodzime gatunki, które są bardzo bogatym źródłem związków bioaktywnych, zwłaszcza lipidów.
0: Wracamy na lekcję do liceum, biologia, chemia, i tutaj pojawia się takie pojęcie mikrobiota. Jakbyś mógł wytłumaczyć w prostych słowach, co to znaczy?
1: Oczywiście, z wielką przyjemnością. Mikrobiota jest to zespół mikroorganizmów, które zasiedlają nasze jelita. I tutaj często w mediach możemy spotkać się z dwoma pojęciami: mikrobiota i mikrobiom. Czyli trzeba to odróżnić. Mikrobiota jest pojęciem węższym, określa ogół mikroorganizmów, a mikrobiom jest szerszym pojęciem, który też w sobie zalicza tą mikrobiotę. I mikrobiom tutaj pokazuje nam też potencjał funkcjonalny, czyli nie tylko jakie mikroorganizmy zasiedlają nasze jelita, ale też w jaki sposób działają i w jaki sposób wchodzą w interakcje z naszym organizmem. A tych interakcji jest bardzo dużo.
0: No to wymieńmy jakieś interakcje, coś takiego, co by nas mogło zaskoczyć.
1: Myślę, że takim ciekawym zaskoczeniem może być to, że istnieje bezpośrednie połączenie naszych jelit z mózgiem. W nauce nazywamy...
0: Bezpośrednie, naprawdę?
1: Znaczy bezpośrednio chemicznie, tak jak tak, chemicznie. Czyli tak. Nie jest tak, że jest tutaj jakaś struktura anatomiczna, która łączy jelita z naszym ośrodkowym układem nerwowym, ale właśnie poprzez mikroorganizmy. Mikroorganizmy produkują pewne cząsteczki sygnałowe, które są transportowane do ośrodkowego układu nerwowego, i w ten sposób jelita wpływają również na funkcjonowanie naszego mózgu. Jest to bardzo interesujące, i to właśnie ten potencjał mikrobioty, który mamy w swoich jelitach, to jest dobry przykład pokazujący, jak nasza mikrobiota wpływa na nasze funkcjonowanie. Jest też inna zależność, na przykład oś jelito-wątroba,

0: albo oś jelito serca. Często serce. Często mówi się też, że nasze jelita są naszym drugim mózgiem. I ja się z tym zgadzam, a czasami już wchodząc w te takie skomplikowane zagadnienia, czasami sobie myślę, że to chyba jest nasz pierwszy mózg. No ale oczywiście tutaj troszkę z przymrużeniem oka.
1: To jest fajne podsumowanie, czyli teraz Tomi wytłumaczyłeś, jak to jest z tym alkoholem, dlaczego się go nie powinno po prostu pić. Trafia to gdzieś do naszego przewodu tutaj jelitowego, no i potem za sprawą chemii dostaje się to wszystko.
0: Zdecydowanie.
1: Oddziałuje na nasz mózg.
0: Tak, oddziałuje na nas mózg poprzez na przykład indukcję stanu zapalnego. Długotrwałe spożywanie alkoholu oddziaływuje na nasze komórki nabłonkowe, niszczy się ta integralność, pojawia się stan zapalny i to już jest realne zagrożenie dla naszego układu pokarmowego.
1: Gościem czwórki jest Mateusz Labudda, pan od biochemii. Więcej takich ciekawostek znajdziecie na jego Instagramie, ale my się jeszcze nie żegnamy, jeszcze sobie porozmawiamy przede wszystkim o żywności funkcjonalnej. Cóż to takiego? O tym będzie za chwilę.

0: Melodies Echo Chamber, Eyes Closed. No z zamkniętymi oczami spokojnie można słuchać czwórki. A jest czego, bo rozmawiamy o mieszkańcach naszego przewodu pokarmowego. Mateusz Labudda, pan od biochemii. Pod taką nazwą znajdziecie go na Instagramie. Bardzo serdecznie polecam, bo Mateusz dzieli się swoją wiedzą, ciekawostkami właśnie związanymi z biochemią. Mikrobiota, rozmawialiśmy o tym pojęciu.
1: Zespół mikroorganizmów, które zasiedlają nasze jelita. Tak.
0: Nasze jelita. Dobrze, to teraz w takim razie takie pytanie, zanim jeszcze przejdziemy do tych kwestii związanych z żywnością. Czy kiedy rodzi się takie dziecko, mamy takiego bobasa, co on ma w tych jelitach? Czy on już ma tam wszystko poukładane, czy on ma właściwie jakichś mieszkańców, których wypadałoby się pozbyć?
1: On ma pewną pulę mikrobioty, która już zasiedla

0: się dla jelita, ale badania naukowe takie najnowsze pokazują, że dawcą dla maluszka jest matka mikrobioty jelitowej. I tutaj zależy, czy jest to poród tradycyjny, czy poprzez cesarskie cięcie, i różni się wtedy profil mikroorganizmów, który jest przekazywany dziecku od matki.
1: A nasza mikrobiota bardzo się różni od tej, którą mają zwierzęta?
0: Jest podobna, ale się różni.
1: Czym na przykład?
0: Czym się różni? To w zależności od tego, czy zwierzę jest roślinożerne, czy jest mięsożerne.
1: Czy wszystkożerne,
0: tak jak my. Bo jeżeli zwierzę jest roślinożerne, to będzie potrzebny inny zestaw bakterii, żeby trawił żywność. Jak jest mięsożerne, to zupełnie inny zestaw mikroorganizmów, który będzie ukierunkowany raczej na trawienie białek. No i jak organizm jest wszystkożerny, takim jakim my jesteśmy, no to wtedy mamy troszkę takie pomieszane.
1: No właśnie, bakterie, zawsze jak myślę bakterie, to kojarzy się to z czymś negatywnym. Są bakterie, które pomagają nam na przykład w trawieniu. Jeśli ktoś do nas właśnie dołączył, rozmawiamy z Mateuszem Labuddą, panem od biochemii, to teraz trochę o żywności funkcjonalnej, bo ty jesteś człowiekiem, który taką żywność projektuje. Cóż
0: tak,
1: to takiego?
0: Jest to moja wielka pasja. Żywność funkcjonalna jest to taka żywność, to jest naturalna żywność, to nie jest żywność projektowana w laboratoriach. Czym ta żywność funkcjonalna różni się od tradycyjnej żywności? Żywność funkcjonalna odżywia nasz organizm, ale dodatkowo naukowo mamy potwierdzone, że obecność pewnych związków chemicznych, biochemicznych w tej żywności działa mocno prozdrowotnie i wtedy możemy powiedzieć o żywności funkcjonalnej.
1: A możesz wymienić jakieś przykłady takiej żywności, takich produktów?
0: Oczywiście, mogę wymienić taki przykład, produkty skrobiowe, które zawierają błonnik. Błonnik, który jest pożywką dla naszych mikroorganizmów, który pomaga w funkcjonowaniu naszego układu trawiennego. I na przykład jeszcze mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że skrobia. Wszyscy znamy skrobię, tak? Jak to jest polimer zbudowany z glukozy. I skrobia występuje na przykład w ziemniakach. I taka skrobia, która występuje w ziemniakach, po ugotowaniu jest łatwo dostępna. Ale taki trik można zastosować, żeby szybko po spożyciu ziemniaków, czy też makaronu, czy kaszy, czy ryżu białego, nie wyskoczyła nam glukoza, ten pik glukozy, to można schłodzić tą żywność najlepiej poprzez noc i wtedy podczas procesu chłodzenia ta skrobia przechodzi w tak zwaną skrobię oporną i ta skrobia oporna nie jest trawiona w naszym jelicie cienkim, ale w sposób, w takiej formie niezmienionej dociera do jelita grubego i tam jest wykorzystywana jako pożywka dla naszych mikroorganizmów.
1: A tych mikroorganizmów jest bardzo wiele. Chyba nikt tego nie policzył, bo
0: chyba do końca
1: jest.
0: Nikt tego nie policzył.
1: Ale może ktoś się kiedyś tym zajmie. Mateusz Labudda jest razem z nami, pan od biochemii. Mateusz jest biologiem i biochemikiem, bada mikroorganizmy i projektuje nowoczesną żywność funkcjonalną. Teraz gramy, ale za chwilę jeszcze do was wrócimy.

0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a naprzeciwko mnie Mateusz Labudda, czyli pan od biochemii. Rozmawiamy o mieszkańcach naszych jelit, ale porozmawialiśmy też trochę o trawieniu. Ja sobie przypomniałem, ja miałem cię zapytać o przyprawy przecież, Mateusz.
1: O przyprawy, tak.
0: Tak, bo ja dziś na śniadanie zjadłem serek wiejski.
1: Przyprawiłeś go sobie pieprzem.
0: Tak, zioła bardzo prowansalskie dobrze. I bazylia też poszła w ruch, bo no to mnie mama nauczyła jakoś tak te sałatki z przyprawami i ja do dzisiaj po prostu kocham te wszystkie zielska, przyprawy, zawsze jeśli mogę to sobie dodaję i z tego co dowiedziałem się na twoim profilu, no przyprawy warto do posiłku dodać.
1: Przyprawy warto do posiłku dodać, ponieważ one dostarczają no niewysokich stężeń bioaktywnych, ale są to związków bioaktywnych, ale są to takie dawki, które są długotrwałe. I właśnie w naukach o żywieniu też mówi się o tym, że taka długotrwała, powtarzalna ekspozycja na pewne na przykład przyprawy jest bardziej korzystna niż jednorazowo dodać sobie dużo pieprzu, dużo papryki, spocić się przy tym, no ale to nie o to chodzi.
0: No dobrze, kurkuma. Ona kurkuma. Swego czasu to był po prostu hit absolutny, że kurkumę to do wszystkiego, do herbaty, do mięska, no do czegokolwiek. Jakie właściwości ma kurkuma?
1: Kurkuma działa przeciwzapalnie, wpływa też, może wpływać korzystnie na naszą mikrobiotę jelitową, ale z kurkumą trzeba uważać, ponieważ jest jej, ona wykazuje niską przyswajalność i często należy łączyć ją właśnie z pieprzem czarnym, który zawiera piperynę i wtedy ta przyswajalność kurkuminy z kurkumy rośnie. Ale z kurkumą to należy uważać, ponieważ wysokie narażenie, spożycie kurkumy może prowadzić do niewydolności nerek.
0: O,
1: więc zawsze
0: ciekawe.
1: Trzeba na to uważać i racjonalnie z głową stosować suplementy różnego rodzaju.
0: A to bardzo
1: rodzaju.
0: Ciekawe, co mówisz, bo o tym nie słyszałem. Natomiast jaka jest przyprawa, która według ciebie jest najbardziej niedoceniana?
1: Najbardziej niedocenianą przyprawą, myślę, jest mięta, jeżeli możemy ją uznać za przyprawę, albo jest też, co by tutaj powiedzieć, to takie jedno z najtrudniejszych pytań, które dzisiaj padło.
0: Możemy zostać przy mięcie.
1: Nie, mięcie, ale oregano. Oregano. Skupiłbym się na oregano. Oregano wpływa

0: a bardzo korzystnie też na właśnie naszą mikrobiotę, na funkcjonowanie naszych jelit.
1: Mateusz Labudda to jest człowiek, który zgromadził już prawie 13 tysięcy obserwujących na Instagramie. Wystarczy, że wpiszecie pan od biochemii i wyskoczy wam jego profil. Czy gdyby twoi studenci, bo Mateusz też wykłada Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, czy do twoich kolokwiów, egzaminów można się przygotować jedynie z twoich rolek?
0: No jedynie nie. Studiowanie polega przede wszystkim na studiowaniu literatury i jak na moich wykładach zawsze zachęcam na pierwszym wykładzie moich studentów i mówię, co to znaczy studiować, że trzeba korzystać z literatury, bo tutaj jest sens studiowania.
1: Albo czyli z czata GPT. Często się to zdarza?
0: No, często się to zdarza. Nie jestem dużym fanem czata GPT, w dydaktyce, ale oczywiście jest to narzędzie, którym można sobie pomagać w procesie kształcenia.
1: Świetne jest to, że rzeczywiście ludzi interesuje to, co robisz, interesuje biochemia. No, świadczą o tym liczby, 13 tysięcy obserwujących. Dziękuję ci bardzo za wizytę.
0: Dziękuję
1: i za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Mateusz Labudda był gościem czwórki. Szukajcie go na Instagramie pod nazwą Pan od Biochemii, a znajdziecie tam mnóstwo z biochemią ciekawostek związanych. Dzięki jeszcze raz.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz na naszej antenie Mark Ronson, który skierował się chyba do Boga, bo pyta Oh My God, a na ficie Lily Allen za kwadrans, godzina 16.

Mark Ronson, Lily Allen i utwór Oh My God. Tam jeszcze słychać było Milesa Davisa, który się chyba trochę jednak nie wyspał, tak wnoszę po tym brzmieniu trąbki. A w studiu czwórka.

0: I pojawił się zwarty i gotowy Kuba Jamrozek.
1: Wyspany. Dzień dobry, cześć.
0: Wyspany,
1: dzisiaj będę mówił takim trochę niższym głosem.
0: A co, ty mutację teraz przechodzisz?
1: To raz, a dwa, klima robi swoje.
0: A widzisz, właśnie to jest ten paradoks, nie? Że w tych największych upałach to się można najczęściej właściwie zazielić.
1: Ale właśnie to nie jest kwestia tego największego upału, tylko nie wiem, czy zauważyłeś, w niedzielę była taka pogoda, że było z jednej strony ciepło, a z drugiej pojawił się taki wiatr. I nagle...
0: Tak.
1: Niby założyłem kurtkę, ale jednak...
0: To prawda, ja się właśnie rano budzę i tak myślę, co tak zimno, a potem wychodzę na zewnątrz, już było ciepło.
1: Bo co to, jak to w ogóle możliwe, że raz jest 20 stopni albo 18, a kolejnego dnia 31? Nie do pomyślenia.
0: Ja nie wiem, to jakieś pretensje tutaj do natury, pismo trzeba złożyć. Co w takim razie, albo nie, zanim jeszcze co w takim razie, czy ty jakieś przyprawki to lubisz?
1: Ja uwielbiam curry. Uwielbiam gotową przyprawę do ziemniaków, którą stosuję też do mięs. I rozmawialiśmy, zdradźmy to, kulisy pracy radiowej o ziołach prowansalskich. Tak. Że one są fantastyczne przy marynowaniu mięs.
0: Tak jest, to jest u mnie absolutny numer jeden. Kurkuma jest o tyle nieprzyjemna, przyjemna oczywiście w smaku, ale że...
1: Wyświnić się można.
0: Można bardzo, ta żółć zostaje. Najgorzej to się tak posypać jeszcze ubranie, to potem trudno sprać. Dobrze, co po godzinie 16?
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o zabawach z dzieciństwa, do których chcielibyśmy wrócić. Zresztą taka sonda wideo wjechała do naszych mediów społecznościowych i o tym pogadamy po godzinie 17. Będzie taniec irlandzki po 18. To warsztatowa część naszego spotkania. W pierwszej godzinie między innymi zabawa dźwiękowa. Co to za dźwięk?
0: O, no to się robi bardzo ciekawie. Zabawy z dzieciństwa, tak myślę. No ja to byłem zafascynowany podchodami na zielonych szkołach. To dopiero było.
1: No a ja na przykład bawiłem się policjanci i złodzieje.
0: No pewnie.
1: To jest jedna rzecz. A dwa, jak byłem mały, to wtedy Power Rangers gościli na Polsacie.
0: Tak.
1: Ja byłem czerwony.
0: Go, go, Power Rangers. Ja zbierałem w ogóle te figurki i tam, bo to było tak, że to się zmieniały te postacie, one były samochodami też, nie? Pojazdami.
1: Były i jeszcze najlepszy numer był taki, że to były czasy, kiedy wchodziły pierwsze telefony i były takie dzwonki, kiedy Zordon wzywał Power Rangers. Pamiętam, że ktoś chciał wyjść z klasy, to wtedy odpalał to ty-ty-ty-ty-ty i trzeba było wyjść.
0: Go, go, Power Rangers. No to Kuba Jamrozek pewnie o Power Rangersach też będzie trochę w porobociu. Zostawiam was w dobrych rękach. Alicja Mucha-Paweł, w Orobie Jędrzej Rosiewicz.
1: W porobociu to ładne.
0: A nie? Pa, pa.

0: Autopromocja. Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
1: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
0: i całkiem nieoczywistymi.
1: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
0: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
1: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
0: Alicja Michalska
1: i Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.
12: Tak jak my.

0: To Chemical Brothers, ulubiony zespół wszystkich realizatorów dźwięku. Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Tragiczny wypadek na krakowskim Zakrzówku. 60-latek spadł z wysokości około 15 metrów na półkę skalną. Akcja ratunkowa trwała ponad godzinę, mówi kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: Na miejscu strażacy prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową razem z ratownikami WOPR oraz ratownikami medycznymi. Niestety, pomimo podjętych działań, zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon mężczyzny.
0: Mężczyzna zmarł w karetce w drodze do szpitala. Uważajmy, korzystając z wolnego, szczególnie biorąc pod uwagę temperaturę. Jutro ochłodzenie w całym kraju, ta maksymalna wyniesie od 9 stopni w Kotlinach Sudeckich do 17 na południowym wschodzie.
1: Autopromocja.
3: Młodość, urok i zajawka.
4: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
3: Jak sąsiad z sąsiadem.
4: Jak pies z kotem.
3: Jak smolarek z delemem.
4: Najciekawsi goście.
3: To u nas.
4: Od poniedziałku do czwartku.
3: 19:21.
4: Chłopaki z sąsiedztwa.
3: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
7: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
1: Po reklamie.
8: Tak jak my, nie gra nikt.
9: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia 4.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Numery raz i tede. Jako warszawski deszcz. 2011.

0: Tamte dziewczyny, no kto wie, być może jeszcze przyjdą. 4 dni, tyle trwa u nas tydzień pracy.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Bo weekend rozpoczynamy w piątek. No i jeszcze jedna zasada, która panuje w Po Robocie. Tu nie gadamy o robocie, ale o zabawach z dzieciństwa to i owszem.
2: Ja gra w kapsle.
3: Gra w kapsle? Grało się?
2: Wow.
4: Do malowania kredą po chodniku.
3: A, dużo tego było kiedyś.
4: Tak, kiedyś tak.
3: A twoja specjalność kredowa na chodniku?
4: Pewnie jakieś kwiatki, no, ogród.
5: I też zabawa w taką rodzinę.
0: To do jakiej zabawy z dzieciństwa chcielibyście wrócić? O tym porozmawiamy po godzinie 17, ale wcześniej wspólnie będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Urody, pytając o magiczne kosmetyki.
6: Krem do przeciwko słońce, sun cream, bo my nie lubimy taki być starszy szybko, dlatego często kupuję sun cream.
0: Będzie się działo. Przed nami także warsztaty z tańca irlandzkiego, a za kilka minut w wasze ręce być może powędruje butelka od czwórki, bo mowa tu o zabawie Co to za dźwięk?
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Dziękuję Jędrzeju. Jesteśmy z wami do 19:00. Ala Mucha, Paweł Worobiej i Kuba Jamrozek.

0: uwielbiam się tym chwalić. Polskie Radio ma 100 lat, a nasze radiowe archiwa są bardzo, ale co bardzo bogate. Zresztą to one są też bazą naszej zagadki, a w wasze ręce może trafić butelka od czwórki.
1: Co to za dźwięk?
0: To będą wypowiedzi ludzi, którzy komentują jedno z ważnych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Posłuchajcie uważnie i spróbujcie rozpoznać, o jakie wydarzenie chodzi. Mogę wam podpowiedzieć, że tym razem nie musimy sięgać pamięcią bardzo daleko.
2: Cieszymy się. Może będą jakieś lepsze perspektywy. No, na przykład na pracę.
3: No, jaka była inna alternatywa?
4: Nie było. Wiemy, jaka jest alternatywa, więc...
5: Fragię dlatego przyniosłem Polską, że dalej czuję się Polakiem.
6: Trochę nadziei. No, chyba na lepsze jutro. Dla mojego syna.
7: Tak, mama ma rację.
8: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
0: No i teraz pytanie, jakie ważne wydarzenie komentują bohaterowie naszego archiwalnego nagrania i w którym roku miało ono miejsce? Butelka może być wasza, czekam na telefony 226452100.
1: I co ty na to? 226452100.
9: Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it.

0: Jet.
1: To Daft Punk, czyli dźwięki z Krainy Łagodności w czwórce, a w tej zagadce dominują archiwalne dźwięki Polskiego Radia.
2: Co to za dźwięk?
1: A te archiwa są naprawdę bardzo przepastne. Dziś słuchamy wypowiedzi ludzi komentujących jedno z ważnych wydarzeń w najnowszej historii Polski.
3: Cieszymy się. Może będą jakieś lepsze perspektywy. Na przykład na pracę.
4: No jaka była inna alternatywa?
5: Nie było. Wiemy jaka jest alternatywa, więc...
6: Fragię dlatego przyniosłem Polską, że dalej czuję się Polakiem.
7: Trochę nadziei.
8: No chyba na lepsze jutro. Dla mojego syna.
9: Tak, mama ma rację.
10: La, la, la, la, la, la, la, la. La la la la
1: la la la la la la. Łukasz razem z nami. Halo, halo, cześć Łukaszu.
11: No, witam.
1: Dobrze cię słyszeć już prawie u progu kolejnego weekendu, który mam nadzieję będzie dla ciebie weekendem pełnym odpoczynku.
11: Tak jest, doczekać się nie można. A najlepsze perspektywy, jak to tutaj było.
1: No właśnie, słuchaj, myślę, że butelka od czwórki będzie takim gadżetem, który ten weekend ci umili, ale żeby nie było tak łatwo, jakie ważne wydarzenie komentują bohaterowie naszego archiwalnego nagrania i w którym roku to wydarzenie miało miejsce?
11: No wydaje mi się, że to jest wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku.
1: No i to jest fantastyczna odpowiedź. Polska została członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Razem z nami do wspólnoty dołączyło wtedy 9 innych państw. Ile ty wtedy miałeś lat?
11: W 2004 roku.
1: Szybka matematyka.
11: 17.
1: 17, czyli w pełni świadomy tego, co się wtedy działo.
11: Tak, oczywiście.
1: Chociaż w żadnym referendum udziału nie brałeś, bo jeszcze nie można było.
11: No nie, jeszcze nie mogłem.
1: Łukaszu, mam nadzieję, że dasz się namówić, żebyśmy wspólnie mogli posłuchać wypowiedzi dziennikarki Polskiego Radia, która informowała wtedy o tym wydarzeniu. Wchodzisz w to?
11: Pewnie.
1: No to słuchamy.
12: Po 15 latach od okrągłego stołu Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. O północy w 10 nowych krajach Unii i 15 starych brzmiał hymn wspólnoty, lał się szampan, rozlegały się petardy, odbywały się koncerty.
3: Cieszymy się, że będziemy w Unii Europejskiej. Może będą jakieś lepsze perspektywy, na przykład na pracę.
4: No jaka była inna alternatywa?
5: Nie było. Wiemy jaka jest alternatywa, więc...
6: Fragię dlatego przyniosłem Polską, że dalej czuję się Polakiem, pomimo wejścia do Unii.
7: Trochę nadziei.
8: No, chyba na lepsze jutro. Dla mojego syna.
9: Tak, mama ma rację.
10: La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
1: No działo się. 22 lata minęły od tego wydarzenia. 1 maja 2004 Polska została członkiem Unii Europejskiej. Łukaszu, a ty od dziś jesteś właścicielem butelki od czwórki.
11: Dziękuję ci bardzo, albo wam, o, może tak.
1: Tak, bo my tu całą ekipą tę butelkę tworzyliśmy. Razem będziemy ją pakować i razem pójdziemy też na pocztę.
11: No to super.
1: To jesteśmy umówieni, adres mamy. Wszystkiego dobrego, jeśli chodzi
11: dzięki
1: o ten zbliżający się weekend.
11: Dzięki, 22 również.
1: 645-2100. Ten numer niejednokrotnie dzisiaj wam się jeszcze przyda.
2: Ten numer warto znać. 22 645 2100.
13: To jest

0: Czy wy wiecie, że dzisiaj jest święto wszystkich słuchaczy czwórki? Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Urody. Mam nadzieję, że przyjmujecie życzenia.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Niektórzy mówią, że naturze trzeba pomóc i pewnie kosmetyki będą tu jak najbardziej wskazane. Ja nawet postanowiłem spytać przechodniów o ich najważniejszy kosmetyk, taki kosmetyk, który poprawi urodę na tyle, żeby to dzisiejsze święto było naszym świętem.
2: Krem do przeciwko słońce, sun cream, bo my nie lubimy taki być starszy szybko, dlatego często kupuję sun cream.
3: Kolorowy eyeliner, kocham sobie robić kreski, wzorki, wszystko.
4: Właśnie widzę.
3: Tak.
5: Brokatowy cień do powiek. Wszelkie kolory. Byle brokatowy.
6: Szampon 14 w jednym.
7: Pasta do zębów chyba najważniejsza.
8: Bez pasty trudno żyć.
7: To prawda.
9: Szare mydło wystarczy.
10: Będę myć o twarzy.
8: Bez niego się nie ruszasz.
10: Nie.
8: Coś jeszcze byś dorzucił, gdybyś mógł wybrać dwa?
10: Nie wiem, żeby się twarz nie wystrzała.
11: Olejek do brody.
12: Mydło.
8: A pani?
13: Też mydło.
14: Chyba maskara?
13: Krem z twarzy.
8: Ja dopisuję do listaty, co do... Jeszcze raz?
13: SPF.
15: Eyeliner.
8: Eyeliner. Najważniejszy kosmetyk w twoim życiu.
16: Perfumy.
8: Perfumy.
16: Kosmetyk?
8: No pewnie.
16: No to perfumy.
17: Serum nawilżające.
18: BB cream.
19: To jest, nie pamiętam z czego, jedyna wodoodporna kredka do oczu, która działa i faktycznie na tej linii wodnej zostaje. To jest coś cudownego i wspaniałego.
8: To teraz trudniejsze pytanie. Bezludna wyspa, jeden kosmetyk, co bierzesz?
19: Bezludna wyspa, jeden kosmetyk, jakieś perfumy mocno alkoholowe, żeby rozpalić ogień.
0: Całkiem niezły pomysł, chociaż ja wciąż stoję na stanowisku, że szare mydło i płyn 16 w jednym rules. Przy okazji zachęcam was do tego, żebyście wrócili do naszej rozmowy z poranka czwórki dotyczącej Międzynarodowego Dnia Urody, a swoją drogą wszystkiego najlepszego.
1: Odetchnij, jesteś po robocie.

0: I tak właśnie Focus, Rahim, Natalia Przybysz zrobili krok w tył, a my robimy krok do przodu, bo za kilka minut zamieszamy w playliście czwórki, sięgając po kawałek, który z jednej strony każdy z nas zna, ale z drugiej jak słucha, to raczej po cichu.
1: Po robocie.
0: To wiąże się też z naszą zagadką do zgarnięcia butelka od czwórki. O jakiego

0: Artystę chodzi. Dzisiaj przygotowałem dla was tylko jedną podpowiedź, bo jesteście w tę grę za dobrze. A brzmi ona następująco: muzyk, ale w serialu można było go spotkać w Złotopolicach. Muzyk, ale w serialu można go było spotkać w Złotopolicach.
1: Daj znać, co robisz po robocie.
0: Złotopolscy to na pewno nie jest odpowiedź na to pytanie. Muzyk, ale w serialu można było go spotkać w Złotopolicach. O jakiego artystę chodzi? Czekam na telefony 226 45 2100. Czeka też butelka od czwórki.

0: To Juksek, Isaac Delusion, She's Mine, ona jest moja. Ktoś za moment, ktoś z was będzie mógł tak zaśpiewać o pięknej, idealnej na lato, jesień, zimie, zimę butelce od czwórki. Kto to będzie? To się okaże.
1: Muzyczne Guilty Pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: Halo, halo, cześć Magdo.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Jak się miewasz przed weekendem?
2: O, do weekendu jeszcze 2 dni robocze, ale już jestem w dobrym nastroju. Środa minie, tydzień zginie, jak to mówią.
0: To prawda, chociaż dobra wiadomość jest też taka, że u nas w czwórce weekend zaczyna się w piątek, bo tydzień pracy trwa 4 dni, więc zachęcam cię do tego, żeby myśleć w ten sposób i od razu nawet pracujący piątek staje się lepszy.
2: Dobrze, to obiecuję, że w piątek rano będę o tym myśleć przez całą dniówkę.
0: I niech tak będzie. Słuchaj, nasza zabawa polega na tym, że podrzucam wam podpowiedzi odnoszące się do albo muzyka, albo zespołu. Dzisiaj to była jedna podpowiedź, mam też drugą w zanadrzu, ale skupmy się na tej pierwszej. Muzyk, ale w serialu można było go spotkać w Złotopolicach. O kogo chodzi?
2: No, ja obstawiam Piaska.
0: I to jest oczywiście Andrzej Piasek Piaseczny. Wielkie brawa dla ciebie, Magdo. Kochałaś się w Piasku?
2: Nie jestem fanką, ale bardzo...

0: Bardzo go szanuję jako człowieka.
1: Ja też się nie kochałem. Kochałem się tylko w piasku nad Bałtykiem. To jest jedyny piasek, który lubię.
0: Okej, to ten też uwielbiam.
1: Słuchaj, to czekaj, ja muszę wykreślić teraz jedno pytanie z mojej listy, bo chciałem cię spytać o ulubiony kawałek piaska. Pewnie mi powiesz, że nie ma.
0: No nie ma, ale pamiętam taką fantastyczną płytę, którą wydał z Robertem Chojnackim i ten saksofon Roberta Chojnackiego mi w głowie gra do dzisiaj. Może coś z tej płyty?
1: No to mam dla ciebie niespodziankę, bo sięgniemy po tę płytę już za moment. Posłuchamy piosenki Prawie do nieba. To chyba właśnie stamtąd ten saksofon, ale zanim to, Złotopolscy byli w twoim sercu chociaż?
0: Też nie, niestety. To nie mój serial.
1: No może Familiada chociażby, bo ona była gdzieś tam obok tych Złotopolskich.
0: A tak, tak. Mój dziadek oglądał co tydzień, w każdy weekend i ja razem z nim.
1: Trzeba było usiąść i oglądać. A ci Złotopolscy, to rozumiem, z Dionizem tak w pakiecie. Bardzo ci dziękuję za ten telefon, Magdo, i gratulacje, bo butelka czwórki jest twoja.
0: Dziękuję, dziękuję.
1: Na pewno przyda się i w ten pracujący piątek.
2: Nie oceniamy, słuchamy.
1: I co wy na to? To chyba całkiem niezły numer. Posłuchajcie.

Prawie do nieba, Robert Chojnacki i Piasek. Muzyk, ale w serialu można było go spotkać w Złotopolicach. To pytanie na dziś. Magda bardzo dobrze wiedziała, że to właśnie Andrzej Piaseczny, a kolejna zagadka już jutro i znów zaserwujemy wam taki kawałek, że powiecie daj ciszej, albo powiecie daj głośniej. 22 645 2100.

0: Każdy piątek brzmi inaczej, bo to wy decydujecie, jaka muzyka wybrzmi na antenie czwórki. Wgramy co chcecie, nie ma gotowej playlisty. Tworzymy ją wspólnie. Swoje muzyczne propozycje zostawiacie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. To od was zależy, co usłyszymy na antenie. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zaprasza Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
5: Tak jak my, nie gra nikt.
6: Siemano, z tej strony BRK.

0: Co tu dużo mówić, zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami w całym kraju słabe, przelotne opady deszczu, no będzie chłodniej.
1: Pogoda.
0: Temperatura nad ranem wyniesie jutro od 9 stopni w Kotlinach Sudeckich, około 11 na północnym zachodzie kraju, do 17 na południowym wschodzie. Weźcie pod uwagę to, że ta temperatura specjalnie w ciągu dnia się nie zmieni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przejściowo porywisty z kierunków zmieniających się, więc z której strony powieje, tego kompletnie nie wiem. Weźcie ze sobą coś od deszczu.
1: Autopromocja.
2: Muzyka, która ma własny klimat, własne historie i własny soundtrack. Najlepszy soul, R&B, pop i gitarowe brzmienia. Kultowe numery, świeże odkrycia i kawałki, które aż się proszą o miejsce na Twojej playliście. Do tego muzyczne historie gości, ciekawostki i dźwięki, do których chce się wracać. Wszystko znajdziesz w audycji Letni Soundtrack. W każdą środę od 21 do 23. Zapraszam. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: Audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
1: Czy pamiętacie te czasy, kiedy do szczęścia wystarczył kawałek podwórka, kilku znajomych i na przykład pomysł na zabawę? Wtedy nie było telefonów, nie było internetu, czasem nie było nawet zegarka, a i tak potrafiliśmy się bawić godzinami. Tylko pytanie, w co my się wtedy bawiliśmy? Czy jest taka zabawa z dzieciństwa, do której wy dzisiaj chcielibyście wrócić?
2: Miałem jakiś zbijak.
3: W murarza? A na czym to polegało?
2: No, że jakby trzeba przebiec na drugą stronę, jak ktoś stoi na linii i jakby pilnuje, żeby nikt nie przebiegł. No, nie można się dać złapać,
3: a tak. A jak się kogoś złapie, to on dołącza do tego muru, tak?
2: Do linii, no i się tworzy właśnie taki mur.
3: A wy do czego byście wróciły, do jakiejś zabawy?
4: No, brakuje mi ogólnie zaklepanego chowanego, bo ja mieszkałam ogólnie na osiedlu, gdzie no, ta zabawa polegała na tym, że my jako plac zabaw wybieraliśmy jako miejsce zaklepania, jedna osoba szukała, jak kogoś znajdzie, to ścigaliśmy do placu i no, kto się pierwszy złapie, ten potem szuka.
1: A jak to jest u was? Czy jest taka zabawa z dzieciństwa, do której chcielibyście wrócić? 226452100. No ja na przykład pamiętam taką zabawę jak sztole. To były takie śruby, było ich chyba 5 albo 6 i trzeba było podrzucać w odpowiedniej konfiguracji. Bardzo to było bolesne. Czy ktoś z was w to grał? Jeśli tak, zachęcam, żeby zadzwonić. Alamucha, Paweł Worobiej, Kuba Jamrozek, uściśniemy dłoń, jeśli ktoś będzie tę zabawę znał. Do jakiej zabawy chcielibyście wrócić? Tej z dzieciństwa, którą można odkryć na nowo. 226452100.
0: Ten numer warto znać. 226452100.

No moim zdaniem, jak Kings of Leon otworzy drugą godzinę naszego spotkania, to nikt tak nie otworzy. Zresztą dla wielu z nas początek działalności tego zespołu to czas dzieciństwa. I do dzieciństwa chciałbym, żebyśmy dzisiaj wrócili.

0: To dwa Sławy Gruby Mielcki, Nie mam siły, ale nie mam siły to pewnie też tekst niejednego dorosłego, kiedy dziecko proponuje wspólną zabawę. Ja natomiast dziś proponuję wam sentymentalną podróż. Dziś pytam o to, do jakiej zabawy z dzieciństwa chcielibyście wrócić? Halo, halo, cześć Kamilu.
1: Cześć.
0: Rozmarzyłeś się trochę?
1: Troszkę tak, tym bardziej, że wracam właśnie z koleżanką, byliśmy w Bieszczadach, jeszcze ten super dzień zaliczyć, bo jest piękna pogoda na Podkarpaciu. Pojeździliśmy trochę po górach i tak się rozmarzyłem o tych zabawach. I pierwsza zabawa to jest taka kwadraty, jak żeśmy z kumplami grali w piłkę, każdy miał swoje pole i tam się grało do dwóch, trzech skóź i wygrywał ten, który ostatni zostawał. A druga zabawa to jest taka, nie wiem czy kojarzysz, dmuki, że się uderzało kogoś, kolegę w ramię, nie?
0: Tak, to jest zabawa, która była, no, takim postrachem mojej podstawówki przy okazji. Jak jakiś starszy kolega się znalazł, który chciał z tobą zagrać, nie było łatwo.
1: Tak,

0: i miał zawsze taki, był jakiś jeden, który miał po prostu kopyto w ręce, nie?
1: I potem zaraz na lekcję szło się do higienistki.
0: Dokładnie, i siaki. No i teraz czasami chciałbym tak jakiemuś koledze taką bezkarnie mógł zawalić takiego głupotę, nie?
1: Słuchaj, to może w pracy spytaj, czy zagra z tobą w mukę ktoś, kto siedzi obok biurko w biurko. A to może być niebezpieczne. To może być niebezpieczne.
0: Jeden żuk to 10 muk, nie?
1: Mogłoby tak być. Słuchaj, ale ta pierwsza zabawa też ciekawa, też ją pamiętam, tylko nie umiem jej nazwać. Tak, gra z kwadratami.
0: Myśmy mówili, a to gramy w kwadraty, nie? I też w zależności były trudniejsze pola, bo wiadomo, że była ograniczona przestrzeń do tego. I czasami jeden miał jakieś koło drzewa, nie? To mu się mogła piłka odbić i to było w ogóle, wiesz, prawie jak szachy, nie?
1: To prawda, to prawda. Tak było. Powiedziałeś o tym, że jedziesz z Bieszczadów z koleżanką, która ma na imię...
0: Tak, ja miałem przyrobić tą chwilę.
1: Jak ma na imię koleżanka?
0: Karolina.
1: Karolino, czy ty nas słyszysz?
2: Tak, słyszę.
1: O, fantastycznie, bo myślałem, że Kamil trochę ściemnia, jedzie sam, tylko chwali się, że ma koleżankę. Ale powiedz, jaka była zabawa w dzieciństwie twoja, taka, do której ty byś chciała wrócić?
2: Nie wiem, była pichowa i bawiłyśmy się też chowanego po piwnicach. Co się bawiły?
1: Ja w ogóle nie wiem, czy wy wiecie, ale ludzie to się dzielą, jeśli chodzi o tych bawiących się w chowanego, na tych, którzy lubią się bawić w domu, tam się chować, albo tych, którzy wolą to robić na podwórku.
2: Nie, to byśmy się chowali gdzieś po piwnicach, na podwórku, w krzakach.
0: Jeszcze była taka zabawa w pizzerii, nie wiem, czy kojarzysz.
1: Nie dosłyszałem, słuchajcie, bo jednak coś nam rwie, tak to jest, jak się wraca.
0: Jedziemy właśnie przez te Bieszczady jeszcze i może dlatego nam może...
1: Powiem wam, że brzmicie jak członkowie zespołu Eiffel 65, ale bardzo mi się to podoba.
0: Okej, pozdrawiamy serdecznie.
1: Trzymajcie się, szerokości, wszystkiego dobrego.
2: Wzajemnie.
1: Warto pojechać w Bieszczady, potem się wraca z dobrym humorem. Czekam na wasze telefony. Jaka jest zabawa z dzieciństwa, do której dzisiaj chcielibyście wrócić? 226452100, 17 minut po godzinie 17.

0: Powiedz, jaka jest twoja ulubiona zabawa z dzieciństwa? Halo, halo, cześć Paweł.
1: Cześć, cześć. Moją ulubioną zabawą z dzieciństwa była gra w Palanta. Nie wiem, czy ktoś już proponował to na antenie.
0: Nie było jeszcze takiej propozycji, ale bardzo się z tego cieszę, dlatego że kilka lat temu zostało wskrzeszone chyba Stowarzyszenie Palantowe, które przywraca tę królewską grę.
1: Tak, też słyszałem. U nas wyglądało to tak, że zbieraliśmy się całą klasą w piątkowe popołudnie i graliśmy do godzin wieczornych, póki było widać piłkę. Teraz natomiast chciałem któregoś razu spróbować tego ponownie, ale muszę sobie odświeżyć reguły tej gry, żeby wyciągnąć dzieciaki z domu i ich tego nauczyć.
0: A powiedz, czy ja dobrze kojarzę, że to jest właśnie ta gra, w której jest niebo i piekło?
1: Tak.
0: A, czyli dobrze kojarzę. Dobrze kojarzę. Zawsze mnie fascynowało, jak nazywa się gracz Palanta.
1: Od tego to ci nie powiem.
0: Nie, kiedyś ktoś mi powiedział, że chyba palancista, żeby ładnie brzmiało. Ale przerwałem
1: może
0: ci, tak opowiadaj.
1: Może tak być, tak. Drugą grą natomiast, którą w tej chwili często gram z dzieciakami, to jest gra w beczki.
0: A tego to nie kojarzę, tego nie kojarzę.
1: Tak, zbierasz grupę osób, najlepiej, im więcej, tym lepiej. Każdy ma przypisany numer, bierzecie piłkę, rzucacie do góry, mówiąc, wywołuje numer, wybierasz numer i ta osoba musi złapać tą piłkę. Jeśli jej nie złapie, w momencie rzucenia wszyscy rozbiegają się na boki. Jeśli ta osoba wywołana nie złapie tej piłki, ma przypisaną literkę B, tak jak słowo beczka. Później, gdy zbierze wszystkie literki, wymyślamy jej przezwisko i gramy, by zdobyła to przezwisko.
0: Najlepsze przezwisko z gry w beczkę. Ciekawy jestem.
1: Ojej.
0: Jak cię, Pawle, nazwali? Jak cię nazwali?
1: Mnie? Sikoreczka, bo mam sikorki na nazwisko.
0: A to ładne, bardzo ładne. Ale to nie pastwili się zbytnio.
1: Nie, natomiast ja jako dorosły też staram się, żeby dzieciaki nie wymyślały sobie różnych brzydkich przezwisk.
0: Rozumiem. Gra w beczkę, no dla mnie to jest taka trochę bardziej skomplikowana gra w dwa ognie. Nie wiem, czy byś się z tym zgodził. Bardziej skomplikowana, bo tam te litery wchodzą
1: tak,
0: do gry.
1: Tak, tak. Dwa ognie, wzbijaka. Dwa ognie chyba akurat jest rozwinięciem gry wzbijaka.
0: Nie wiem, czy też tak masz, ale ja, gdyby była taka organizacja, która organizuje takie zabawy dla dorosłych, ale właśnie w takie gry, jak beczka, jak dwa ognie, kilka innych propozycji się pojawiło, ja bym się chyba tam zapisał.
1: Ja też bym się zapisał, chętnie bym pobiegał tak jak za dawnych lat.
0: Słuchaj, może będzie tak, że będziemy w jednej drużynie. Numery do siebie mamy, więc się zgadzamy.
1: Dokładnie.
0: Trzymaj się, Pawle. Wszystkiego dobrego. A jaka jest wasza gra z dzieciństwa, do której chcielibyście wrócić? Zabawa z dzieciństwa, bo nie chodzi nam o gry komputerowe. Bardziej chodzi nam o to, co działo się na podwórku. 226452100. Yeah. And it's like, yo.

0: robocie.
1: Powiedziałbym, że piłka, guma, może nawet kusza na podwórku chyba nie było mocnych na Mateusza. Halo, halo, cześć Mateuszu.
2: Ale rymujesz, chyba cię przystępuję.
1: Dobry jesteś.
2: Kurczę, cześć.
1: Musimy razem coś napisać, co wejdzie na playlistę czwórki, ale myślę, że to jest do zrobienia. Ale zanim to powspominajmy trochę. Słuchaj, pamiętasz to dzieciństwo, zabawy podwórkowe, jak to u ciebie wyglądało?
2: Wiesz co, tym bardziej, że jakby wywodzę się tam, tam lata 80, ale wywodzę się z blokowisk, także nas zawsze było dosyć taka magucza jakuczka do zabawy dzieciaczków. Wiecie co, nie wiem czy było, ale pamiętacie taką grę w pola?
1: Gra w pola?
2: Tak, że rzucało się coś podobnego, co Paweł chyba mówił przed chwilą o beczce, tylko że tam było, polegało to na tym, że rysowało się pola, ja do końca już nie mogę sobie rozkminić tego, rzucało się patyk do góry, wypowiadało się to, wypowiadało się czyjeś państwo, trzeba było złapać patyk, jak się nie udało, to się odcinało mu pole patykiem. Kojarzycie to?
1: Zupełnie nie. Patrzę też na Ale i na Pawła, którzy kiwają głową, że nie znają. A powiedz, w której części Polski się w to bawiłeś?
2: Kujawsko-Pomorskie.
1: Kujawsko-Pomorskie, okej. I to była taka zabawa popularna w ogóle wśród wszystkich dzieciaków?
2: No tak, normalnie, wiecie co, i to właśnie się rysowało pole takie, jeśli dobrze kojarzę, bo tak mnie Paweł trochę naprowadził z tą beczką. Sobie przypomniałem o tym właśnie, że on mówi o tym, że się rzuca do góry i tam też było coś takiego, że rzucało się patyk, wypowiadało się imię danego państwa, do którego miałeś tam pole przypisane i swoim zadaniem, wiesz, wszyscy się rozbiegali i trzeba było tam złapać i jak nie złapałeś, to się odcinało mu kawałek pola. Ja już też, wiesz co, to było dużo lat temu, także też już człowiek nie pamięta. Myślałem, że coś podpowiecie.
1: To ładne. Fajna gra. Wróciłbyś do tego dzisiaj, jakby się zebrała ekipa, czy myślisz sobie, nie, to nie te czasy?
2: Jasne, że tak. Dzień dobry. Słuchaj, jasne, że tak. No coś w każdym razie jest nadal trochę tego dzieciaczka, nie?
1: No, mam nadzieję, że tak jest i dlatego wracamy trochę dzisiaj do naszego dzieciństwa, chociażby wspomnieniami. Mateuszu, dzięki za ten telefon. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
2: Pozdrawiam was serdecznie. Cześć, hej.
1: To teraz też będzie wierszem. To była Towarzystwa Dusza i były pytania na podwórku. Proszę pani, a puści pani Mariusza. Halo, halo, cześć Mariuszu.
3: No, witam serdecznie, witam wszystkich.
1: From USA, z tego co wiem.
3: Zgadza się. I do potwierdzenia chcę powiedzieć, że grałem w pola, tak.
1: Grałeś... Nie, czekaj. Ty grałeś w polo, czy grałeś w pola?
3: Pola, w tą grę, która pola. Bo to nam mówiło.
1: Myślałem, że
3: tak,
1: grałeś
3: w
1: polo na koniu i tam jest taki młotek i uderza się piłką po trawie, ale to nie o to chodzi. Czyli taka gra była.
3: Nie. Tak, chcę potwierdzić.
1: A jeśli chodzi o inne zabawy z dzieciństwa, które do głowy ci dzisiaj przyszły, to jakie?
3: To znaczy, moja dzieciństwa była ulubiona gra w partyzanta. To była taka, można powiedzieć, gra w chowanie się. Z tego względu, dlaczego w partyzanta? Ponieważ, powiedzmy, gdzie mieszkałem, były stare fortyfikacje powojenne. Także mieliśmy opcję po prostu się rozbiegać po całym lesie i chować się w tych fortyfikacjach i trzeba było, prawda, się znaleźć. Także to była gra w partyzanta. Zmianą też na wojnę, jeżeli chcieliśmy po prostu pograć we wojnę, też była ta w tym samym miejscu. A druga gra to była w kapsle. Pamiętam ze szkoły, zawsze w czasie przerwy byliśmy w kapsle.
1: Kapsle super rzecz, tym bardziej, że one sprawdzały się potem też gdzieś na biurku, a może na jakiejś szafce, w jakiejś komodzie. Trochę takiego kolorowego świata, być może w szarej rzeczywistości.
3: Zgadza się. I mówić o kolorach, także zbieraliśmy kolorowe kapsle, prawda, były tylko, może nikt nie pamięta, tak jak ja pamiętam, że była orężada, prawda, nasza ulubiona orężada, tylko że teraz kapsle czasami były jednokolorowe lub czasami zdarzyły się wielokolorowe, także te wielokolorowe to miały więcej sił, już nie pamiętam, jakoś tak było przy ścianie, że jak ktoś miał ładny kolor, to wtedy wygrywał, bo bliżej ściany. My przecież wrzucaliśmy te kapsle właśnie w ścianach.
1: To trochę jak z samochodem, że jak czerwony...

0: to szybszy. Mówię, że trochę jak z samochodem, że jak czerwony, to szybszy. Tak było w przypadku kapsli.
1: Można tę analogię zrobić.
0: Mariuszu, a ta twoja opowieść, ona dotyczy twojego dzieciństwa w Polsce czy w Stanach?
1: W Polsce.
0: W Polsce, okej. Okay. A tutaj robiłeś kiedyś jakiś taki mały research w Stanach Zjednoczonych, w co dzieciaki z twojego rocznika bawiły się, kiedy były małe, czy nie? Czy nie miałeś takiej możliwości, żeby z kimś pogadać o tym?
1: Moje dzieciaki niestety są już nowej generacji, także dla nich to jedyne, co można być niestety, albo telefony, albo komputery. Czasami w kosza pograją, ale to się naprawdę ogranicza. Nie widzę już takiego zaangażowania, prawda, młodzieży, żeby byli kreatywni. Nie mówię, że nie są, tylko no nie ma takiego ruchu, prawda, w tę stronę, żeby samemu sobie zorganizować coś.
0: Słuchaj, zawsze możemy zagrać wspólnie w pola. Będę na 4, jeśli oczywiście sobie zażyczycie. Przyjadę do was.
1: Zgadza się. Proszę.
0: Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie, dzisiaj rozmawiamy o naszych zabawach z dzieciństwa, do których chcielibyśmy wrócić w dorosłości. Co przychodzi wam do głowy? W co się bawiliście kiedyś? Dzisiaj też byście chcieli spróbować.
2: Ten numer warto znać. 226452100.
3: Dalej wybiegasz w świat. Fotografujesz gwiazdy, piszesz listy o snach. Czy zapomniałeś o każdym? Tak. I nie powiem, mam żal. Duchem się stałeś bez masy.

0: Wyrosłam, tak nazywa się ten kawałek. No z zabaw, z dzieciństwa się nie wyrasta. My dzisiaj zachęcamy do tego, żeby do nich wrócić. No i trochę wyruszamy w taką sentymentalną podróż. W co bawiliście się na podwórku w dzieciństwie i do czego chcielibyście wrócić? 226452100.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Chowanego grał jak szalony, ale dzisiaj Tomasz zadowolony. Halo, halo, cześć Tomaszu.
2: Cześć, cześć, witaj, witaj.
0: I widzę w głosie też nutę rozmarzenia, jeśli chodzi o ten powrót do dzieciństwa.
2: Tak, tak, dokładnie. Dziwię się, że troszkę klasyki tutaj nie padło, bo u nas gra numer jeden to była gra w króla. Gra w koszykówkę.
0: Grało się do 21? Do 21? Tak to było, czy nie?
2: Nie, to była inna gra, okay. Ale grało się, póki się nie uzyskało słowa król. I wtedy było się królem. Pamiętam, dokładnie nie pamiętam tych zasad, ale wiem, że staliśmy obok siebie. Jak się trafiło do kosza, przychodziło się jedną osobę. I później kolejny rzut, kolejną osobę. I

0: aktywowało się literki. Jeżeli doszło się na koniec, miało się literkę K i później się wracało.
1: Pamiętam, ale wiesz co, ja w ogóle mam taki komentarz, że jeśli chodzi o grę w króla, bo teraz mi to przypomniałeś, to była ulubiona gra ludzi zwolnionych z WF-u. Bo tam się nie biegało specjalnie, tylko przechodziło się o jednego.
0: Tak, tak, tak, dokładnie, dokładnie, co jednego. Jeszcze mam drugą grę, w sumie też na literę K. To była gra w kopa. I gra polegała w piłkę nożną, ustawiało się piłkę na polu karnym i strzelało się na bramkę, tylko że bez bramkarza, taki myk był. I jeżeli trafiło się w słupek, miało się 100 punktów, poprzeczka, pamiętam, 200, spojenie 500, a zwykły gol 50. I grało się, póki ktoś nie miał 1000 punktów.
1: Kurde, no nie wiem, wiesz co, wydaje mi się, że my chodziliśmy do tej samej podstawówki. Takie mam wrażenie. Wszystkie gry te same.
0: Jeszcze mam jedną grę też na literkę K, ale to ona mniej była popularna. My ją sobie sami wymyśliliśmy, gra w krawężniki. Po prostu trzeba było mieć ulicę, która miała z jednej strony i z drugiej krawężniki, stawało się i za głowy rzucało się piłkę w krawężnik. Jeżeli się trafiło, miało się 50 punktów, a jeżeli jeszcze się trafiło i piłka wróciła w ręce, to wtedy coś, to było premiowane.
1: Coś czuję, że najsmutniejsza w tej grze była piłka, ale myślę, że zabawa była przednia. Dzięki wielkie za te wspomnienia, Tomku. Trzymaj się.
0: Tak, dokładnie. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.
1: A pan w co grał, proszę pana? Mamy Sebastiana. Halo, halo, cześć Sebastianie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry.
2: Ja tak kolejno chciałem zacząć od kapsli, bo tam nikt nie zdradził tajemnicy. Tajemnicą była plastelina.
1: Czyli ty miałeś patent na to, jak wygrać w kapsle.
2: Dociążało się, no i myśmy testowali godzinami, ile tej plasteliny powinno być, żeby one były odpowiednio szybkie, ale lekkie, nie za ciężkie, nie takie, no na tej zasadzie, nie?
1: No ale to trochę jak w kasynie, kiedy się kantuje, więc...
2: Nie, raczej jak w Formule 1, dostosowanie bolidu do warunków.
1: A to też ładne, to ładne wytłumaczenie, bardzo mi się podoba. A co oprócz kapsli, jeśli chodzi o twoje dzieciństwo?
2: Powiem tak, na moim osiedlu, bo ja jestem 8-0 w okolicy, oglądaliśmy telewizję wtedy satelitarną, kablową i oglądaliśmy sport baseball. Powiem tak, wymyśliliśmy własne zasady, własny kij, własną piłkę do tenisa. I z tego, co wiem, na moim osiedlu, a mam 46 lat, na moim osiedlu dzieci dalej grają w tą odmianę baseballa, którą myśmy wtedy stworzyli.
1: I rozumiem, nie jedna szyba poszła wtedy.
2: A ciekawe jest, że nie, ale basa piłek leżało na dachach.
1: Ja pamiętam takiego kolegę z gimnazjum, który uwielbiał rzucać piłką palantową i kiedyś rzucił tak daleko, bo to był rekord bodajże województwa, 70 kilka metrów i wybił szybę w urzędzie wojewódzkim. Myślę, że panie przy biurku były bardzo, ale to bardzo zdziwione. Ale fantastycznie, że u was to się nie wydarzało.
2: Premia. A i mam taką niezbyt pochlubną historię. Chciałbym, żeby ludzie, którzy brali w tym udział, mieli okazję tego posłuchać, przypomnieć sobie. To była gra tak zwana dla osób, które wprowadzały się na nowo na osiedle. No i tam właśnie to, no byliśmy dzieciakami. Mieliśmy za osiedlem z tyłu oczyszczalnię ścieków i były osadniki. Było 5 osadników, od największego do najtwardszego. Może tak powiem, doświadczeni, starzy. Myśmy zawsze przechodzili po tym grubym, twardym, a nowym mówiliśmy, że jak chcesz się dostać do bandy, to musisz przejść po trzecim, czwartym i piątym. No, tam było tylko tak między kolano a udo i... i nowi na rzadko kiedy dali radę przejść przez te najmniejsze.
1: Moim zdaniem to się nazywa kocenie. Sebastianie, dzięki za te wspomnienia. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie, wchowanego kogoś szukasz, a do nas dzwoni Łukasz. Halo, halo, cześć Łukaszu.
3: Cześć, witajcie. Ja a propos tej gry wspomnę, no to moja wersja była taka, jak graliśmy z chłopakami, że rysowaliśmy z scyzorykiem koło, tak jak mówił poprzednik, ile było osób, które się dzieliło koło na części i tym scyzorykiem to państwo, które chciał ktoś coś zagarnąć w momencie, kiedy się wbił. Od momentu bicia było kreślenie i zabieranie całego kawałeczka. I wygrywał ten, który miał całe koło dla siebie. To była jedna wersja. A propos kapsli, no to też to kolega bardzo powiedział o plastelinie, ale też ślizganie. Czyli trzeba było tego kapsla jak najwięcej wyślizgać na betonie, żeby on był tak śliziutki, że szedł jak po lodzie. Była druga taka superlatywa, a my łącząc przyjemne z pożytecznym, graliśmy w tak zwaną duce.
1: Czyli, co graliście jeszcze raz? Nie usłyszałem.
3: W duce.
1: Duca.
3: Była to taka gra w przerwie szkolnej, gdzie robiliśmy małą dziurę w ziemi, zaznaczaliśmy odległość przykładowo 5 metrów

0: linią prostą i rzucaliśmy 10-złotówkami, 20-złotówkami, 50-złotówkami, 100-złotówkami, bo takie monety też były, w tą wykopaną dziurkę. Tylko motyw był taki, że jak ktoś nie trafił, można było pstrykać tą monetę do tej dziurki, do tej tak zwanej dupy. I wygrywał ten, który wypstrykał wszystkie monety i trafił ostatnią, która wpadała do źródeczka.
1: Ja to sobie zapisuję, bo mam wątpliwości, czy wymyśliłeś to teraz na bieżąco, czy ta gra naprawdę istniała. Ale sprawdzę, bo mnie zafascynowałeś.
0: Na pewno.
1: Jak się spotkamy, to zagramy. Łukaszu, trzymaj się.
0: 100% nawet są dwa typy pstrykania. Jeden z palca wskazującego, a drugi z palca tak zwanego fuckersa od tyłu.
1: To ja bym chyba tego środkowego próbował.
0: Dwie metody.
1: Bo większy.
0: No i po wygranym oczywiście wszyscy szli na Ronaldo w wróćku, bądź na Donaldy czy Turbuski, żeby dozbierać do kolekcji to, co brakowało.
1: Łukaszu, dzięki za te wspomnienia i do usłyszenia. Numer znasz, dzwoń częściej. Trzymaj się.
0: Dzięki.
1: 226452100. Słuchajcie, te gry z dzieciństwa, które są dzisiaj takimi grami, do których chętnie byście wrócili, to jakie? Czekam na telefony. 226452100.
2: Wrzuć na luz. Jesteś po robocie.

0: To Young Miko w czwórce. Myślę, że te zabawy z dzieciństwa do czwórkowej muzyki, to wszystko ładnie można zgrać. 17 minut pozostało do godziny 18. Pytamy was dziś o zabawy z dzieciństwa, do których chcielibyście wrócić w dorosłości. 226452100.
1: Po robocie.
0: Tak się składa, że właśnie to pytanie zadałem też przechodniom.
2: Zabawa fałowanego.
3: Jakaś najlepsza kryjówka.
2: W szafie.
4: Gra w piłkę nożną.
3: Piłka nożna jednak.
4: Jednak, tak.
5: Przychodzi mi tylko do głowy gra w chowanego.
3: Często się bawiłaś?
5: Tak, no, z moim rodzeństwem.
3: Najlepsza kryjówka.
5: Gdzieś u babci w sypialni za łóżkiem i fotelem.
3: Dobre.
6: Ja bardzo lubiłam grę w rekina.
3: A na czym to polegało?
6: Na jakimś placu zabaw się grało w takiej dużej grupce dzieci i osoba, która była na ziemi, była rekinem, a reszta osób była na tej takiej budowli na placu zabaw. My mieliśmy taki statek duży i się biegało po tym statku, a osoba, która była rekinem, łapała za nogi spod tej budowli.
0: To ja jeszcze opowiem wam historię, jak na boisku kolosa potrzebowali, to rodziców Grzegorza o zgodę pytali. Halo, cześć Grześku.
7: Szanowanie, cześć.

0: Dzień dobry.
1: Dobrze trafiłem? Ty byłeś z tych większych, jeśli chodzi o podwórko i wspólne gry i zabawy?
0: Wiesz co, nadal jestem z tych większych, ale miałem takiego farta lub nie, że akurat na swoim podwórku, na którym się wychowywałem, byłem jednym z takich młodszych, powiedzmy, jakoś tak pokoleniowo to wyszło. No więc bywało różnie, ale tak naprawdę to mam to szczęście, że teraz sam jestem tatą małego człowieka. Zresztą dzwoniliśmy kilka razy już razem do ciebie, do Pogadajmy. A że moją ulubioną grą w dzieciństwie była gra w piłkę nożną, to teraz uprawiam ją drugi raz. I można powiedzieć, że uczę się tej gry od początku, grając po prostu, spędzając popołudnie i waląc w piłę na boisku z ośmiolatkiem moim, co jest przesympatycznym powrotem do dzieciństwa. I fajnie, że chociaż przez chwilę jeszcze z tym małym mogę pobyć, zanim sam sobie już będzie czas organizował i ze swoimi kumplami grał w piłę, a ojciec już będzie cringe'owy i zanujący.
1: To ładne. Słuchaj, czyli rozumiem, że to nie jest tak, że ci młodzi wszyscy, którzy mają 8 lat, tylko siedzą w telefonie albo na tablecie. Oni też chodzą na boisko i też grają w piłę.
0: Wiesz co, jest różnie, no bo wiadomo, że jak raz na telefon, no to już go potem będziesz musiał wydrapywać z oczami razem, ale... No, odkładamy ten moment jak najdalej, żeby się ewentualnie mógł komunikować, jak gdzieś pójdzie, no to zegarek, takie powiedzmy nowoczesne rozwiązanie, ale oddalające ten telefon jakoś od małego człowieka. Ale jak już powiem, że słuchaj, zakładamy buty, idziemy pograć w piłę, no to wtedy fajne jest to, że no nadal to wygrywa z telefonem, czy z oglądaniem czegoś i tak dalej, że ta piła nadal jest fajna, że cieszy i że jakoś można ten czas razem spędzić, tak jak ja sam spędzałem, że najpierw z ojcem czy z dziadkiem, potem z kolegami, a jeszcze w czasach, powiedzmy, zimowych, jesiennych miałem takie szczęście, że codziennie ze szkoły odbierał mnie mój dziadek, który miał dla mnie mnóstwo czasu i spędzał go ze mną to tak, jak sobie tylko drzewnie mogłem wymarzyć. I graliśmy całymi godzinami w karty. To graliśmy w tysiąca obydwóch i też wspominam to no, jako jedno z najwspanialszych wspomnień z mojego dzieciństwa i skończyło się to nawet tym, że sobie karty na cześć pamięci mojego dziadka, który już wiele, wiele lat temu odszedł. Cały nawet tatuaż z tymi kartami zrobiłem, żeby właśnie, bynajmniej nie dlatego, że jest to objaw hazardu albo wizyty w Las Vegas, tylko właśnie pamięci o moim najwspanialszym, najukochańszym dziadku.
1: No takiego dziadka to pewnie pozazdrościć może nie jeden człowiek, więc no,
0: cieszę
1: gratulacje.
0: Się, że mój syn też takiego ma i też z nim rąbie piłę, więc wszystko się pięknie jakoś klamrą otwiera, zamyka i toczy. Jak to król wie, wielkim kręgu.
1: Grajcie wspólnie. Potrzebujemy nowych Lewandowskich, a nawet jak nie Lewandowskich, to ludzi, którzy robią fajne rzeczy. A myślę, że piłka nożna to jest akurat taka aktywność, która do tych fajnych należy. Trzymaj się wszystkiego.
0: Zauważam, że każda aktywność ze swoim dzieciakiem jest super i dla ciebie, i dla niego. Trzymajcie się i spędzajcie czas ze swoimi dziećmi.
1: I to mogłaby być puenta naszego spotkania, ale nie będzie. 226452100. Zabawa z dzieciństwa, do której byście wrócili.
2: I co ty na to? 226452100.

Patrzy się, jak mogłem zapomnieć, że mam dziewczynę. Czeski film, samotni, wieczór sobotni ten. Esencja zwrotki to realistyczny sen. Kolęda, kolęda, lubisz to się bawisz.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
3: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
4: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
3: A to akurat bardzo proste.
5: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
6: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?

0: sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
1: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: Siemanko, z tej strony Eprom, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka, to słychać.

0: deszczu. Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: Temperatura nad ranem wyniesie od 9 stopni w Kotlinach Sudeckich, około 11 na północnym zachodzie kraju, do 17 na południowym wschodzie. Uważajcie też rano na mgły, jeśli będziecie jechać samochodem. One będą ograniczać widzialność do 300 metrów.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
5: Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit.
1: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: Tak, Ghost Killer Track mówi nam dzień dobry w trzeciej godzinie naszego spotkania, a trzecia godzina po robocie to są zajęcia warsztatowe. To jest czas, kiedy uczymy się nowych rzeczy, kiedy uczymy się śpiewać, tańczyć, kiedy próbujemy swoich sił w parkurze na przykład, jeśli do tej pory tego nie robiliśmy. Będzie na pewno się działa.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Powiem krótko, będzie się działo, będzie dynamicznie, bo dziś porwiemy was do tańca. Przed nami warsztaty z tańca irlandzkiego, a za kilka chwil, za kilka minut z koniczyną i podkową w ręce wkroczy do naszego studia Małgorzata Greś-Cieślak ze Szkoły Tańca Irlandzkiego Setanta. To już 8 minut po godzinie 18.
1: Ten numer warto znać. 226452100.

0: robocie.
1: Po robocie nie gadamy o robocie, ale uczymy się zupełnie innych rzeczy. Uczymy się albo o nich rozmawiamy. Razem z nami Małgorzata Greś-Cieślak ze Szkoły Tańca Irlandzkiego Setanta. Dzień dobry, cześć Gosiu.
2: Dzień dobry.
1: Taniec irlandzki to dzisiaj będzie taniec, który jest w kręgu naszego zainteresowania. Dla mnie to jest taki taniec, który jest dla tych, którzy nie lubią ruszać rękami.
2: No, w pewnym sensie tak, dlatego że tam pracują głównie stopy i dolne części ciała, stopy, nogi. Ręce są wzdłuż ciała, szczególnie jeśli chodzi o tańce solowe, ale są również tańce grupowe, gdzie ręce już pracują, trzeba podawać sobie ręce, wykonywać różne figury, więc też są aktywne, no ale nadal jest to określony sposób, nie dowolny.
1: Zawsze mi się wydawało, że jak ktoś tańczy taniec irlandzki, to jeśli chodzi o tę dolną partię ciała, musi ona być bardzo, ale to bardzo mocno wyćwiczona, bo inaczej się nie da. Tam jest taki dynamizm, dynamit pewnie przy okazji też na zawodach, że trudno byłoby to ogarnąć bez przygotowania.
2: Jak najbardziej. I ważna jest też precyzja. To muszą być precyzyjne ruchy, muszą być silne mięśnie nóg, musimy jakby mieć świadomość swojego ciała, pracy stóp, żeby móc wykonywać różne elementy.
1: To może być najtrudniejsze pytanie naszego spotkania. Gdybym cię spytał o to, czym właściwie jest taniec irlandzki, to co byś odpowiedziała?
2: Myślę, że każdy, dla każdego jest czymś innym. Dla niektórych to jest po prostu sposób na oderwanie się od codziennych stresów, a dla innych jest to miejsce, gdzie mogą właśnie rozwijać się, pokonywać jakieś swoje słabości. Dla jeszcze innych osób jest to miejsce, gdzie spotykają znajomych i naprawdę spędzają również poza zajęciami wspólnie czas.
1: I to jest taka forma tańca, która wiąże się w twoim przypadku również z fascynacją Irlandią, czy zupełnie nie?
2: Fascynacją, to znaczy jak najbardziej od kiedy zaczęłam tańczyć taniec irlandzki, to z wielką chęcią odkrywałam Irlandię i jeździłam tam nie tylko po to, żeby rozwijać się tanecznie, ale żeby też zwiedzać i odkrywać po prostu zjawiskowe miejsca. Ale to też myślę, że zależy. Niektórzy na przykład zaczynają od zainteresowania muzyką irlandzką, więc bardzo podoba im się muzyka irlandzka i wtedy nabierają chęci, żeby spróbować również swoich sił w tańcu. A są osoby, które po prostu przychodzą na zajęcia, żeby się poruszać i to im wystarczy.
1: A na przykład jeśli chodzi o muzykę, to musi być muzyka irlandzka do irlandzkiego tańca, czy nie?
2: Nie, możemy tańczyć do różnej muzyki, wiele utworów popowych, no, większość tak naprawdę nadaje się jak najbardziej do tańca irlandzkiego.
1: A zdarzyło ci się tańczyć na weselu, taniec irlandzki?
2: Zdarzyło mi się.
1: Ale do tak. Popowej muzyki, tak?
2: Tak, zdarzyło się.
1: A to ciekawe, bo rozumiem, tam ważny jest rytm, więc jeśli ten rytm jest powtarzalny, to też pewnie można tańczyć.
2: Jak najbardziej. Mamy dużo rytmów na 2/4, 4/4 i jak najbardziej jest to w większości utworów teraz popularnych. Więc możliwe jest taniec irlandzki.
1: Jeśli chodzi o Małgosię, powiedziałem, że ona wkroczy do naszego studia z jakąś podkową, z kapeluszem, być może z koniczyną, ale nie, wkroczyła z butami, bo te buty do tańca irlandzkiego są bardzo charakterystyczne. Jesteś w stanie je ze swojej torby wydobyć?
2: Mam tutaj buty. Są charakterystyczne.
1: Dla mnie wyglądają trochę jak buty do stepowania.
2: To są akurat buty do stepowania, bo taniec irlandzki też dzieli się na parę rodzajów. Są tańce miękkie, gdzie tańczymy w baletkach, ale są te najbardziej popularne tańce twarde, czyli step irlandzki. I właśnie tam potrzebujemy specjalnych butów, które mają z przodu takie, to się nazywa tip, dzięki którym możemy wydawać dźwięki. I również są obcasy, które służą do tak zwanych klików i też wydajemy nimi dźwięki. Nie są to blaszki, jest to włókno węglowe. W stepie amerykańskim są blaszki, a tutaj mamy właśnie takie troszkę większe klocki.
1: Widzieliście trzy śruby w podeszwie. Tutaj tak to wygląda, jeśli chodzi o but.
2: Tak, tutaj mamy te śrubki, żeby obcas się dobrze trzymał. Zdarzało się, że po jakimś czasie użytkowania obcasy zaczynają odpadać nawet w czasie pokazów, więc no trzeba dbać o te buty i doglądać ich, żeby nie były niebezpieczne.
1: To możemy wam obiecać, że jeszcze trochę popukamy obcasami oczywiście, bo razem z nami Małgorzata Greś-Cieślak ze Szkoły Tańca Irlandzkiego Setanta.
0: I co ty na to? 226452100.

0: bocie.
1: Czy wy to słyszycie?
2: To są buty do tańca irlandzkiego. Razem z nami Małgorzata Greś-Cieślak ze Szkoły Tańca Irlandzkiego Setanta, właścicielka tych butów. Rozmiar 37, bo to zdążyliśmy ustalić. I widać, że to są takie buty, które są dla ciebie ważne. Sporo przeszły.
3: Zdecydowanie, tak.
2: Ale te buty, które sporo przeszły, to są najlepsze buty. One są bardzo miękkie mimo wszystko. Wydawało mi się, że one, jak widzę kogoś tańczącego taniec irlandzki, że to jest bardzo twardy bucior.
3: Na początku są dosyć twarde i trochę czasu zajmuje, aż się je rozchodzi, ale tak naprawdę musimy je rozchodzić, żeby można było łatwo wykonywać niektóre elementy. Są takie elementy, gdzie się wchodzi na czubki palców, więc ten but nie może być sztywny.
2: I drogie są takie buty?
3: Takie
2: widełki.
3: Między 700 a 1000 zł.
2: Okay. Znaczy,
3: tak naprawdę pewnie można i droższe, ale takie dla normalnych użytkowników około 700 zł.
2: I ty kupujesz buty sprowadzając je z Irlandii, czy można kupić na przykład gdzieś w jakimś stacjonarnym sklepie?
3: Jest jeden sklep na Śląsku u nas, gdzie część osób kupuje u nas buty, a tak to sprowadzamy często z Irlandii. Ja akurat te buty kupiłam, kiedy sama byłam w Dublinie, no bo wtedy najwygodniej było mi je przymierzyć, dokładnie.
2: Bo takie wysyłanie i potem przymierzanie nie jest
3: tak,
2: łatwe.
3: To też zajmuje sporo czasu.
2: A czy gdybym ja chciał się uczyć tańca irlandzkiego, to jest taki pierwsza rzecz, którą powinienem kupić, właśnie buty do stepu?
3: W naszej szkole zalecamy rozpoczęcie nauki od tańców miękkich. To są właśnie te tańce, gdzie nie trzeba specjalnych butów, żeby poznać podstawy tańca, czyli charakterystyczne ustawienie stóp, poznać podstawowe ruchy, a potem dopiero zachęcamy do nauki stepu. My w naszej szkole też dysponujemy jakąś liczbą butów, które po prostu zostały po uczniach, które w jakiś sposób znalazły się i zostały z nami i w miarę możliwości na początku udostępniamy je naszym uczniom.
2: Czyli to są te wszystkie historie, kiedy kończy się rok szkolny i nagle buty zostają.
3: Dokładnie,
2: objawienie butów, tak. Rozmnożenie.
3: Albo po prostu ktoś już kupił sobie nową parę i stare oddaje na użytek szkolny, żeby inni mogli korzystać.
2: Ale powiedziałeś, że są tańce miękkie. Ja rozumiem, że tam, kiedy ktoś tańczy, nie słyszymy tego odbicia obcasu o podłogę na przykład.
3: Tak. Tam wręcz nie chcemy, żeby cokolwiek było słychać, bo to ma być taniec taki delikatny, skoczny.

0: ale zwiewny i lekki. Jest dużo skoków, troszkę może to przypominać balet, chociaż ruchy są, powiedziałabym, nieco szybsze, może niektóre skoki wyższe, ale na pewno nie chcemy, żeby to było słychać.
1: I to wygląda tak, że tańce miękkie są łatwiejsze od tych twardych, od stepu irlandzkiego, czy nie?
0: Myślę, że są może trochę bardziej naturalne, no bo jednak rzadko kiedy jest tak, że ktoś naturalnie uderza sobie stopami o ziemię, więc myślę, że tańce miękkie są trochę bliższe, ale tak naprawdę to kwestia indywidualna, która tańce są łatwiejsze.
1: A dla kogo jest w ogóle taniec irlandzki? Pytam dlatego, że zastanawiam się, czy trzeba mieć jakieś predyspozycje nawet anatomiczne. Nie wiem, czy ktoś z płaskostopiem będzie w stanie tańczyć taniec irlandzki, będzie w stanie trenować step.
0: Oczywiście, jakby płaskostopie nie jest tutaj problemem, wręcz czasami taniec irlandzki pomaga, żeby skorygować
1: wady postawy.
0: Tak, wady postawy, problemy ze stopami. Na pewno bardzo przydatne jest poczucie rytmu, ponieważ ten taniec jest ściśle połączony z muzyką, ma swoje konkretne miejsce i dosyć ważne jest, żeby słyszeć muzykę. Na początku to wcale nie jest takie oczywiste i nawet jeżeli ktoś nie ma problemu z rytmem, to musi nauczyć się, w co dokładnie się wsłuchiwać i po jakimś czasie to zaczyna wychodzić. Myślę, że tak, to są osoby, które mają naturalnie odkręcone stopy, bo w tańcu irlandzkim palce powinny być na zewnątrz. Ale jeżeli ktoś tego nie ma, to jest to do wyćwiczenia jak najbardziej.
1: To ja mam. Trochę tak jak kaczorek się chodzi z tymi stopami.
0: Tak, to na pewno pomaga, bo to jest jak najbardziej mile widziane w
1: tańcu. To zaczynam swoją karierę, zaraz będę przymierzał buty rozmiar 37. 7 za mało, ale rozciągnie się.
0: Coś znajdziemy.
1: Czy taniec irlandzki jest bardziej dla indywidualistów, czy jednak daje dużo mocniejsze poczucie wspólnoty? O tym porozmawiamy za kilka minut. Małgorzata Greś-Cieślak ze Szkoły Tańca Irlandzkiego Setanta gości dzisiaj w Po Robocie w Czwórce.
2: Czego to ludzie nie wymyślą?

0: o tańcu irlandzkim zawsze możemy porozmawiać. Małgorzata Gryś-Cieślak ze Szkoły Tańca Irlandzkiego Setanta gości dzisiaj w Porobocie. To jest taki taniec dla indywidualistów, czy jednak dla ludzi, którzy cenią sobie poczucie wspólnoty?
1: Tak jak mówiłam, to jest taniec bardzo różnorodny. Mamy tańce solowe, to są właśnie te tańce miękkie i twarde, gdzie tak naprawdę nie potrzebujemy pary. Możemy tańczyć samodzielnie, nie potrzebujemy nikogo do tego i wtedy nie musimy się martwić, żeby z kimś się zgrać. A druga kategoria to są tańce grupowe, gdzie tańczy się tańce po 4 osoby, 6 osób, 8 osób albo i więcej. No i wtedy już pewnie trzeba starać się zgrać z innymi. Myślę, że jest to dosyć ważne.
0: A ty co wolisz?
1: Ja?
0: Szczerze?
1: Myślę, że tańce solowe.
0: A, czyli jednak solistka. Patrz, jestem.
1: Nie do końca tak. Po prostu lubię polegać na sobie, jeśli chodzi o niektóre rzeczy, ale tańce grupowe jak najbardziej również są przyjemne, dlatego że wtedy tańczy się z kimś, nie tylko dla siebie, ale z kimś i czuję się po prostu taką więź z innymi.
0: Tylko zakładam, że jak ktoś zaczyna swoją przygodę z tańcem irlandzkim, no to trudno, żeby poszedł i od razu tańczył tańce grupowe, nie mając pojęcia o podstawowych krokach.
1: Jakieś podstawy są jak najbardziej wskazane, chociaż niektóre tańce grupowe są naprawdę proste i wystarczy kilka minut, żeby się ich nauczyć i móc po prostu wziąć udział w zabawie.
0: A powiedz, na czym polega specyfika ruchu stóp chociażby w tańcu irlandzkim? Czy można to jakkolwiek opisać?
1: Ważne jest to, żeby nie myśleć o tym, że pracuje tylko noga, ale też sama stopa w stawie skokowym, więc to musi być taki ruch stopą od siebie do siebie i musimy jakby używać i też stopy uderzać nią, a nie szurać o podłogę na przykład.
0: Czyli uderzamy, nie szuramy. Dokładnie. A zakładam, że na początku jest taka tendencja do tego, żeby trochę poszurać.
1: Tak, i oprócz tego powinniśmy być cały czas na palcach. To też na początku nie jest proste.
0: Gosiu, a czy mogę powiedzieć, że w Polsce jest teraz boom na taniec irlandzki, czy nie?
1: Myślę, że taki boom to był 10-15 lat temu. Teraz taniec irlandzki powiedziałabym, że jest popularny, ale nie aż tak, jak był kiedyś.
0: A zastanawiałaś się, z czego to wynika, że 10-15 lat temu taniec był popularny?
1: Myślę, że po prostu zaczęło się do Eurowizji w 1994 roku, kiedy właśnie pierwszy raz był pokaz Riverdance. To jest taki spektakl taneczny. I
0: do nas to przyszło
1: później.
0: I tak
1: się zaczęło, dokładnie.
0: Do nas
1: tak?
0: 15 lat później.
1: A teraz to też jest tak, że są nowe style popularne. Był moment, kiedy był popularny taniec brzucha, potem był dancehall i tak to jest, że każdy styl ma swój moment, a potem zostają ci, którzy najbardziej się do niego przywiązują.
0: A czy w świecie tańca irlandzkiego są takie koty związane z konkretnym krajem? Czy to są faktycznie Irlandczycy, którzy są absolutnie najlepsi, czy nie?
1: Jest wiele narodów, które są, bardzo wielu Amerykanów tańczy taniec irlandzki i są tak samo mocni, czasami nawet niektórzy mocniejsi niż Irlandczycy, a zaczynają taniec irlandzki głównie Amerykanie, którzy mają jakieś irlandzkie korzenie. W Australii taniec irlandzki jest również popularny, coraz bardziej popularny w Azji. I u nas na kontynencie, w Europie też, ale jeszcze trochę nam brakuje.
0: Czy ty wiesz, że ja nie spytałem cię, dlaczego zacząłeś tańczyć taniec irlandzki? Bo to już 20 lat, 25 prawie.
1: Tak, ponad 20 lat. Tak naprawdę szukałam czegoś nowego. Poszłam na spektakl, zobaczyłam i uznałam, że chciałabym spróbować. I tak zostało.
0: Zakochałaś się wtedy w tym tańcu. Tak. A druga miłość to język francuski. Tu są jakieś punkty wspólne, czy nie? Bo jesteś nauczycielką języka francuskiego w szkole.
1: Tak. Jestem nauczycielką języka francuskiego. Nie, myślę, że to takie dwie osobne pasje, które są niezależne od siebie.
0: Tak wygląda i tak brzmi człowiek, który ma swoje pasje, jest w nich absolutnie zakochany po uszy. Małgorzata Gryś-Cieślak ze Szkoły Tańca Irlandzkiego Setanta. Nowy rok szkolny się zaczął, to pewnie nowe grupy powstają.
1: Tak, jak najbardziej otwieramy nowe grupy, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i inna grupa dla młodzieży starszej i dorosłych. Zarówno z tańców miękkich i stepu irlandzkiego, także serdecznie zapraszam.
0: To czego wam życzyć na początku roku? Połamania obcasów czy czegoś innego?
1: Tak, połamania obcasów
0: to połamania obcasów życzę. Chociaż trzema śrubami przytwierdzone, więc nie będzie łatwo. Dzięki, Gosia, za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Teraz to już luz.

0: Czwórka. To słychać. To słychać.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: To Szczyl, chyba o miłości. Taniec irlandzki to w sumie sztuka, bo o nim rozmawialiśmy, ale mam wrażenie, że trochę sportu także. A skoro o sporcie mowa, Kraków zorganizuje Mistrzostwa Świata Kobiet w ampfutbolu. Dziś oficjalnie ogłoszono, że w 2027 stolica Małopolski będzie gościć 16 reprezentacji z całego świata. To będzie druga odsłona mundialu w dyscyplinie, którą uprawiają osoby po amputacjach i z wadami wrodzonymi kończyn.
1: To wsparcie, co już powiedziałam też na samej konferencji najbliższych, jest bardzo ważne. W Kolumbii go nie było, więc miejmy nadzieję, że tutaj doda nam skrzydeł i będziemy walczyły o te medale większe niż dotychczasowe, czyli brązowe. Chcę wrócić ze złotym krążkiem na szyi, to w Krakowie. Mamy nadzieję, że to wsparcie publiczności nam w tym pomoże. Trochę szczęścia, no i nasze dotychczasowe treningi. I miejmy nadzieję, że tego 12 września ten złoty krążek zawisie na naszej szyi i będziemy się tylko wszyscy razem cieszyć.
0: Bo przed 2 laty w Kolumbii Polki zdobyły brązowy medal. W przyszłym roku mają apetyt na więcej, a dla mieszkającej na co dzień w Krakowie Weroniki Nowotny możliwość walki o medale w Polsce to bardzo wielkie wyróżnienie. 16 minut pozostało do godziny 19.

0: To Tiger Stripes w czwórce. Ja mam taką cichą nadzieję, że to popołudnie z czwórką, które spędziliśmy razem, stanie się dla was też wieczorem z czwórką, bo mistrzowie świata w czarnym humorze Adam Smolarek i Delem przejmą stery w czwórce po godzinie 19. A my tymczasem dziękujemy wam za ostatnie 3 godziny. Ala Mucha, Paweł Worobiej, Kuba Jamrozek. Do usłyszenia. Cześć.
1: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Autopromocja.
1: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
2: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
1: i całkiem nieoczywistymi.
2: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
1: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
2: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
1: Alicja Michalska
2: i Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
11: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
10: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
0: Po reklamie.
12: Tak jak my,

0: I swear I won't quit. I know it's on top, but one day I'll get over it. And if I can't get over it, then I'll learn to cope with it. They say you gotta go with the flow, so let's go with it. And that's all I've been doing, pure heart, I showed them it. Always did my best, even if no one noticed it. Penned the dopest lyrics when I'm over with the coldest sets. When it's said and over, tell them, bro, I did it, no regrets. No regrets.
1: Powiedział, co wiedział, London Electricity, a tymczasem 19 na zegarze.
2: Pogoda.
1: Czym zaskoczy nas dziś Paweł Worobiej? To jest moje pytanie.
3: Paweł Worobiej nas dzisiaj realizuje i to jest Paweł, ale ja na przykład na niego mówię Paweł.
1: Oryginalnie. Pawlo.
3: Dzisiaj będziemy z nim współpracować przez najbliższe 2 godziny, więc już możecie wiedzieć, że atmosfera w czwórce będzie gorąca. Oj tak, będzie gorąco. Dzisiaj w całej Polsce było gorąco.
1: No myślę, że można tak powiedzieć bez żadnych w ogóle ale, przeciwwskazań i tak dalej, dlatego że nawet teraz, uważaj,

0: Miejscami na południu 30 stopni.
1: Stary.
0: 19.
1: U nas miejscami jest 37. Tutaj jak tak patrzę, po tak? sobie, po tobie.
0: Fuh. No powiem ci, że jest co najmniej...
1: Ja już się spociłem.
0: 36,6 może być.
1: Może być co najmniej.
0: Tak.
1: I to nawet, wiesz, na głowę.
0: Tak, mój wykrywacz tutaj chociaków wskazuje 36,6 stopni naprzeciwko
1: Totalnie.
0: Mnie.
1: Totalnie, mój aż pika, mój aż wibruje.
0: No.
1: Słuchaj, no jak oceniasz dzisiejszą pogodę?
0: A słońce, ciepło, wiesz co, trochę duszno. Trochę duszno.
1: Trochę, ciebie się nie da zadowolić pogodowo.
0: Nie, da
1: tak,
0: się.
1: No słuchaj, ja dzisiaj sobie spacerowałem i było mi naprawdę super ciepło. A spacerowałem jeszcze...
2: Taki zajęty byłeś.
1: No, spacerowałem z Jakubem Wiabrowskim. Patrzyłem, jak się robi prawdziwe dziennikarstwo.
0: A nie nasze.
1: A nie to, co teraz za chwilę doświadczycie. I to było naprawdę inspirujące doświadczenie. I aż mi się zrobiło ciepło, nawet jeszcze cieplej niż było na dworze.
0: Kurde, no ale nie dziwię się, z Kubą Wiabrowskim.
1: Z Kubą Wiabrowskim.
0: Słyszysz ten welwetowy głos?
1: Słyszysz,
0: musi tak być.
1: No. Mhm. I tą taką twarz trochę dziecka, trochę ojca, I guess.
0: Tak.
1: Nigdy nie wiesz, czy przytulić, czy uciekać przed pasem.
0: No, czy proszę pana?
1: No to co, jak oceniamy pogodę?
0: Jak oceniamy pogodę? Ja daję 7.
1: Ja daję 9.
0: 9, okej. Okay. 9. Czyli 8 na 8. 10. No to wygląda.
1: To jest nasz rating pogodowy, 8 na 10.
0: A za godzinę nasze afirmacje, czyli to, na co wszyscy czekają najmocniej, zwłaszcza my dwaj, bardzo lubię afirmować.
1: Ja też lubię afirmować, ja wszystko lubię z tobą.
0: A to nie będę ci przeszkadzał.
3: Autopromocja. Muzyka, która ma własny klimat, własne historie i własny soundtrack. Najlepszy soul, R&B, pop i gitarowe brzmienia. Kultowe numery, świeże odkrycia i kawałki, które aż się proszą o miejsce na twojej playliście. Do tego muzyczne historie gości, ciekawostki i dźwięki, do których chce się wracać. Wszystko znajdziesz w audycji Letni Soundtrack. W każdą środę od 21 do 23. Zapraszam, Damian Sikorski.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
4: Po reklamie.
7: Tak jak

0: Kolejka, z tej strony guest Julka. Właśnie słuchacie Czwórki.
1: Pan Darek nie umie w smoltok, ale z pitego o ryby staje się Garcia Lorko.
2: Czwórka, to słychać.

0: A, moi drodzy, nie uwierzycie, jak sprośne żarty można dostawać na słuchawkę tuż przed wejściem na antenę. A jednak, za nami Slater i Cannibalism i no cóż, no chyba tyle wystarczy.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa zapraszają Adam Smolarek i Del M.
2: Jesteśmy tu.
0: Jesteśmy tu
2: dla was.
0: Wleciało.
2: Nastrojowo, jest dobrze.
0: To właśnie my, wasi chłopcy.
2: Chłopaki z baraków są tu z wami, Adam Smolarek i Del M. Jesteśmy tutaj z wami i dla was. Nie tylko z wami, jesteśmy też dla was do godziny 21.
0: To prawda. A czym będziemy się dzisiaj zajmować?
2: O, dzisiaj się będziemy zajmować DJ-kami. Nie wiem. O, słyszałeś kotka?
0: Słyszałem kotka.
2: Właśnie, to ciekawe.
0: Tu, wiem, że mamy audycję o psach w czwórce, w każdą niedzielę.
2: Może kotek uciekał na wieść o tym, że numer raz przyprowadza psy.
0: Może?
2: Może. Dobra.
0: Tajemnica?
2: No cóż.
0: A ja znowu jakaś...
2: Jest jak jest. Wróciliśmy do czwórkowego bitu. Tak, DJ WRK za chwilkę przyjdzie do nas i będzie opowiadała o, wiecie, jak to jest być babą w świecie DJ-ów.
0: No, tak. I w ogóle myślę, że każdy...
2: Tak to spłuciłem? Czy to jest okej?
0: Okay? Super, spłuciłeś jak na chłopa przystało.
2: Jak na chłopa przystało. No dokładnie, więc ogólnie tak. Wiecie, dzisiaj będzie dwóch chłopów. I będziemy gadali o tym, jak babom jest ciężko, wiadomo.
0: Tak, tak, tak. My się znamy na tym najlepiej.
2: Tak, poza tym reprezentujemy polskie media publiczne, więc cóż, musimy się tym zająć. Wiesz,
0: loża ekspertów, czterech gości w garniturach i temat prawa kobiet, wiadomo.
2: Tak, debatujmy.
0: Najlepiej.
2: Więc tym będziemy się właśnie dzisiaj zajmować, będzie super. Musicie nam uwierzyć, że na czymś się na pewno znamy, a temat, który dzisiaj poruszymy, jest jakimś innym tematem.
0: No tak, na takim, na którym my się nie znamy. Dlatego zaprosiliśmy osobę mądrzejszą od nas i zaczynamy od grania już klubowy. Dlatego, że propozycja Dylema, uwaga, to nie jest projekt TV Atlantyda z telewizji polskiej z lat 90.
2: Nie.
0: To VTSS i Atlantyda.
2: Mhm.

0: każdy piątek między 18 a 20. A tu proszę bardzo, Atlantyda od VTSS.
1: Kto puka?
2: Zwariowałbyś bez tej autopromocji, nie? Innych audycji.
0: Tak, no, wiesz dlaczego? Bo to też moja audycja.
2: No, no dobra, okej, okay, nieważne. Okej, okay, przejdźmy do gościa.
0: Tak?
2: No.
0: Cześć.
2: Cześć.
3: Cześć, witam was serdecznie.
2: Przedstaw się.
3: Mam na imię Weronika.
2: Dobrze, dobrze.
3: WRK DJ.
2: WRK DJ, słuchaj, na razie wszystko.
0: Skąd
3: słuchaj, nie domyślisz się, naprawdę się nie domyślisz.
0: Jest jak to... się rozwija skrót WRK? WRK?
3: Miałam nie używać brzydkich słów, aczkolwiek...
0: Ajajaj.
3: Tak.
0: No dobrze, to cofam pytanie.
2: No dobrze, to jakie jest najlepsze radio w Polsce? Za długo się zastanawiasz. Dalej. No cóż, to może...
3: Zrobiło się mega niezręcznie.
2: Okej, okay, Weronika Leszko jest naszą gościnią, DJ-ka, organizatorka. Jak jeszcze można nazwać twoje funkcje?
3: Promotorka, twórczyni tak naprawdę społeczności muzyki elektronicznej w Polsce. Od ładnych 5-6 lat.
2: Masz dużo koleżanek DJ-ek?
3: Trochę by się ich znalazło. Trochę by się ich znalazło. I to z różnych gatunków muzycznych i z różnych gatunków wiekowych, że tak powiem, więc trochę by się ich znalazło.
2: A masz więcej koleżanek DJ-ek, czy więcej kolegów DJ-ów?
3: Wiesz co, ja umiem liczyć generalnie tylko do 4, więc okay, mogłabym
0: jesteśmy powiedzieć... Jesteśmy czwórca, więc dobrze.
2: Bingo.
3: Czyli mamy odpowiedź.
2: Mamy odpowiedź.
3: Mamy odpowiedź.
2: Czyli okej, okay, czyli porówno. Dobra.
0: Okej, okay, nie. Jednak chyba nie porówno, no okay, niestety.
2: Dzisiaj mieliśmy rozmawiać o tym, że jest coraz więcej DJ-ek na polskiej scenie i coraz częściej przejmują main stage'e. To jest teza, którą rozpoczynamy. Wszystko oparliśmy o jeden artykuł.
0: O jeden raport w sumie.
2: Właściwie no, jeden raport.
0: Raport. To jest ładniejsze słowo.
2: No dobra, no ty jesteś...
0: Wiesz, nie zaglądamy na Onet, nie? Okay. Tylko zaglądamy do raportu.
2: Wszystko oparliśmy o jeden raport. No i zaczynamy rozmowę tak naprawdę od tego, czy nie męczy cię już dyskusja wokół DJ-ek w Polsce, która się zaczyna od tego, że jest taki punkt wyjścia, że dziewczynom jest trudniej. Czy myślisz, że już jesteśmy trochę za tym i już można byłoby przejść ponad tym? Czy myślisz, że to dalej jest potrzebne?
3: Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze przede wszystkim, żeby to się już powoli kończyło i chciałabym, żeby za te kilka lat już nie były potrzebne takie rozmowy przede wszystkim. Czy jest trudniej? Z jednej perspektywy tak, ale to jest nadal generalizowanie, bo nie patrząc na to, jak to było w przeszłości jednak i jak mówimy o tym raporcie też, no to to jest jednak kilka tam festiwali było wziętych pod uwagę w tym raporcie. Ale początkowo w ogóle kobiety miały mniejszy dostęp czy do nauki, nawet jeżeli chodzi o takie artystyczne rzeczy, te kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, więc też było im ciężej się w ogóle wydostać gdzieś i być zauważanym. I w tym momencie, tak jak zaczęliśmy wcześniej, myślę, że to jest temat, który trzeba nadal poruszać i cieszę się, że go poruszamy. Jesteśmy już na dobrym etapie, żeby to się powoli kończyło, bo tak, no bo kobieta czy mężczyzna, w sensie w tym momencie teraz mamy patrzeć tylko i wyłącznie na muzykę i na osoby artystyczne, że tak powiem, więc no muzyka nie ma w tym wypadku płci i to jest bez różnicy, czy grają kobieta czy mężczyzna, to jaką muzykę gramy odpowiada za to tylko i wyłącznie to, jakimi emocjami się w tym wypadku kierujemy.
0: Do tego zaraz wrócimy. Ja tu postawię tezę, że dużo oldheadów chce wrócić do tego momentu, kiedy DJ nie był gdzieś na górze i gdzieś oświetlony.
3: Ojejcie, jak mnie to denerwuje.
0: No właśnie, a o tym porozmawiamy sobie za moment. Powiedzmy tylko, bo mówiliśmy o raporcie. Raport Local Girls Movement Main Stage Revolution. To jest jego tytuł. A jeśli chodzi o festiwale, no to mowa m.in. o Audio River, o festiwalu Tauron Nowa Muzyka, Open Air Festival, Salt Wave Festival, Unsound też. Także polskie festiwale, profil zarówno mainstreamowy, jak i niezależny. I do tego za moment wrócimy. A teraz raz jeszcze VTSS, tym razem moja, bo to jest chyba pierwszy kawałek z jej wokalem, jaki usłyszałem.

0: Make your head disappear.
1: Co różni balkon od DJ-a? Balkon utrzyma trzyosobową rodzinę.
2: Po sąsiedzku.
3: Tym samym wracamy do rozmowy z DJ-ką WRK, która jest naszą gościnią dzisiaj u chłopaków z sąsiedztwa.
4: I pozdrawiamy DJ-a Berta.
3: Pozdrawiamy DJ-a Berta. No musi pracować w radiu, biedny, bo
4: musi pracować.
3: No właśnie, wiadomo, balkon, DJ, no, te sprawy. Ale skończyliśmy na wątku, czy DJ musi się pokazywać oraz czy to jest ważniejsze niż muza? Bo tu jest to jest istotne w kontekście rozmowy o płci, o wizerunku, nie?
1: Tak, ustawianie takiego po prostu tej osoby artystycznej, takiego boga, tak?
3: Tak.
1: I to też no, można po prostu rozmawiać na ten temat godzinami, bo to też przychodzi do tego mainstreamu dzisiejszego, co jest modne, co jest niemodne. Ale to jest chyba najgorsze, co może być, przynajmniej dla mnie, tak z doświadczenia. Nienawidzę grać na takich większych scenach, może nie na większych scenach, ale na tych takich wywyższonych, gdzie nie masz tej takiej równości z osobami na parkiecie, gdzie ciężko ci z nimi złapać jakiś taki kontakt, nawet fizyczny powiedzmy. Wolę zdecydowanie czy piwnicę, czy właśnie ten taki parkiet z DJ-ką na równi, bo jesteśmy, to jest moje ulubione określenie i może będzie trochę takie romantyzowane, nie wiem jak to powiedzieć, ale jesteśmy w tym wszyscy razem. Ta muzyka nas zawsze sprowadza do jednego miejsca, czyli do emocji, nieważne jakich, kto chce je wyrazić, jesteśmy w tym razem.
3: Muzyka jest językiem wszechświata, tak Fish rapował 20 lat temu. My się tutaj, myślę, że możemy zgodzić, z racji, że kolega udaje, że rapuje czasem, ale są też jednak DJ-e producenci, którzy bardzo mocno jadą na tym, że ich widać i że mają konkretny wizerunek. No, na myśli to, jak wybuchła popularność Yosuke Yukimatsu na przykład.
1: Mhm.
3: No to jest jednak bardzo istotne w jego graniu, że jest chłopem, który ma szczękę kwadratową i gra bez koszulki. U niego to jest ważne. Jeśli pójdziemy na koncert VTSS czy Niny Jirachi, to też jest to, że ludzie patrzą na to, jak dziewczyny tańczą w tym przypadku, okay, jak one same się bawią, nie?
1: Z drugiej strony mamy też na przykład dr Rubenstein, która kiedyś swoją karierę zaczęła tym, żeby właśnie przestać seksualizować na przykład kobiety i zaczęła występować właśnie w sweterkach, w okularach ze związanymi włosami, co też totalnie jest jakąś taką kreacją artystyczną. Teraz już idzie trochę inaczej, już normalnie, czym jest normalność w tym wypadku, występuje, ale myślę, że to jest już też inny temat po prostu kreacji osoby artystycznej i tego, w którą stronę ty siebie wykreujesz albo w którą stronę popchniecie.

0: menadżer i co powinieneś osiągnąć według menadżera.
1: Delem, co ty powinieneś osiągnąć? Powiedz nam, proszę. On nie może, Paweł wyłączył mu mikrofon.
0: Powiedz,
1: i
0: czego
1: bardzo
0: cię
1: dobrze.
0: Nauczyłam. Powiedz coś.
2: O, mogę już mówić.
1: Bez sensu.
2: To o czym rozmawiamy?
1: No powiedz, czego Werka cię nauczyła.
2: Może lepiej nie?
0: Dobrze. Następnym razem.
1: No to z powrotem nie ma mikrofonu, z powrotem nie ma. Dobrze, bardzo dobrze. Także w takich klimatach tutaj sobie rozmawiamy. No dobrze, czy ty jako DJ-ka mierzyłaś się z gatekeepingiem?
0: Myślę, że w każdej takiej dziedzinie artystycznej, nie tylko w tej dziedzinie muzycznej, zderzamy się z takimi sytuacjami i to mogły być sytuacje bardzo oczywiste dla wszystkich, ale są to też oczywiste takie sytuacje bardziej subtelne, typu ktoś do ciebie przychodzi i od razu myśli, że jesteś mniej doświadczona na przykład technicznie, tak? To jest moje ulubione, gdzie miałam wiele sytuacji, gdzie sama musiałam po prostu po kimś coś poprawiać, ale to jest bardzo, bardzo częste.
1: Klasyk pod tytułem przychodzi dźwiękowiec i on ci będzie tłumaczył, co to jest kabel XLR, tak?
0: O, tak, tak. Mhm. A z racji tego, że też może tak określę trochę bardziej, czym się zajmuję, no bo jestem DJ-ką, okej, ale też sama organizuję eventy, sama uczę właśnie czy sprzętu, czy uczę grania, więc to doświadczenie u mnie jest dosyć szerokie i no nie wyobrażam sobie, żeby takie sytuacje się po prostu powtarzały. Jakby oczywiście to też przychodzi taki moment, że uśmiechasz się, idziesz z tym dalej, ale dlaczego? Dlaczego w ogóle do tego dochodzi?
1: Zostawiamy was z tym pytaniem. Słuchamy Domina Faustyny Maciejczuk w remiksie, uwaga, Mislava. Także teraz mieszany.

0: Wszystkim głodnym życzymy smacznego. To była Faustyna Maciejczuk i Domin.
1: Przy jednym stole.
2: Przy jednym stole. No,
0: wbrew pozorom jesteśmy przy jednym stole, ale Delem dzieci ryby głosu nie mają. Raperzy tym bardziej.
2: To mi się nie podoba ten żart, wyłączali mikrofon.
0: No przykro mi. Ale dla kontekstu, dodajmy, rozmawiamy z naszym przyczynkiem do rozmowy jest raport Main Stage Revolution od Local Girls Movement. Naszą gościnią jest DJ WRK. I co? Skończyliśmy na wizerunku.
2: Na wizerunku.
0: Tak, skończyliśmy na gatekeepingu. Tak, no to są te dwie istotne cały czas rzeczy. Dlatego, że no, mam wrażenie takie, przynajmniej, może to jest tylko moje jako obserwatora sceny absolutnie, że no jeśli mowa o takim właśnie przykładowym, stereotypowym dźwiękowcu, który ci podejdzie i ci powie, że on wie lepiej, bo... On...
3: Grasz na czerwonym.
0: Tak, no właśnie, no to, że zakłada z góry, że męski chłop będzie wiedział.
3: Ale to są nadal stereotypy.
0: No tak.
3: To są stereotypy, na których bazujemy i albo ktoś to będzie wierzył, albo nie. Po prostu zdejmijmy te stereotypy. I tu nie mowa tylko o tym, co się dzieje w muzycznej, na muzycznej scenie.
0: Tylko w życiu.
3: Ale w życiu. Mhm. Przestańmy bazować na stereotypach.
2: A powiedz, jak ta sytuacja wygląda, jak patrzysz na to od strony organizatorki? Czy na przykład twój wkład... w tą, czy na przykład skupiasz się na tym wyrównywaniu płci podczas na przykład bookingu, czy starasz się właśnie patrzeć zupełnie ponadto?
3: Smutne jest to, że musimy w ogóle patrzeć na to, ile jest kobiet w line-upie, a ile jest mężczyzn w line-upie.
2: Czy musimy? Czy rzeczywiście na przykład na to patrzysz?
3: W tym momencie ja stricte powiedzmy na to nie patrzę. Czasami faktycznie, jak na przykład są zdjęcia, okay, jak są zdjęcia na plakatach, to można zobaczyć i to wtedy się na to patrzy. Ale często ksywy nie pokazują nam, powiedzmy, kto jest kobietą, kto jest mężczyzną, więc to też jest inna sprawa. Ale ja jako organizatorka w jakimś stopniu teraz faktycznie bazuję na tym, żeby gdzieś tam była ta równość, ale nadal najważniejsze jest dla mnie to, żeby był to po prostu dobry artysta. I chciałabym, żeby tak naprawdę każdy promotor patrzył na to w ten sposób, żebyśmy faktycznie bukowali dobrych artystów i dla mnie nie ma czegoś takiego, że o, bo kobiety w tym momencie nie są wystarczające albo nie są dobre, bo jest nas po prostu jeszcze w tym momencie trochę mniej na scenie i ciężej nam się wybijać w jakimś tam stopniu. Aczkolwiek nie trafia do mnie ten argument. Wystarczy podigować i poszukać i patrząc na to na przykład, ile czasu poświęcam na wyszukiwanie nowych twarzy na scenie, jest naprawdę dużo świetnych artystek, artystów nowych, świeżych i te line-upy można urozmaicać i to jest właśnie ważne, żeby je urozmaicać pod względem muzycznym, a nie pod względem płci.
0: Tak, żeby pogrzebać, aż nie będzie trzeba, aż wejdzie w nawyk po
3: żeby
0: prostu,
3: nie? Żeby nie zagrzebać.
0: Znaczy właśnie bardziej mam na myśli to, że wiesz, że jak masz najbardziej promowanych artystów, artystki, to będzie jakiś wierzchołek góry lodowej, nie? A jeśli się przyzwyczajimy do tego, że no może niekoniecznie słuchamy dzisiejszego miksu Spotify'a dla nas, tylko jednak szukamy sobie artystów, artystek, tak, to wtedy się okazuje, że no właśnie, może wtedy jest więcej tego parytetu i albo, że nie ma to znaczenia, bo po prostu jest to dobra muzyka.
3: No mam nadzieję, że właśnie niedługo nie będziemy mówili o tym, czym jest właśnie ten, czym to w ogóle jest na tej scenie. Aczkolwiek bardzo mi się podobał ten przykład, który wcześniej podałeś, typowo Audio River w tym roku, jakby, gdzie też miałam przyjemność właśnie w nim uczestniczyć i tam była cudownie pokazana różnorodność. Byli i artyści, i artystki z różnych pokoleń, między innymi Grace Dahl, Carla Rocca, była Ellen Alien, już mówimy tutaj powiedzmy o kobietach. Były artystki grające i mocniejszą muzykę, i lżejszą, i piękniejszą, jakoś tam taką delikatniejszą tą elektronikę. Były młodsze artystki, w tym na przykład Polska Kilarska, czy Zuzka od nas z Łodzi. Więc to naprawdę da się zrobić. Naprawdę da się zrobić, tylko tutaj jeszcze u nas na przykład bazuje ten problem, że często idzie kolesiostwo, że często idą jakieś tam inne rzeczy, są ludzie, którzy po prostu dzwonią i kogo polecasz, no to pewnie polecą swojego kumpla i to już jakby jest po prostu

0: prostu powtarzane od lat, więc mam nadzieję, że promotorzy niedługo, nie mówię, że wszyscy, bo też nie chcę tutaj generalizować w żaden sposób, ale mam nadzieję, że zaczną dawać więcej szans i tym i młodym, i świeżym, i że to w końcu faktycznie będzie różnorodne pod względem muzycznym, a nie będziemy patrzeć na to, że to jest różnorodne pod względem, czy to gra kobieta, czy mężczyzna.
1: No cóż, tego możemy sobie życzyć.
2: Wow.
1: Tego możemy życzyć całej tej scenie. Czy my mamy jeszcze jedno wejście, mój drogi?
3: Mamy jeszcze jedno
1: wejście. No to cudownie. To jeszcze będziemy mogli wypytać o wiele rzeczy, a na razie zagrajmy jedną z propozycji od DJ Werka, Weroniki Leszko, czyli Julia Rower i utwór Sen.

0: miasto po godzinach.
1: Z nami jest DJ WRK, Weronika Leszko i rozmawiamy o DJ-kach, DJ-ach i ogólnie o DJ-ingu. Taki mamy bardzo otwarty temat. A wszystko ze względu na raport, który nam podrzuciła nasza wydawczyni Local Girls Movement i raport Main Stage Revolution. Od tego się wszystkiego zaczęło i dlatego stwierdziliśmy, że no cóż, Weronika Leszko będzie jedyną właściwą osobą, którą możemy zaprosić i z którą możemy o tym porozmawiać. I nam się udało. Rzeczywiście jak do tej pory super. A teraz mam mocne pytanie. Potrzeba nam tak dużo DJ imprez?
2: Co to znaczy dużo?
1: No jest, no musisz przyznać, że rynek jest dosyć wypełniony i cały czas jest dużo nowych twarzy i coraz więcej nowych szkół DJingu.
2: Okej, okay, to może zacznijmy od tego, skąd się wzięło techno i od historii, że jednak jest to środowisko, które miało być otwarte dla wszystkich, gdzie ktoś mógł się znaleźć, odnaleźć. Tak ogólnikowo bym powiedziała w tym momencie, żeby też nie przedłużać. Aczkolwiek jest to potrzebne. Jest to potrzebne, jest potrzebna nam muzyka, są potrzebne nam miejsca, do których ludzie, w których ludzie mogą się odnaleźć. Jest potrzebna nam ta społeczność muzyki elektronicznej. Z mojej perspektywy jak najbardziej i z perspektywy ludzi, których spotykam na swojej drodze, zwłaszcza, że w większości osób, które spotkałam, ta muzyka i ta społeczność dała więcej nadziei niż cokolwiek innego.
1: DJ Casideo, ewidentnie.
3: To dobrze,
1: jak nie? Sądzę.
3: Ja, chyba, wiesz, lubię czasem kulturę niezależną, te sprawy, nie?
1: To w ogóle, takie... emocje też lubisz, też widziałem cię. Kiedyś pamiętam,
2: ja
1: jak płakałeś.
2: Nawet płakałeś,
1: no?
2: Właśnie teraz w przerwie.
1: No,
2: teraz.
1: Właśnie chwilę płakał.
2: Więc
3: Delem podniósł tę rękę.
2: Okay.
3: No.
2: Więc oczywiście to tutaj mówię stricte o imprezach, że jakby wydaje mi się, imprezy i te miejsca dla ludzi, powiedzmy dla odbiorców są potrzebne. Jeżeli mówimy o osobach, które chcą zostać, powiedzmy, DJ-ami, DJ-kami, czy zajmować się muzyką elektroniczną, wszystko, wiadomo, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, aczkolwiek jeżeli z mojej perspektywy robisz to z pasji, z serca, jeżeli faktycznie chcesz i masz coś ciekawego do przekazania, co jest w tym momencie też bardzo ciężkie, żeby znaleźć coś oryginalnego do przekazania, to idź w to i będzie dla ciebie miejsce. Odnajdziesz swoje miejsce. Nie podążaj tylko po prostu za schematem.
1: Okej, okay, to na chwilę odejdźmy od takich idealistycznych rzeczy i przejdźmy do bardzo konkretnych.
2: Ja zawsze romantyzuję, zawsze.
1: No właśnie teraz bym chciał usłyszeć nie DJ-kę z ideą, tylko organizatora, który patrzy po prostu na scenę. I się zastanawiam, co jakby... Czego organizatorzy nie do końca rozumieją, co rozumieją DJ-e i na odwrót, co DJ-e rozumieją, czego nie rozumieją organizatorzy? Jesteś po dwóch stronach i jakbyś mogła powiedzieć, gdzie te światy na przykład mogłyby się w jakiś sposób uzupełnić i lepiej zrozumieć?
2: Przede wszystkim niezrozumiane jest to, że liczby, które mamy na przykład na Instagramie, wcale nie odpowiadają za jakość. To jest numer jeden i te wszystkie gwiazdy, nie gwiazdy, które są na przykład w tym momencie zapraszane, mogłyby zostać, nie mówię konkretnie, że zamienione, ale jest o wiele więcej osób, które postawią na tą jakość, które nie mają tyle, powiedzmy, tych cyferek, gdzie po prostu mogłoby i wyglądać lepiej, i brzmieć lepiej, i odbiorcy byliby bardziej zadowoleni. I brakuje właśnie tej różnorodności. Zamiast po raz dziesiąty zapraszać kogoś, kto kosztuje 10, 20, 300 tysięcy euro, zaprośmy kogoś, komu można i warto dać tą szansę.
3: To nie zapraszajmy Freda Again.
1: Nie zapraszajmy Freda.
2: Chyba nie ma możliwości w tym momencie w Polsce, chyba nikt się nie chce na niego...
1: Znaczy nie, no do nas, do 12 sali chciał wpaść, ale chyba...
2: Nie mieliście czasu, rozumiem.
1: Nie za bardzo chcieliśmy, szczerze mówiąc. Tak.
3: Bert nie był zainteresowany, Fred Again nie gra house'u.
1: Tak, no też mi się tak wydaje. Nie wiem, ciekawe, czy możemy zabukować Werkę zamiast Freda. Myślisz, że Bert na to pójdzie? Spróbujemy?
3: Jakiś trochę house'u? Balerik?
2: Ja gram po prostu dobrą muzykę, ja się nie ograniczam na gatunki.
3: Doskonale.
1: Słyszysz, Bert?
3: Mam nadzieję, że nas słyszy. WRK była z nami w radiowej czwórce. Dziękujemy bardzo, że wpadłaś.
2: Ja wam bardzo dziękuję.
3: I miejmy nadzieję, że następnym razem, gdy się spotkamy, nie będzie trzeba w ogóle poruszać tego typu tematów. To prawda.
1: A ja bym chciał tylko powiedzieć, że jesteś super.
2: Wy też jesteście super. I realizatorka jest super.
3: O, Państwa.
2: Tak.
3: Realizatorka Paweł oraz pozdrawiamy Karinę naturalnie, naszą wydawczynię. Także jesteśmy z wami w tym właśnie składzie do 21:00 i teraz raz jeszcze Julia Rower, Dub Minionych Dni, czyli kawałek z tej samej epki, co poprzedni utwór, czyli Sen, ale jednak dużo bardziej taki smooth.

0: Julia Rower, da minionych dni. Czy dni minęły podczas słuchania tego?
1: Dni może i minęły, ale to chcę ci tylko powiedzieć, że ja też lubię rower.
0: Tak?
1: No, bardzo lubię rower.
0: Wiecie, gdybyście widzieli łydki Dilemma...
1: Gdybyście widzieli moje łańcuchy rowerowe. A wszędzie już je mam.
0: Myślę, że
1: stary, na szyi, na spodniach, na łapie, wszędzie już jest choroba.
0: O tym
1: boję się, że ja się nie zatrzymam. Mhm. Że to, tego będzie więcej.
0: I tak właśnie...
1: Śnią mi się.
0: Tak to jest z tymi rowerzystami, jak wiecie.
1: Strasznie.
0: Ja jestem aktywistą pro-samochodziarskim, jak wiemy. Kocham samochody. Czuję. Żadnej zieleni, same miejsca parkingowe w centrum, bez płatnych parkingów.
1: Bez.
0: Autostrady.
1: No, zamiast lasów.
0: To jest mój postulat. Więcej, podobnie...

0: wartościowych informacji niebawem, po godzinie 20, kiedy to będziemy afirmować pogodę. A teraz pozostaje nam chyba posłuchać wreszcie jakiegoś przeboju dzisiaj, co?
1: Wiesz co, ja bym chciał teraz usłyszeć, i mam nadzieję, że to się w końcu wydarzy, chciałbym usłyszeć coś, co łączy techniczny, dobry, skomplikowany rap, ale z odrobiną fanu. Chciałbym, żeby to było coś o czymś, ale też coś z czymś.
0: Okej, czyli absolutnie nie słuchamy Dylema. Dobrze, nie. Słuchamy za to Kendricka Lamara, ale uwaga, w jakiej wersji?

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z Wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: Kendrick Lamar po raz drugi w tej nudniejszej wersji, powiedziałbym. 20.
1: Pogoda.
0: No i co? Czego byśmy sobie życzyli, co?
2: Afirmacje pogodowe. To jest właśnie ten segment, na który czekaliśmy. Bardzo w ogóle lubimy ten segment z Adamem, bo my lubimy nie udawać, że wiemy, jaka będzie pogoda. Nikt nie wie, jaka będzie pogoda i wszyscy, którzy uważają, że wiedzą, jaka jest pogoda, po prostu łżą.
0: Pozostaje się zgodzić.
2: Dziękuję.
0: Tym bardziej, że teraz te przewidywania na najbliższe dni są takie, że będzie chłodniej.
2: Ale nie mówimy tu o tym.
0: No dlatego my afirmujemy, że nie będzie.
2: Nie, ja uważam, że jeśli ma być chłodniej, to 20-22 stopnie jest spoko, byleby nie padało, a jeśli już musi padać, no bo czasami powinno, no nie? Czasami wiadomo, roślinki i w ogóle, to żeby tak nieinwazyjnie, a jak już ma lać, to raz, a dobrze, a nie bez takiego, wiecie, trochę tu, trochę później, trochę tak, wiecie, konkret, nie?
0: Te tereny zalewowe konkret nie lubią tego, ale...
2: No niektóre tereny nie lubią, no.
0: No tak.
2: Na przykład te zalewowe, ale na przykład, no, bez deszczu byłaby susza i tego byś chciał?
0: Nie, ale...
2: Tak? No tak. Powiedz, teraz powiedz, tak? No jak już mówimy o tym,
0: marzę
2: to...
0: O

0: krzywdzie polskich rolników, tak. Okay. Mamy tak, to nagrane teraz.
1: Wiemy, że tak jest.
0: Nie jest to prawda w żadnym stopniu, mianowicie.
1: Jasne,
0: chciałbym.
1: Tak
0: nie, no nie chciałbym.
2: Nie, no okej, okay, no.
0: Nie chciałbym.
2: Nie chcesz suszy, tak?
0: Nie chcę suszy.
2: To może się pogodź w końcu z deszczem.
0: A nie chcę powodzi też.
2: Wiesz co, Adam, zaraz się pokłócimy.
0: Adam, susza czy powódź?
2: Co?
0: Gdybyś miał wybrać.
2: Powódź.
0: Wow.
2: Albo susza? Nie, powódź.
0: Jeśli ktoś z was jest z południowej Polski i chciałby w tym momencie Delemowi zrobić krzywdę, mogę wam podać adres. Ale na tym może zakończmy segment oceny dotychczasowej pogody, a powiedzmy jeszcze raz, jakbyśmy chcieli tak naprawdę, żeby było. Bo zapowiada się na trochę deszczu i trochę ochłodzenia, a my byśmy chcieli 22 stopnie, 3?
2: Tak.
0: Słońce?
2: 23 stopnie, trochę słońca i trochę deszczu.
0: Niech popada... W nocy.
2: O, w nocy. O. W nocy, dokładnie.
0: O, i
2: dokładnie.
0: To jest właśnie
2: kompromis,
0: plan.
2: Tak.
0: Chłopaki z sąsiedztwa, rybki z Ferajny, to my.
3: Autopromocja. Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
4: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
5: Dziewczyny górą.
6: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
7: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
8: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxy.
3: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
9: Autopromocja.
3: Tak jak my, nie gra nikt.
10: Cześć, z tej strony Bartek Królik, słuchacie czwórki.

0: Widziałem tam jednak tak zalotnie, patrzyłeś, tak wiesz.
1: Zdjęcie mamy razem.
0: Macie razem zdjęcie, tak mrugałeś do mnie, no pamiętam, pamiętam.
1: A, do ciebie to mrugam regularnie akurat. Kisi, za nami SOS, to jest jej najnowszy kawałek. On się ukazał, no proszę państwa, dzisiaj.
2: Przester. Zaprasza Zu, czyli Zuza Zielińska.
1: To właśnie ja.
0: Zu i Zu 2.
1: Tak, tak jak na mailu służbowym.
0: Dokładnie,
1: prawda.
0: Zu 2 Zielińska to jedna z nas.
1: To jest ciekawe nazwisko, nietypowe takie, Zu 2.
0: Tak, w ogóle fajne drugie imię. Zu 2 Zielińska, albo może to jest pierwsze, może to jest nazwisko takie od matki, a drugiej
1: rodowe.
0: Stojca.
1: No. A, nie pomyślałem o tym. No. Ciekawe.
0: Ty w ogóle nie pomyślałeś.
1: To też prawda.
0: Fajnie by było, gdybyś zaczął.
1: No.
0: To co, chcesz usłyszeć ciekawostkę?
1: No co, Snoopy, tak?
0: No jest, powstaje film o Snoop Dogu. To może być bardzo ciekawe. Ja jestem zafascynowany, bo tutaj jest dużo do rozpakowania, ponieważ ten koleś zaczynał jako gangsta rapper, który był skazany, w sensie był podejrzewany o morderstwo, miał rozprawę o morderstwo, miał mnóstwo zarzutów o posiadanie broni, no a skończył jako telewizyjna maskotka, która robi program kulinarny z Martą Stewart i ma...
1: Tak, i porównuje się go do jamnika i tak dalej, tak?
0: Tak, albo jeszcze te Netflixowe show o tym, że jest chyba trenerem, tak? Trenerem futbolowym. No mnóstwo dziwnych rzeczy wydarzyło się ze Snoop Doggiem przez całą jego karierę, więc cóż, jestem bardzo zainteresowany filmem. To może wyjść fatalnie. Mam wrażenie, że to na pewno może wyjść fatalnie. Mam Czemu? Nadzieję, że nie. No bo, słuchaj, jak ktoś się bierze za tak trudną historię i historię, na którą cały świat patrzy pod tak wielu kątów, to naprawdę oczekiwania będą wysokie, a robi to, no cóż, no moloch, który po prostu chce zrobić jakiś tam blockbuster, więc...
1: A widziałeś film o Robin Williamsie? Jak był małpą?
0: Nie, nie widziałem tego filmu, mój drogi.
1: Ja też.
0: Czyli też mamy odpowiedź. Możliwe, że Snoopa...
1: Też nie zobaczymy.
0: Też nie zobaczymy. Chociaż trzeba przyznać, że na przykład film Straight Outta Compton mi się podobał. Tak po prostu filmowo mi się podobał. Więc byłem zadowolony, jak to wyszło. Nie wyszedł dramat. Nie wiem, czy to była historia jeden do jednego, tak jak rzeczywiście było, ale na pewno było i w jakiś sposób zachęcające do posłuchania zespołu, ale też jakoś po prostu filmowo-rozrywkowe. Mam nadzieję, że Snoop się taki okaże. No ale słuchaj, o czym chcę dzisiaj powiedzieć? Że dzisiaj ogłoszono, że rolę Biggiego, który się tam będzie pojawiał, zagra syn D'Angelo.
1: A już myślałem, że Ryan Gosling.
0: To by było cudowne. Myślę, że Ryan Gosling po prostu odpadł na ostatniej prostej podczas castingu. No i cóż, syn D'Angelo, czyli syn D'Angelo i Angie Stone, warto wspomnieć. Sway Old Twain, tak się nazywa. To jest jego debiut taki poważny aktorski. Wcześniej był przede wszystkim wokalistą. No a Snoop Dogg i D'Angelo mieli w ogóle jeden wspólny numer i można go zaraz zagrać, bo ja bardzo lubię. Nazywa się Imagine i jest z płyty The Blue Carpet Treatment. I jeszcze oprócz tego, że jest tam Snoop i D'Angelo, to nawija tam również Dr. Dre.
2: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa zapraszają Adam Smolarek i

0: Gangster Dog. Doggy Dog. Snoop Dogg po raz kolejny. Dlaczego? Ponieważ zbliża się jego film biograficzny. Ma się ukazać, już wam mówię, kiedy on będzie miał ukazać? A w sierpniu 2027. Czy no, jeszcze trochę jeszcze poczekamy?
1: Troszkę, no, jeszcze troszkę. Może jeszcze zdążą go opóźnić, może zdąży upaść, zdążą zatrudnić Willa Smitha i Chrisa Rocka w rolach głównych.
0: No, miejmy nadzieję. Trzymajmy kciuki, że będzie też Ed Sheeran.
1: Tak, miejmy nadzieję.
0: Powiedz mi, czy na przykład uważasz, że właśnie Straight Outta Compton i 8 Mila to są takie okej filmy?
1: Jednego nie widziałem.
0: Straight Outta Compton?
1: Tak.
0: Polecam.
1: Ale zamierzam. Kiedyś przyjdzie czas.
0: No.
1: A drugiego nie widziałem od lat.
0: No i też właśnie od lat.
1: Wiesz, co jest najlepszym elementem 8 mili?
0: No.
1: Polski dubbing.
0: Oj tak, oj, Borys tak. Szyc jako Eminem, moi drodzy. Obejrzyjcie to chociaż raz.
1: Warto. Naprawdę warto. Dla wrażenia, doświadczenia absolutu, warto obejrzeć dubbing, w którym Borys Szyc dubbinguje Eminema.
0: To jest po prostu pure gold.
1: Naprawdę jest to wow. Natomiast my sobie tutaj gramy muzyczkę i to jest kawałek, który nam nie wszedł wczoraj, ale wejdzie dzisiaj. Mowa o Beyoncé, tak zwanej. Beyoncé i Pharrell Williams. Ktoś może zapytać, hej, czy to jest nowy numer? A my mówimy nie, to nie jest nowy numer. Absolutnie wręcz nie, dlatego że to jest kawałek, który ukaże się na wersji wydanej na 20-lecie.
0: Już się ukazał.
1: Tak, no tak, już się ukazał.
0: Już faktycznie. Cała płyta.
1: Jakby nie patrzeć, się ukazało, bo zagramy tę piosenkę.
0: Bo zagramy,
1: się
0: ukazało.
1: Przejęzyczyłem się.
0: No, nic się nie stało.
1: Dziękuję za poprawkę. Tak czy inaczej. Druga płyta, reedycja, 20-lecie, poszerzona edycja i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to już wszyscy wiemy, o co chodzi. Jest to prawie tak ekskluzywne, jak kolekcja kaset Spillersów u Delema w pokoju.

0: To możecie... była Lana Del Rey, tylko powiedz mi, dlaczego?
1: A możecie przestać rżeć tutaj?
0: Możemy.
1: To są jakieś żarty, które omijają mnie i... No,
0: ale stary, powiedz, dlaczego zagraliśmy Lana Del Rey?
1: Po pierwsze, bo pasowała dźwiękowo do tego, co jak się kończyła Beyoncé z Pharrellem Williamsem. Przypomnijmy, to jest nowo wydany kawałek, ale wcale nie nowy. Natomiast dlatego, że ostatnio tej płyty Born to Die słuchałem.
0: Okej.
1: I fair. To był pierwszy raz od dawna i za każdym razem, gdy jej słucham, to jestem zadziwiony tym, jak to brzmi dobrze, bo moim zdaniem brzmi bardzo dobrze, po pierwsze. Po drugie, jak dużo można zrobić z artystką, która wtedy jeszcze kompletnie nie potrafiła śpiewać, to jest niesamowite i nadal średnio potrafi. A trzecie, to jest też to, że gdy spojrzysz na tę płytę, to myślisz sobie, kurde, pewnie ją wyprodukował ktoś niesamowity, ktoś genialny, ktoś, kto jest, siedzi teraz gdzieś na górze rynku muzycznego, siedzi z nami w pokoju na przykład.
0: Może siedzi z nami w pokoju.
1: Produkuje Dilemma, to mój HZG będzie robił akurat, więc no może, ale okazuje się, że no nie bardzo, no bo okej, no jest paru rozpoznawalnych osób. Jest Justin Parker, który trochę robił z Rihanną, z Bad for Lashy czy z Lee Kelly. Jest Emil Haney, który ma na koncie za to, nie wiem, no Kanye'ego Westa, właśnie Bruno Marsa, Linkin Park, FKA Twix i ma Grammy za Hello Adele, ale to nie jest takie nazwisko, o którym myślisz, że to jest, nie wiem...
0: W ogóle nie myślisz.
1: To jest Dr. Luke, nie?
0: No.
1: Czy to jest, nie wiem, ktokolwiek, jak dzisiaj mamy tych producentów typu Jack Antonoff. To nie są tego typu ludzie w ogóle. I jestem zaskoczony, bo to jest naprawdę genialny album.
0: Jest dobrze wyprodukowany i ma swój konkretny klimat. I to jest bardzo ważne. Tak. Żeby utrzymać klimat przez całą płytę, to się chwali.
1: To prawda. Tutaj moim zdaniem nie ma słabych strzałów na albumie Born to Die.
0: Tu musiałbym się zastanowić.
1: Ale to może ja tylko. Lana Del Rey, czyli no tak, sen każdego konserwatywnego chłopaka, nie?
0: Oczywiście.
1: I trenera aligatorów.
0: Tak.
1: Tresera, przepraszam.
0: Odbijmy się od popu na chwilę, co?
1: Szkoda.
0: Odbijmy się na chwilę od popu, przejdźmy do funkowo, popowo, soulowo-jazzowych klimatów. Przecież wiesz, że bez tego bym chyba tutaj zwariował.
1: A wiesz, o jakiej porze nie będziesz mógł tego grać?
0: O, wiem. Nie chcę o tym na razie rozmawiać. Menahan Street Band. To jest... dla niektórych trochę taki klasyk, jeśli chodzi o zespoły, z których czerpali sample. No i oni zapowiedzieli nowy album. Album Illusions ukaże się 13 listopada tego roku. No i słuchajcie, w pierwszym singlu pojawił się nasz ulubieniec, mój i Adama.
1: Nasz kolega,
0: Artur Verokaj, 80-parolatek, który grał w tym roku na Offie. By the way, byliśmy z Adamem na Offie.
1: Tak?
0: No i on postanowił, że jeszcze da radę coś tam w studiu podziałać. No i tutaj zaaranżował sekcję smyczkową. Widać, że jeszcze nie dość, że umie stanąć na scenie, to jeszcze coś tam przy pięciu liniach świruje. W 2021 roku zrobił utwór razem z Hiatus Kaiyori, Get Sun. No i to już było pokazane, że jeszcze potrafi, jeszcze może się odnaleźć we,

0: współczesnej muzie. No i zrobił to wtedy rewelacyjnie. Ten utwór, który za chwilę usłyszycie, Palace of Illusions, Menahan Street Band oraz Artur Wrokaj również dowozi. Naprawdę mi się spodobał i nie mogę się doczekać całej płyty.
1: No to pozostaje nam chyba posłuchać dwóch utworów nawet.
0: Nawet dwóch, ale o tym drugim
1: o
0: później.
1: O tym drugim to za moment. Teraz uwaga, Palace of Illusions, moi drodzy, czyli zamek iluzji, niespodzianek, pałac niespodzianek.
0: Interpretuj to jak chcesz.
1: Pałac na wodzie, pałac prezydencki. Można na różne sposoby.

0: 15 sekund to można sobie życie ułożyć, a my zdążyliśmy przejść z reżyserki.
1: Tutaj, tak. Tak. 15 sekund, nasz rekord. Zazwyczaj wybieram, tak wcześniej się zbieramy. Mena, dziękujemy Pawle, dziękujemy. Menahan Street Band, czyli zespół z Brooklynu, z Nowego Jorku, zapowiedział płytę Illusions. Ukaże się w listopadzie tego roku, a to, co przed chwilą usłyszeliście, to jest The Traitor, czyli ich najbardziej znany numer. Dlaczego najbardziej znany? No bo był samplowany w naprawdę, naprawdę wielu utworach.
0: Na przykład?
1: No słuchaj, za chwilę usłyszymy. Za chwilę usłyszymy dwa z tych utworów i myślę, że obydwa dobrze znasz. Jeden utwór to Solo Dolo Kid Cudiego z jego debiutu Man on the Moon. Myślę, że ten utwór jest takim wyznacznikiem też drogi, którą wtedy Kid Cudi obrał. Oprócz największych hitów, czyli Pursuit of Happiness i Day and Night, no to myślę, że Solo Dolo był trzecim najpopularniejszym z tej płyty i takim dosyć ważnym dla całego kontekstu. No ale wróćmy też na polskie podwórka. Dawno nie graliśmy. Jak sobie przypomniałem, że jeszcze ten utwór samplował ten numer, to byłem mega zaskoczony. Kojarzysz ten projekt?
2: Nie.
1: Projekt Ostre Emade?
2: Nie.
1: Poe, tak mówili. OSTR i Emade, ten od Fisza.
0: Wiesz co, Poe? Poe jak poezja.
1: Poe
0: jak...
1: A akurat
0: jak
1: tutaj...
0: duże P.
1: Jak duże P. Mhm. I to jest takie duże P.
2: A ciekawe, czego jest dalem.
1: Oj, kiedyś o tym porozmawiamy, ale poza anteną.
0: No, musisz wymyślić wykładnie.
1: No, w każdym razie, oprócz Solo Dolo i Decadio zagramy jeszcze utwór My albo Oni. Musicie wybierać. My czy Oni. Tak kazał wybierać OSTR i Emade swoim singlem sprzed wielu, wielu lat. No, ale cóż. I tu usłyszycie jeden charakterystyczny sample w dwóch różnych ujęciach. Posłuchajmy.

0: Z dróg głośniej, synu. Natomiast myślę, że powinniśmy zapowiedzieć naszego niespodziewanego wędrowca, niespodziewanego gościa.
1: Damian Sikorski jest z nami.
0: Utworem muzycznym.
2: Dzień dobry.

0: Naked Relaxing.
1: Dzień dobry, czy dobry może, wieczór.
2: Czy może usłyszałeś od Damiana Sikorskiego, który zaraz będzie prowadził audycję, co tam będzie u niego?
3: Tak, tak, no to powiedział opowiadaj. Mi na poza anteniu, że Słuchaj, Naked, ja generalnie to ja nie wiem, co bym chciał tam zagrać. Może ty im coś powiesz.
4: Więc ja mogę powiedzieć, co chciałbym usłyszeć, a na pewno chciałbym usłyszeć. A ja bym nowy projekt Pawełka Stachowiaka chciał usłyszeć.
2: O, to graliśmy, tak, graliśmy. Tak, jest.
1: Możesz posłuchać w ogóle z nim wywiadu.
2: Wczoraj był.
1: No, no. Był.
3: Wiem.
1: Zgadnij, kto z nim gadał.
2: Zuza Zielińska.
1: Zuza Zielińska. Zuza 2 Zielińska.
2: Nie, i tam my dwaj.
3: Pozdrawiamy Zuzę bardzo serdecznie. Fajnie znaleźć się w radiowym studiu po 3 miesiącach nieobecności, powiem wam.
1: Fajnie, no. Zamierzasz wrócić? Na chwilę wpadłeś.
3: Nie, no mam nadzieję, że nie.
1: Co?
3: Co? Boli jak chodzisz?
1: Boli.
2: Czy zamierzasz wrócić?
3: Zamierzam wrócić.
1: Do Polski?
2: Do kraju.
1: Bo pytali.
2: No.
1: Kraj pytał.
2: Naród pyta.
3: Na takie wieści Polska niestety musi jeszcze trochę poczekać, ale zamierzam wrócić.
1: Będziemy czekać na Naked, aż wróci do kraju, będziemy za chwilę wyczekiwać audycji letni soundtrack od Damiana Sikorskiego. To co zostaje? No chyba się pożegnać.
3: No zostaje... pożegnać lato przede wszystkim, panowie.
2: O, jeszcze chwila.
1: Ty cicho, co?
2: Uspokój
1: się. Jak się żegnasz lato?
2: Hiszpan.
3: Panie, widział pan pogodę?
2: Hiszpan, uspokój się. Ja wiem, że ty przyjechałeś opalony, rumiany i tak dalej, ale kolego.
3: Rumiany niczym gumiś.
2: Kolego. Tranquilo.
3: Tranki. Tranki.
2: Tranki.
3: Tranki, Chico.
2: No właśnie. Ile mamy czasu jeszcze, Pawle? Powiedz nam, proszę.
1: Bo nie wiemy, czy opowiadać jeszcze żarty, czy już możemy zagrać numer.
2: No, mamy jeszcze 20 sekund, więc możemy skończyć w tym momencie. Jak wiadomo, tyle czasem wystarcza. Dobrze, więc tym samym...
3: Dziękuję, że mnie wyręczyłeś.
2: Nie ma sprawy. Dziękujemy wam bardzo za dziś. Jutro słyszymy się w trochę dziwnym składzie, bo Dolem będzie tu na miejscu, a ja będę w Łodzi, na Great September. No. Tak. Natomiast dzisiaj audycję realizował Paweł Worobiej i wydawała Karina Terconi, a Naked chce coś powiedzieć.
3: I ty masz śmiesz mówić, że jest lato, jak jedziesz na Great September, to jest jesienny festiwal. Czy tego chcesz?
1: Naked.
3: Czy nie?
1: Jakby cicho tam, okej? Okay? Jest jeszcze lato. Jest jeszcze lato.
2: Naked
1: audycję
2: Relaxing.
1: Prowadził Del M i Adam Smolarek, czyli wasi ulubieni.
3: I Naked Relaxing.
1: I Naked Relaxing. Okej, okej.
2: Okay. Jutro będzie słychać Nakeda w czwórce. O godzinie?
3: Tak.
2: O której godzinie?
3: Nie wiem. Od 10 do 13, klasycznie. No czwórka to słychać całe lato dla was. No i kilka fajnych smaczków, pocztówek się szykuje.
2: Tacy
3: także zapraszam
2: są.
3: Jutro o 10 rano. Naked na mikrofonie, w głowie się nie mieści.
2: Dokładnie, a co dalej, to już wszyscy wiemy. Yeah.

0: Autopromocja.
1: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
0: Po reklamie.

chociaż jest tak słodki jak cukierek. Mogłabyś ten kawałek cały czas z internetu w MP3. Wiem, że nie kupisz oficjalnie płyty, ale to jest prawie aniele.

0: Na zegarach 21, tu Czwórka, Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: No wyraźnie chłodniej jest. Temperatury pokazują w tej chwili do 17 stopni Celsjusza, a miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. W wielu regionach zachmurzenie jest umiarkowane lub duże. W nocy temperatury będą dalej spadać. Jutro czeka nas zdecydowane ochłodzenie. W ciągu dnia maksymalnie od 18 do 21 stopni, a miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Jeśli więc wychodzicie dziś wieczorem, warto mieć przy sobie coś przeciwdeszczowego, no i cieplejszą warstwę odzieży.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Tak jak my, nie gra nikt.
4: Siema, tutaj Miłat Z, słuchacie Radia 4.

0: twoich myślach już cię zawijam stąd.
1: Czwórka, to słychać.

0: Nowo się od Martini Polis, w końcu zapowiedź ich drugiego albumu. Tym razem nie wiem, do którego roku nas zabiorą, ale chyba do 2065. O tym przekonamy się już niebawem, bo również będę ich gościł w jednej z audycji czwórkowych. No właśnie, mamy prawie 6 minut po 21.
1: Na audycję Letni Soundtrack zaprasza Damian Sikorski.
0: We własnej osobie witam i zapraszam do godziny 23, 2 godziny pełne muzyki, a w pierwszej godzinie goście. Goście, do których, jak się okazało, przed chwilą to sprawdziliśmy. Napisałem 15 września 2025 roku o godzinie 13.13. Dwie trzynastki. Bardzo szczęśliwe. Pamiętam, że Błażej Gawliński, mój serdeczny kolega, świetny perkusista, kiedyś powiedział mi na próbie lub na jakimś koncercie: słuchaj, jest taki fajny band Mech Masz Staś. To moi znajomi, którzy grają super muzykę. Napisałem do nich na Instagramie, powiedzieli, że jeszcze chwilę.

Albo chcą więcej nagrać numerów. No i spotykamy się praktycznie po roku, by zaprezentować dzisiaj ich single i porozmawiać o tym najnowszym utworze zatytułowanym Cream. Jest to zespół, który jest dla mnie dowodem, że rock and roll żyje i ma się bardzo dobrze, no i wraca na salony. Z tego bardzo się cieszę. Mech Masz Staś już za moment w radiowej

0: Beta Informacja Red w radiowej czwórce na 13 minut po 21. A z nami są wcześniej zapowiadani goście zespół Mech, Masza, Staś. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
0: Ale
1: dobry
0: się wieczór. Cieszę, że was widzę, naprawdę. I ja tutaj tylu gości przyjmuję, ale na to spotkanie ja czekałem naprawdę rok.
2: No trochę trwało, zanim w końcu tutaj dotarliśmy, ale też...
0: Daleko mieliście.
2: Trochę daleko mieliśmy, tak. No Staszówki najbliżej.
0: No daleko na pewno nie mieliście na salę prób, bo taka była deklaracja, że jeszcze trochę pogramy, ponagrywamy i dopiero spotkamy się w radiu. Co dla mnie też jest na plus, bo będę mógł dziś zagrać więcej kompozycji, choć żałuję, że i tak mało. No, ale jesteście. Marcelina, Melchior i Stanisław Schroederowie. Zbieżność nazwisk tutaj nie przy Podkowa. Waszą siostrę Natalię również tutaj gościłem nieraz w radiowej czwórce. Natalia, jak nas słuchasz, to gorąco pozdrawiam.
1: Tak, ściskamy
0: Natalkę, tak. Zresztą wtedy Staszek towarzyszył Natalii przy ostatnim naszym spotkaniu.
2: Nie pierwszy mój raz tutaj.
0: Tak, Staszek tam ma na backstage'u swoje kapcie.
2: Tak, też ma swoje miejsce.
0: Może poczuć się jak w domu. No i co dobrego u was słychać? Jest nowy singiel Cream, który jest znakomity. Crime, który bardzo mi się podoba. I w ogóle, wow, przywracacie mi wiarę w rock'n'rolla.
1: No, to bardzo miło.
3: Bardzo miło nam to słyszeć, dziękuję.
2: No, to jest nasz najnowszy singiel, który ujrzał światło dzienne po dosyć długim czasie, bo gramy go już trochę na koncertach, prawda?
3: Mm-hmm. No już... Pierwszy raz zagraliśmy go w marcu 25 roku.
2: Dokładnie tak.
3: Czyli gramy go tak nieco ponad rok.
1: Tylko, że nie w języku polskim, tylko angielskim. Tak to wyglądało, później przeobraziło się.
0: Okej. Okay.
1: Tak, później napisałam.
2: Po prostu ta piosenka długo dojrzewała i w końcu już mogliśmy ją pokazać światu, więc się cieszymy też bardzo,
1: tak,
2: że to wyszło.
3: Udało się jej użyć światło dzienne, dokładnie.
0: Ale wy od dziecka razem muzykowaliście?
1: Tak.
0: Czy to dopiero później się pojawiło?
3: Tak, wcześniej mieliśmy taki cover band o nazwie Rusland Trio i graliśmy muzykę z repertuaru Black Sabbath, Jimiego Hendrixa.
0: Wow.
3: Troszeczkę Beatlesów tam było, był też Perfect z tego co pamiętam. No to było 10 lat temu, później...
0: Ale też w tym składzie?
3: Tak, w tym składzie. Później niestety nasze drogi się troszeczkę próżniły. W sensie ja wyjechałem z naszej rodzinnej miejscowości do Warszawy. Mm-hmm. I po tych 10 latach przerwy reaktowaliśmy na skład, tylko już pod inną nazwą. Mech, Masza, Staś.
2: Ale no, też... Mimo wszystko my wciąż też graliśmy ze sobą dużo, jak się zjeżdżaliśmy do domu. Więc to od dziecka gramy razem, spotykamy się w naszej piwnicy, w domu rodzinnym i tam dużo bardzo razem graliśmy, więc po prostu myślę też, że to było tylko kwestią czasu, aż w końcu powstanie tego nasz solowy, w sensie własny materiał.
3: Tak.
0: A jak jest z kompromisami, gdy rodzeństwo gra? Bo jednak jak kumple grają, to tam posprzeczają się jakoś, myślę, że to zupełnie inaczej wygląda. Tutaj trzeba mieć jakąś taką rezerwę, bo to jednak siostra, tutaj przecież jest Marcelina, której powinniście przede wszystkim słuchać, a później wy.
1: Nie, to też naturalne, że faktycznie czasami pojawiają się jakieś sprzeczki i tak dalej, no bo jesteśmy rodzeństwem, więc i to jest ogólnie super i to jest świetne, bo możemy się czuć przy sobie swobodnie i też z racji tego, że wychowaliśmy się na tej samej, na takiej samej muzyce, to po prostu dogadywaliśmy się w tej kwestii bardzo, ale jeżeli chodzi o te takie sprzeczki, to
3: wydaje mi się, że nasza muzyka na tym też zyskuje. Na tych sprzeczkach troszeczkę generalnie.
1: Tak, no też tata tak świetnie to spuentował, że w cierpieniu tworzy się coś ciekawego, więc, więc tak, no to tak odzwierciedla to. Więc faktycznie...

0: ma to swoje plusy.
1: No i słychać też energię i taki wspólny wasz vibe, odzwierciedleniem są wasze piosenki, bo to słychać, że w was jest siła, w was jest energia, przyjaźń, miłość, też taka, no jesteście rodzeństwem i to się wszystko klei. To ja wiem, że są dobre miksy i mastery, ale to się klei dlatego, że wy jesteście takimi osobowościami. No dobrze, no to ja nie powiem, że teraz Crime będzie premierowo w Radiowej Czwórce, bo już rozgrywają tę kompozycję, ale z wami nie miałem przyjemności, więc posłuchajmy, no, zróbcie odbiorniki głośniej, to jest prawdziwy rock and roll, tak się teraz gra gitarowo i trzeci raz to powtórzę, przywraca mi wiarę w dobrego rock and rolla w Polsce. Mech, Masza, Staś, Crime teraz w Czwórce.

0: Od pierwszego dźwięku do ostatniego, do tego outra, to jest bardzo dobrze zbudowana piosenka Crime w radiowej czwórce. Mech, Masza, Stasi we własnej osobie są dziś z nami. I z wielkim bólem serca powiedzieli mi, że już jest czwarty członek zespołu.
1: Tak, dokładnie. Tak. Nie ma go tutaj z nami,
0: ja
1: ale...
0: tam mówiłem, pchałem się drzwiami oknami. Chciałem być rodzeństwem, chciałem być kolejnym Shredderem.
2: I kto powiedział, że musi być pięć osób w zespole?
0: I takiej muzyki właśnie słuchaliście w domu. Tata wam prezentował takiego rock'n'rolla. Na takiej muzie się wychowaliście.
1: Tak, ale właśnie chciałam, zanim jeszcze w ogóle powiemy, chciałam tylko właśnie serdecznie pozdrowić naszego basistę Szymona Fabisiaka.
0: Trzymam,
1: jest to nie dość, że świetny basista, to też przede wszystkim świetny wokalista i

0: instrumentalista, więc bardzo się cieszymy, że go mamy. I,
1: no podglądam go na Instagramie, no dobry jest.
0: No jest świetny.
1: I, tak, i w ogóle ekstra się wpasował tutaj w tak, cały wasz brand.
2: Tak, naprawdę bardzo.
0: Tak, dokładnie, no jest przezdolny i bardzo, tak jak każdy z nas wnosi do zespołu.
2: Bardzo dużo. I robi świetne chórki.
0: Tak, więc naprawdę mamy sobie dobrze, a ja zwłaszcza, bo prywatnie jesteśmy parą.
1: A czyli super. Prawie w rodzinie, no tak.
0: No dokładnie, no tworzymy wspólnie no rodzinę.
1: A jak z tym rock'n'rollem było właśnie w domu? Było słuchane?
2: Właściwie w domu, jeżeli mówimy o wczesnym dzieciństwie, to w naszym domu rock'n'roll tak często się nie pojawiał. O wiele częściej pojawiała się muzyka folklorystyczna. Mam na myśli takie zespoły jak Dikanda, Czeremszyna oraz oczywiście muzyka kaszubska.
1: No właśnie.
2: Ponieważ naszym pierwszym zespołem tak naprawdę był zespół Mudraki, czyli zespół, który wykonuje taką tradycyjną muzykę kaszubską. Ja ze Staszem graliśmy na diabelskich skrzypcach, słucham?
3: Zespół naszej mamy.
2: Tak. Zespół, tak, dokładnie, tak. No, nasza mama była liderką i po prostu takiego malutkiego dzieciaczka tam graliśmy.
3: Ja zaczynałem grę właśnie, w sensie perkusja się u mnie pojawiła z tego powodu, że na pierwsze urodziny dostałem diabelskie skrzypce, taki instrument kaszubski, na którym grałem właśnie w tym zespole. Więc to są nasze takie korzenie, które też myślę, że troszeczkę przenosimy w ten rok. Jest to taka mieszanka wybuchowa.
1: Zdecydowanie.
2: Tak, mi się wydaje.
0: Tak. To mieszka folku zdecydowanie.
1: A ten rock and roll to kiedy się pojawił?
2: Wydaje mi się, że ja go wprowadziłem do naszego domu. W sensie to wszystko zaczęło się, kiedy miałem 14 lat i poznałem muzykę Jimiego Hendrixa, w którym się zaczarowałem od pierwszych sekund. I do dzisiaj nie potrafię się też z tego czarowania otrząsnąć, ale tak powiedzieć, mimo że minęło już troszeczkę lat. No tak, zaczęło się od Jimiego Hendrixa. Zacząłem go puszczać po prostu w naszym domu i wydaje mi się, że po kolei moje młodsze rodzeństwo, czyli Masina Staś, zaczęli się tym również zarażać, podobnie jak nasza starsza siostra oraz moi rodzice. No i potem naturalnie pojawił się ten Ozzy Osbourne, później Black Sabbath.
1: Ale to by spokojnie moglibyśmy być rodziną, bo do mnie do domu jak się wchodzi, to jest wielki obraz Paula McCartneya, a w sypialni wielki obraz Jimiego Hendrixa.
0: O, to super. U nas tak samo.
2: Ekstra. W sumie.
0: Się. Więc w ogóle...
1: Więc
0: kolejny powód, no, że musimy ciebie też dokoptować.
1: Ja już się wpisałem, tam dopisane do dowodu osobistego, ale trzy piosenki oficjalnie wydane, ale jak gracie koncerty, to sprawdzacie sobie już na publiczności kolejne single, prawda? Mhm. Bo chyba nie koncertujecie z trzema piosenkami.
2: Nie, nie, oczywiście mamy utworów, wydaje mi się, że ile teraz tak aktualnie gramy?
3: No, ciężko to zliczyć.
0: Plus masa pomysłów.
2: Jest ich naprawdę bardzo także nie cierpimy na brak beny twórczej, bardzo, bardzo mocno działamy. Aktualnie na koncertach wykonujemy tego seta, wydaje mi się, że z godzinnego. No jest z tych utworów na razie 11-12, z czego 3 na razie tylko dograliśmy.
3: No i dużo jeszcze jest w szufladzie, więc
2: tak, jest
3: wszystko,
2: tego naprawdę
3: cały czas jest w toku.
2: Tak jest.
1: Ja nie mogę się doczekać, kiedy to się ukaże na tak zwanym albumie długogrającym, ale to o tym sobie za moment porozmawiamy. Tymczasem single zatytułowany ADHD w twórce.
0: Super.

0: ADHD w radiowej czwórce od zespołu Mech, Masza, Stasi. We własnej osobie dziś Marcelina, Melchior i Stanisław są z nami. W ogóle macie piękne też i imiona. Nie pamiętam, kiedy gościłem w radiu kogoś o imieniu Melchior.
1: Też nigdy jeszcze takiej osoby nie poznałem.
0: O, widzisz.
1: Ale wiem, że w Warszawie podobno jest taki jeden Melchior, który też jest gitarzystą. Z tego, co słyszałem, z tego, co opowiadali mi moi znajomi, ale nigdy jakoś nasze szlaki się nie przetknęły.
0: Ale nigdy nie słyszałeś, jak on gra.
1: Nigdy nie słyszałem, jak on gra, ale podobno krąży po Warszawie taki jeden Melchior, który również jest gitarzystą. No cóż, mam nadzieję, że go kiedyś spotkam.
0: No,
1: to byłoby bez wątpienia ciekawe.
0: Może okaże się, że zostaniecie najlepszymi kumplami, niczym z wojska. Jakie są wasze plany? No bo mamy 3 single, jest najnowszy singiel. Zresztą słychać ogromny progres, taki rozwojowy, produkcyjny, pod względem warsztatu i pewnie waszego już ogrania na scenie, bo singla na singiel to jest po prostu poprzeczka wyżej.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Bardzo miło.
0: I co dalej? Co dalej? Co dalej?
2: No dalej chcemy
0: się... No to wiecie, apetyt rośnie w miarę jedzenia. I tak, mnie również rośnie.
2: Teraz chcemy tak już z większą częstotliwością podawać te single, w sensie wydawać, bo to na przestrzeni roku wydaliśmy te 3 single, a teraz chcemy zachować taką stałą mniej więcej odległość 2 miesięcy regularność. Bo dążymy do wydania swojej pierwszej płyty. Dlatego no już trzeba się spiąć lekko.
3: Tak, jesteśmy w procesie.
2: I płyta szykuje się tak chyba na wiosnę?
3: No, może tak,
2: może
3: takiego,
2: później na zimę jeszcze, nie wiadomo.
3: Tak, no.
0: Bo oprócz tego, że występujecie jako swój band, jako Mech, Masza, Staś, to jesteście też muzykami w składzie koncertowym swojej siostry, prawda?
3: Tak, tak jest, tak.
0: Czyli cały czas jest styczność ze sceną. To nie jest tak, że spotykacie się tylko w sali prób i na swoich koncertach, tylko ta scena i jednak ćwiczenie warsztatu cały czas jest.
2: Tak, tak.
0: No. A była taka sytuacja, że zagraliście na przykład przed siostrą?
3: Tak,
0: pozwoliła.
1: I to nawet nie jeden raz.
2: Tak, dzięki
3: tak
2: Natalii.
3: Pierwszy raz to z twoim w sumie projektem.
1: Tak, i właściwie dzięki temu, że dostaliśmy taką produkcję supportu, to też ten zespół powstał. Wydaje mi się, że to też
2: to prawda,
1: ten koncert się do tego przyczynił, że dostaliśmy takiego kopa po prostu. Dosyć mocnego i mocno nas to też zmobilizowało, bo ten koncert całkiem się udał. W sensie, mimo że zagraliśmy wtedy tylko 3 piosenki, bo tylko tyle ich mieliśmy, z czego 2 to były instrumentale, a 1 to była właśnie burza.
0: To tak jak ja dzisiaj mam tylko 3 od was. No.
3: A ta trójka, no. No i faktycznie, no bo to może tak opowiem w sumie, jak to się zaczęło. Faktycznie Melchior się przygotowywał do koncertu. Czyli grał support przed Natalią. I pamiętam, że pewnego razu po prostu zgadaliśmy się w piwnicy, ja sobie tam coś tam śpiewałam swojego i Melchior do mnie zszedł i zaproponował, zapytał się, czy nie chciałabym się dograć po prostu swojego wokalu do
1: a to jest
3: jednego
1: ciekawe,
3: z jego riffów.
1: To jest też powód, dla którego wtedy zszedłem na lodu piwnicy, ponieważ słyszałem z gór, że Masina śpiewa utwór Bratanków, gdzie ten, który powie mi, tam jest taka szalona partia gitary,
3: tak,
1: Jacka Królika, której się uczyłem.

0: I tam takie dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr
1: dr
0: dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr dr
2: Tak, no i w bardzo krótkim, w 4 chyba minuty, tak
0: w sensie, bardzo, szybko bardzo, nam się bardzo udało. Naturalnie, tak.
1: Po prostu pamiętam, jak grałeś na jednym z festiwali showcase'owych. Nie wiem, czy to był Great September, czy tak, nie, chyba Next.
3: Great September. A chyba z Natalią.
1: To nie, nie, nie, jak wygraliście i właśnie Natalia przyjechała na wasz koncert i taka pełna podziwu i też wzruszenia patrzyła na was i słuchała waszego koncertu.
3: Natalia bardzo nas wspiera.
1: Super, tak. Że ona wam kibicuje, ale też no, ma szczęście mając was u boku, że możecie tworzyć ten skład koncertowy. Tak. Więc tutaj ta wymiana jest naprawdę przepiękna. No, bo to...
2: Tak, to wsparcie Natalii jest po prostu nie.
1: No i Błażej Gawliński na pewno.
2: Który
1: mi powiedział o was, a on po prostu jak tam najstarszy brat tego rodu.
3: To prawda, tak, tak, tak.
1: No to ja będę też czekał naprawdę z wypiekami na twarzy na wasz album długo grający i ciekaw jestem, jakie historie jeszcze tam opowiecie i czy znajdą się jeszcze jakieś riffy, które musiały poczekać kilka lat, żeby wrócić. Bo taka jest historia z najnowszym numerem, prawda?
0: Tak, owszem, ze zwrotką. No tak, pomysł powstał podczas wysokiej gorączki Boże Narodzenie parę lat temu. Jakoś tak, nie wiem, majaczyłem i byłem w dziwnym stanie świadomości przez tą gorączkę i ta melodia i ten riff po prostu przyszedł mi wtedy do głowy i nagrałem ją swoim dyktafonem.
1: To jest miłość do muzyki.
0: Słucham?
1: Jaka to jest miłość do muzyki, że bierzesz gitarę nawet gdy masz wysoką gorączkę.
0: O, ja bardzo lubię grać na gitarze, kiedy mam wysoką gorączkę. W sensie, zupełnie poważnie, bardzo ciekawie się wtedy gra.
1: Szaleńc. Zostańcie jeszcze ze mną w studiu. Teraz będzie burza, o której przed chwilą opowiadaliście. Jeszcze sobie za moment porozmawiamy. Mech Masza Staś w Czwórce.
3: Dziękuję bardzo.

0: Mech masza stać w radiowej czwórce. Burza, nic się nie zmieniło. Chociaż u nas nie jest burzliwie, bardzo spokojnie, koleżeńsko.
1: Bardzo przyjemnie.
0: Przyjemnie. Tutaj jest dobra aura w tym studiu. We własnej osobie są dziś z nami. Wy macie też takie poczucie, że ten rock and roll wraca do łask na nie tylko polskiej scenie muzycznej, ale na światowej?
2: No, ja też tak czuję faktycznie, że tak to w sumie słychać na rynku, że ta muzyka rockowa tak stopniowo wchodzi. Mm-hmm.
1: Trochę wchodzi powraca na ten rynek, ten trend, powraca ten, może tak powiedzieć.
0: No ja widzę nawet z tych katalogów, które dostaję od największych wytwórni, od tych mniejszych, średnich, że coraz więcej piosenek jest właśnie gitarowych. Dużo mocnego grania też się pojawia. Jest powrót w ogóle grania zespołowego. Jest coraz mniej pojawia się artystów z imienia i nazwiska, tylko nawet powstają nowe bendy. Rubens ostatnio wrzucił na swoim profilu na Instagramie, że spoko, kariera solowa, ale nagle stworzył band z kolegami, tak, że jednak zespół. No i tak mi po raz kolejny to przywraca wiarę w to, że coraz więcej będzie tego żywego grania, gdzie toczą się dyskusje na temat sztucznej inteligencji, AI, jak wpływa na muzykę, ale widzę, że muzycy to mają po prostu głęboko gdzieś i chwytają za instrumenty i po prostu grają.
2: Tak, dokładnie.
3: Jest to coś takiego, tak. W sensie korzystanie z AI wydaje mi się, że dla wielu muzyków wydaje się być po prostu bardzo obciachowe, jak na razie. I jest taka tendencja. Tak mi się wydaje, że coś tam jest. Nie wiem, być może to się kiedyś odmieni, nie mam żadnego pojęcia. A z tym rock'n'rollem to byłbym zachwycony, gdyby było tak, jak powiedziałeś właśnie przed chwileczką. Gdyby naprawdę wrócił do łask.
0: A często gracie próby?
1: Często. Staramy się, tak.
2: Czyli ostatnio coraz częściej.
1: Sezon wakacyjny jest dosyć trudny dla nas,
0: poza sezonem, bo jednak sporo tych koncertów mieliście faktycznie wiosna, lato, ale no, gdy tworzycie, to jest właśnie takie wejście do sali prób, że trochę jamowania, trochę takiego tworzenia od zera?
1: No, jest coś takiego, często to powstaje w taki sposób, że przychodzi Melchior z jakąś prymką, I jamujemy sobie. I przeważnie tak powstają te utwory bardzo często, że ze wspólnego jamu z jakiegoś riffu gitarowego, z którym przychodzi Melchior, powstaje jakaś piosenka.
0: A kto najczęściej w zespole mówi nie, robimy to inaczej?
1: O, to ta zwójka obok mnie.
3: Myślę, że tak.
1: Na zmianę. Ja jestem raczej gotowy na ustępstwa.
2: No, każdy z nas nie zawsze ma coś do powiedzenia i faktycznie jakieś tam swoje pomysły. I czasami one są po prostu sprzeczne, że to prowadzi
3: się spięcia,
2: po prostu do
3: niej. Tak, jak mówiłem wcześniej, muzyka też na tym, moim zdaniem, zyskuje nasza właśnie z tych spięć.
2: Każdy nosi w sobie ten ogień, jest temperamentny i to...
0: Dobra, a kto jest największym perfekcjonistą?
2: Ojejku.
1: Oj, to ciekawe.
3: To jest bardzo dobre.
1: Ciekawe. To zależy pod jakim względem, bo perfekcjonistą...
0: Kto potajemnie przychodził na miksy, żeby poprawiać?
1: Myślę, że Melchior lubi robić dużo poprawek miksów.
3: Lubię, to prawda, ale jeżeli miałbym być zupełnie szczery, wydaje mi się, że... Może Macina nieco bardziej z większą perfekcjonistką ode mnie, może tak delikatnie.
1: Wczoraj nagrywaliśmy wokale do nowego numeru. No i powiem szczerze, że nagrywaliśmy te take'i i na 10 take'ów 10 było według mnie świetnych, a Marcelina nie była zawsze zadowolona do końca, zawsze znajdowała jakiś mały mankament.
0: A powiedzcie mi, a jak się pokłócicie na próbie, to zostaje w sali prób, czy jeszcze przy rodzinnym stole jest rozstrzygane?
1: Czasami zależy, do jakiej skali to urośnie. Są te burze mniejsze i większe, sztormy czasami, więc różne.

0: różnie.
1: Ale
0: rodzice czasami pewnie słyszą, co się dzieje u nas na próbach, więc czasami można powiedzieć, że przychodzi to dalej.
2: Czekam na nasze kolejne spotkanie. Naprawdę, mega wam kibicuję. Jesteście zespołem, który na pewno jest tutaj gdzieś w mojej świadomości muzycznej, takiej odbiorcy już zapisany wiecznym piórem, więc do zobaczenia w takim razie mówię.
3: Do zobaczenia, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ogromny zaszczyt w ogóle być tutaj.
3: Tak
0: bardzo
3: jest.
0: Nam miło.
2: No to tak za moment jest. Znowu się spotkamy.
3: No. Ja bardzo mamy nadzieję.
2: Mech, Masza, Staś dziś w radiowej czwórce. Chciałbym zapowiedzieć czwarty singiel, ale nie ma go, więc będzie Alabama Shakers. Więc
0: już niedługo.
3: Już niebawem.
2: Ale już niebawem. Będziemy prezentowali. I do zobaczenia w czwórce. Dzięki.
1: Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do zobaczenia.
3: Cześć.

Pelagia od Szamy, nowość, która zapowiada drugi album tego zespołu. Zespołu, któremu bardzo kibicuję i uważam, że z roku na rok prezentują coraz ciekawsze rzeczy. Ciekawe również grają bardzo koncerty. No i teraz czas na kolejnego artystę, który zapowiada swój solowy album, Kuba Folwarczny. Nie powiesz nic, nowość w czwórce.

0: Autopromocja.
1: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
2: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
1: i całkiem nieoczywistymi.
2: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
1: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
2: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
1: Alicja Michalska
2: i Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Tak jak my, nie gra nikt.
3: Siemano, z tej strony BRK.

0: Na zegarach 22, tu Czwórka Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: No jest coraz chłodniej, niestety. Wieczory są już bardzo chłodne, więc jeśli wychodzicie jeszcze z domu o tej godzinie, no, na spacerek jak najbardziej, albo jak ktoś z pieskiem, to warto mieć przy sobie też coś przeciwdeszczowego, bo na przykład na wschodzie kraju mogą się pojawić jeszcze deszcze, ale na pewno cieplejszą warstwę. W tej chwili temperatury to maksymalnie 17 stopni Celsjusza na zachodzie, a także wschodzie. W wielu regionach zachmurzenie jest już bardzo duże. W nocy temperatury spadną, a jutro czeka nas zdecydowane ochłodzenie. W ciągu dnia maksymalnie temperatury będą sięgały 21 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxing.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja Czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00 do 13:00. Autopromocja.

0: emocje.
1: Tak jak my, nie gra nikt.
2: Strzała z tej strony Kosma Król, słuchacie Radia Czwórka.

0: Baby Ross w radiowej czwórce. Mamy 6 minut po 22.
1: Na audycję Letni Soundtrack zaprasza Damian Sikorski.
0: No jeszcze z takim delayem, czyli trzech Damianów jakby tutaj było. Damian Sikorski, tak to ja, witam serdecznie i zapraszam do 23. Ostatnia godzina letniego soundtracku przed nami. Pierwsza godzina była bardzo gitarowa, bardzo rock'n'rollowa z gośćmi. Goście, którzy zapowiadają swój album debiutancki, długo grający, rodzina Shredderów, którzy na co dzień z Natalią Shredder również występują, zasilają jej skład koncertowy, a jako Mech, Masza, Staś zapowiadają swój album. No i ciekaw jestem tych dźwięków, które tam będą zapisane. No i koncertowo, bo to jest zupełnie inny żywioł. Raz ich tylko widziałem na żywo i to była naprawdę energia, ale było to rok temu, więc myślę, że dziś jest zupełnie inaczej. No to ja serwuję wam kolejne nowości, tym razem od Taylor Williams, która bierze na warsztat utwór, uwaga, Maca DeMarco. Jaki utwór? For the First Time.

End of Time od Olivia Jones. Bardzo ciepła, soulowo, rytm and bluesowa opowieść o miłości, która no nie potrzebuje wielkich słów. Czasami wystarczy, że ktoś po prostu jest obok i właśnie o tej potrzebie bliskości nam zaśpiewała. Takie rytm bluesowe granie, soulowe też uwielbiam, więc więcej takich utworów na pewno będzie w tej godzinie letniego soundtracku. Myślę, że to jest taki letni soundtrack, który może towarzyszyć nam przez cały rok, zdecydowanie. Soul i rytm and blues jest idealnym gatunkiem, idealnymi gatunkami muzycznymi, które mogą nam towarzyszyć o każdej porze dnia i nocy. No to teraz będzie absolutna przedpremiera, jak się okazuje, bo tuż po północy, więc za tam dwie godzinki ukaże się oficjalnie w serwisach streamingowych najnowszy utwór od duetu Norbi i Vika, Dzisiaj na My. To jest zespół, który również zadebiutował kiedyś w radiowej czwórce, w audycji Będzie Głośno. Kibicuję od początku, jak tylko pojawiają się ich piosenki. Cieszę się, że zdobyli kontrakt płytowy, pracują nad swoim pierwszym oficjalnym wydawnictwem, a tymczasem no nie wiem, czy oficjalnie Dzisiaj na My to już zapowiedź tego albumu długogrającego. Mam nadzieję, że tak. Dream pop, trochę rocka, dobrego, alternatywnego, popowego grania. O tym właśnie w formie muzycznej jest na pewno ta kompozycja. Przedpremierowo w radiowej czwórce Norbi i Vika. Dzisiaj na My.

No jak się okazuje, że jak nie stroi, to też jest ciekawie. W sumie tak ewidentnie było w utworze Wallflower od Dominika i myślę, że to jest dowód na to, że w muzyce można naprawdę przekraczać granice. Numer bardzo gitarowy, z pazurem, taki lekko indie-popowy, charakterystyczny dla Dominika. No, zdecydowanie gdzieś tam w jego utworach słychać tą miłość też do R&B, do popowego grania. No i ta warstwa tekstowa, która kryje zawsze jakieś tajemnice, jakieś opowieści prywatne Dominika, chociażby gorzka historia o kimś, kto stoi z boku, bo boi się zaangażować. No to lecimy z kolejnymi nowościami. The Kid Laroi teraz i utwór Sleep.

Tej Katrippi i Femi w radiowej czwórce to przede wszystkim spotkanie też trzech różnych światów muzycznych z dublińskiej sceny. Femi odpowiada za melodyjność tego utworu, nowoczesną produkcję. Wnosi też dużo takiego neo-soulu, jazzu, hip-hopu, momentami troszkę psychodeli. To nowość, którą zaprezentowałem wam, kolejną nowość w letnim soundtracku. Lecimy z kolejnymi utworami i również będzie to nowość od Jane, utwór Fame, gdzie gościnnie również pojawia się Mary, ale najważniejsze jest tutaj siostrzeństwo, niezależność i kobieca siła. Jane zaprosiła do numeru Mary, która no, jest ważną postacią francuskiej sceny muzycznej. Razem tworzą coś w rodzaju tanecznego manifestu kobiet, które nie potrzebują niczej zgody, żeby być sobą. Posłuchajmy kompozycji zatytułowanej Fame.

Joy Crux i Raven Linney w radiowej czwórce. Kolejna nowość na 35 minut po 22. Numer dostał właśnie drugie życie. Joy zaprosiła do tej nowej wersji Raven Linney i razem stworzyły utwór, który ma w sobie dużo świeżości, ale coś z tamtych lat. Wciąż piosenka, która zabiera nas trochę do lat 70. No, zdecydowanie sekcja rytmiczna nam tutaj przypomina tamte czasy. Wciąż piosenka o strachu przed zabraniem głosu, o naszych własnych sprzecznościach i o tym, że czasem trudniej jest po prostu stanąć po swojej stronie. Soulowa trochę opowieść o tym, jak było kiedyś, o tym, jak jest dziś. Myślę, że do tej kompozycji jeszcze nieraz będę wracał. A tymczasem Stacha i Kisiel, polscy wykonawcy, którzy spotkali się na warsztatach tekściarskich i wspólnie napisali kompozycję zatytułowaną Comfort Food.

trzech wspaniałych. Sara przede wszystkim, Berka, Robert Cichy, Nie mogę stać. Znakomita kompozycja, to trio, a na pewno duet w postaci Sary i Berka. Nieraz się spotkali i nagrywali jakieś rzeczy, ale Robert Cichy tak, no zawsze gdy myślę o Berka i w sumie też o Sarze, to Robert pojawia się jako gitarzysta, współkompozytor. Raz Sara u Berki gościnnie, raz Berka gościnnie u Sary. Więc no, znakomite na pewno połączenie.

połączenie. Tutaj zdecydowanie BRK wyprodukował tę kompozycję z jego pierwszego producenckiego albumu, gdzie gościnnie pojawiła się Sara Robert Cichy jako gitarzysta. To czas na kolejny duet. To będzie nowość 30 metrów kwadratowych. Bowska nagrała wspólnie utwór z po prostu kajtkiem.

Szczęście i numer raz, nasz kolega radiowy, no i oczywiście Natalia Kukulska, która zaśpiewała refreny mu w tej kompozycji. No i super też to był wykon podczas Opola, gdy razem pojawili się na scenie. Ja mogę być też taki mało krytyczny, no bo to jednak kumpel, ale mi się ta kompozycja bardzo podoba i cieszę się, że numer po chyba 17 latach przerwy wrócił ze swoim nowym albumem. Mam nadzieję, że właśnie ruszy na koncerty i będzie grał nowe i także starsze rzeczy, bo pewnie fani numera też oczekują tych starszych nagrań. No to audycja Letni Soundtrack powoli dobiega końca. Paweł Worobiej realizował dzisiejszą audycję, Damian Sikorski do was przemawiał i prezentował muzykę, Kuba Karaś i Julia Pośnik, na koniec naszego spotkania nic na pół. I co? Kuba Karaś w październiku w Radiowej Czwórce się pojawi ze swoim debiutanckim solowym albumem. Trzymajcie się, cześć!

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Tak jak my.

0: Siemanko, z tej strony EPROM, a ty słuchasz Czwórki. Biega!
1: Czwórka, to słychać.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: W urzędach były koniaki. Kobietom rozdawał kwiaty.
4: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
3: W urzędach były koniaki.
4: To miasto pachnie jak szlugi i kalafiory.
3: Kobietom rozdawał kwiaty.

telefonów. Idę ścieżką usłaną szklanym szronem ofionów. Znowu jej nie ma, więc kroczę do domu. Kroczę tu sam, więc wygadam się tobie, bo w sumie nie wiem komu. Palę mentole, fajki, zieleń, paczki, tej podkreśla moje zielone miaki. Wszystkie plotki zwykłem wkładać.

0: może 4 tygodni, no już kicuję konspekt. Co za pech, Piotrek ma też całe stado gąsek. Idź do Piotra i zapytaj, monogamia, no thanks.
1: W urzędach były koniaki.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego mów, jeśli coś jest nie tak,

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Podawaj piłkę.
4: Trzymaj.

Ale czy to przekora jeszcze, czy już rutyna? Nie wiem, czas mi odjął, lecę jak umiem. Żali poza melodią, żali desafinado, rozumiesz? Ciche noce, cichy gaz, nie to nie ze mną. Mnie tu robi codzienność, nie lichy gwiazd. I pół na pół tu raz to buntu stanę. Raz ona mnie do gruntu kolanem. Plus ten banał, szczery pory, wszedł mnie przeryć i pory ci wejść w moje terytory. Z tą agendą banalną, zresztą banalną.

akcent, co poradzić, gdy ponurem je tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie doczas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez papy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię, chyba że bajkę czytaj, choćby jedno słowo pominie. Ta samba co nie da niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą, brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Stromek, rzymsy, różne stropy, subfasady, złona pętli. Plus te złote zasady zapisane w geometrii. Stromek, rzymsy, różne stropy, subfasady, złona pętli. Plus te złote zasady.

jak zymsy, różne stropy są fasady, geometrii. Plus te złote zasady zapisane w geometrii. Romek zymsy, różne stropy są fasady, geometrii. Plus te złote.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Kiedy idziemy na spacer, ludzie proszą go o zdjęcie. Mówi, przepraszam, nie teraz, proszę podejść po koncercie. Czasami w weekendy jedziemy gdzieś wszyscy razem. I tata śpiewa piosenki, choć mówi, że nie jest piosenkarzem. Ludzie śpiewają je razem z nim, ja też próbuję. Ale nie mogę przeklinać i w sumie za wiele nie rozumiem. Kiedy nie jedziemy z nim, to dzwoni do mnie przed snem. Zmęczonym głosem mówi, jak cieszy się, że jestem. Daję mu jeszcze na chwilę mamę. Mam najwspanialszą mamę, jest piękna, mądra, czuła. Siedzimy przy kakale, razem oglądamy zdjęcia z pierwszej trasy taty. Popatrz, jaką miał czuprynę przed 15 laty. Głaszcząc mnie po głowie, mama mówi, że taką jak ja. Teraz w końcu rzuca dobra skarby, chyba czas do snu się zbierać. Pakuję się do szkoły, sprawdzam, co mam jutro w planie.

się młody nie przyzwyczaj. Mój tata to fazer, idziemy sobie na spacer. Ja przed rodzicami na rowerze, lubię jak jesteśmy razem. Wracamy do domu, mówię tata puść koncerty. Tata puszcza mi nagrania, a na scenie on ich chrzestny mój. No i wujek Filip obiecał mi, że w wakacje weźmie mnie na heli, nauczy mnie pływać na kajcie. Oglądamy film, zasypiam przy mamie, kocham swoją rodzinę, jestem junior.

0: zamysł. No to patrzcie, yo.
1: Czwórka, czwórka. To słychać.
2: To słychać.